0: Po zarzutach areszt były żołnierz z Lubelszczyzny odpowie za podpalenie mężczyzny. Od dziś obowiązkowe kaski dla 16-latków i młodszych dzieci. Chopin nosił najlepiej skrojone ubrania, mówi gorzowska projektantka, która inspirowała się artystą. O niezwykłym pokazie w Nowym Jorku na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
1: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
2: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na oparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
1: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
0: A mówił o tym Bartek Ważny. Dotyczy dzieci do 16 roku życia. Od dziś obowiązkowe kaski podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej oraz innych urządzeniach transportu osobistego, na przykład elektrycznych deskorolkach. Wczoraj policjanci z Poznania edukowali i przekonywali do zakładania ochrony na głowę.
3: Jeżdżę na co dzień w kasku. Jak oczywiście jeżdżę rowerem albo hulajnogą. Na rolkach też.
4: Kaski są niewygodne.
3: Nie, niewygodne są.
4: Mnie tutaj ciśnie zawsze.
5: Mówisz, że kaski są niewygodne, ale warto?
4: Warto.
5: Dlaczego?
4: Żeby się nie stał jakiś wypadek.
0: Rok temu w Wielkopolsce doszło do prawie 550 wypadków na hulajnogach i rowerach. 21 z nich było śmiertelnych. Ale problemem jest nie tylko brak kasków.
6: Walczymy z tym, że wielokrotnie spotykamy się podczas kontroli z hulajnogami, które osiągają nawet do 80 km na godzinę. Do tego dołóżmy kierowcę tej hulajnogi, który jedzie bez kasku. Tragedia urwana.
0: Mówił Karol Sekula, naczelnik Wielkopolskiej Drogówki. Odpowiedzialność za dziecko jeżdżące bez kasku ponoszą rodzice. Mogą dostać 100 zł mandatu. Michał Drewnicki będzie kandydatem PiS-u w wyborach na prezydenta Krakowa. To obecny wiceprzewodniczący Rady Miasta. Jego kandydatura zyskała poparcie całego Komitetu Politycznego, przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
7: Prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
0: W referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołano Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Funkcję komisarza pełni jego dotychczasowy zastępca Stanisław Kracik. Data przedterminowych wyborów nie jest jeszcze znana. Zgodnie z kodeksem wyborczym powinny się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. To przypadki przyduchy, a nie złotych alg, mówi nam Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. W rejonie Odry Zachodniej, Regalicy czy Parlicy w ostatnim czasie znaleziono kilka śniętych ryb. To przez specyficzną sytuację hydrometeo.
8: Upał, spadek poziomu wód, cofka i nagłe deszcze w ostatnich dniach maja, które spowodowały spływ zanieczyszczonych wód opadowych. Powstał koktajl powodujący lokalnie nagłe spadki tlenu w wodzie. Efekty widzimy w poszczególnych lokalizacjach.
0: Wyjaśniał Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. Wody Polskie prowadzą cały czas monitoring Odry i Jeziora Dąbie.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Licencja na Chopina była potrzebna gorzowskiej projektantce, by zrobić kolekcję inspirowaną wielkim artystą. Pokaz mody w sobotę w Nowym Jorku. A to niesamowite kreacje z broszkami i płaskorzeźbami. Na wybiegu frak, spodnie, koszule, a także suknie. Pokaz Modern Chopin Vision odbędzie się podczas Polskiego Dnia Mody w Konsulacie Generalnym RP. Otworzy go projektantka Natalia Ślizowska.
10: Podejmuję różnych rekonstrukcji historycznego ubioru. Podjęłam praktyki mistrza krawiectwa ciężkiego z fraka męskiego. Fryderyk Chopin był ikoną. Nosił najlepiej skrojone ubrania.
0: W strojach są elementy 3D oraz wyhaftowane sentencje. Modowe show w sobotę za oceanem. Dodajmy jeszcze, że Narodowy Instytut Chopina chroni wizerunek pianisty. Trzeba mieć specjalne zezwolenie na jego wykorzystanie.
11: Pięć minut po godzinie 6:00. Niepokoi mnie to krawiectwo ciężkie, bo dzisiaj to lekko się trzeba ubrać. Patrzę na temperatury.
12: Tak, dzień dobry. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
0: i Justyna Bieniek.
12: Zapraszamy do godziny 9 na poranny program Radia Plus, która rano wstaje.

0: BGC Tragedy na antenie Radia Plus, 14 minut po godzinie 6 już mamy i mamy nowy dzień, to środa 3 czerwca.
1: A jak dotarłaś do pracy?
0: Oczywiście, że na rowerze.
1: Dobrze, dzisiaj Światowy Dzień Roweru, dzień savoir vivre. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
2: Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I pytali go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i zostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I 7 ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo 7 miało ją za żonę. Jezus im rzekł, czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to, czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego, ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy sobie uświadomić, że błąd bierze się z niezrozumienia. Niezrozumienie bierze się z braku wiedzy. Bardzo często stawiamy wiele pytań o Boga, o życie w wierze, o chrześcijaństwo, o to, jak być blisko Boga. Jeśli stawiałeś te pytania, to powiedz sobie dzisiaj, jak często sięgałeś po odpowiedź na nie. Bo łatwo jest stawiać pytania i rzucając je w próżnię. Może warto dzisiaj sięgnąć po Pismo Święte, po jakiś wartościowy artykuł i znaleźć tam odpowiedzi na pytania nas nurtujące. Wtedy nie będziemy mogli się usprawiedliwiać, że popełniamy jakiś błąd w postrzeganiu Boga, bo będziemy mieli wiedzę. Nie zniechęcajmy się w poznawaniu Boga.
1: To była Ewangelia, teraz kartka z kalendarza, imieniny obchodzą...
0: I do tego roweru wracamy.
1: Andrzej, Bratumiła, Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Jan, Joachim, Karol, Klotylda, Laurencjusz, Leszek, Maciej, Paula, Tamara i Wawrzyniec.
0: Nie tylko Światowy Dzień Roweru dzisiaj mamy, ale również Dzień Savoir Vivre. Marek Koterski, polski reżyser, scenarzysta filmowy i teatralny, dramaturg, obchodzi dzisiaj swoją rodzinę.
1: A także aktorka Katarzyna Ankudowicz.
0: Wszystkiego najlepszego. Jesteśmy z wami o poranku 3 czerwca. Przypomnę, za chwilę kolejne przeboje znów.

0: Tą nostalgii pojawi się u nas m.in. Dusty Springfield.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.

0: John Dancer mi nie odpowiadaj mi teraz nic już. W pół do siódmej się zbliża i nie ma o czym dyskutować.
1: To w ogóle nie ma czasu na rozmowy, bo teraz trzeba po prostu zagęszczać uchy, jak to mówi młodzież. A chociaż już teraz tak pewnie tak nie mówi. W każdym razie chodzi o to, że trzeba skupić się na rzeczach, które trzeba zrobić, bo przed nami czerwcówka.
0: No właśnie,
1: już prawie na wyciągnięcie ręki.
0: Dzisiaj środa, prawie piątek, bo długi weekend przed nami. Boże Ciało, święto jutro, a poza tym będzie jeszcze piątek, sobota, niedziela. Cudownie.
1: Tak jest. No to za chwilę, właśnie przed chwilą wyłączyłam budzik na najbliższe dni. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
0: Chcesz powiedzieć, że nie będziesz wstawała skoro świt, żeby czerpać z życia pełną piersią?
1: No trochę będę wstawała, ale czerpać też będę.
0: Kasia to w ogóle znika na dłużej.
1: No to na troszeczkę. Dobrze, za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Zapraszamy już teraz.
2: Reklama. W Rydzkiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny. Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalny samolot już w drodze do Polski z Chin. Wystartowała maszyna, na pokładzie której jest 24-letnia Klaudia Uciechowska. Polka 2 lata temu wyjechała do Pekinu na studia. 2 miesiące temu jej stan nagle zaczął się dramatycznie pogarszać. Rodziców kobiety poinformowano, że ich córka ma zdiagnozowane zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak guz na jajniku. Klaudia przebywała na oddziale intensywnej terapii. Rząd wysłał po nią kilka dni temu specjalny samolot, dzięki któremu zostanie sprowadzona do Polski i trafi pod opiekę naszych lekarzy. Jest śledztwo w sprawie więzionej przez 30 lat kobiety. Magdalena K., 50-letnia mieszkanka Krakowa, była zniewolona przez własnych rodziców. Uwolniona po interwencji policji, trafiła do szpitala.
2: W sprawie będziemy wykonywali dalsze czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, tego, w jakiej sytuacji znajdowała się właśnie ta kobieta, jaki był jej stan zdrowia, czy była rzeczywiście przetrzymywana, jaki to był okres czasu.
1: Mówił Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury. Postępowanie jest prowadzone pod kątem podejrzenia znęcania się nad osobą nieporadną. Grozi za to 8 lat więzienia. Do świątyni już nie za darmo. Od lipca turyści zapłacą 12 euro za wstęp do katedry w niemieckiej Kolonii. Opłata ma pokryć rosnące koszty konserwacji i utrzymania gotyckiego kościoła. Wyjątkiem są uczestnicy nabożeństw i osoby, które będą chciały się pomodlić. Świątynię odwiedza co roku około 6 milionów osób.
3: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego i są też odpowiedzią na niepokojące statystyki wypadków. Od dzisiaj, od 3 czerwca, młodzi do 16 roku życia muszą obowiązkowo nosić kaski ochronne podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną. To właściwy kierunek, ale powinno to też dotyczyć starszych, uważa Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych.
4: To będzie bardzo ważna zmiana. Myślę, że wyczekiwana, aczkolwiek dla mnie niezrozumiała, dlaczego tylko do 16 roku życia. Te kaski naprawdę chronią głowę, chronią nasze życie. To, że jest obowiązek jeżdżenia do 16 roku życia w kaskach, no to ja zachęcam jednak, żeby zainwestować w ten kask. To nie są jakieś duże pieniądze. No, ludzie kupują rowery po 10 000, po 20 000 złotych. No to już kask za 200, 300, 400 złotych to naprawdę nie jest duża inwestycja.
3: Za brak kasku grozi 100 złotych mandatu, zapłacą go opiekunowie dziecka. Kierowcom przypominamy, bo te utrudnienia są odczuwalne szczególnie w godzinach szczytu, a ten poranny szczyt przed nami. Chodzi o to, że ruszyła przebudowa jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście, zbieg ulic Głębokiej, na Łęczowskiej i Alei Kraśnickiej. Tam prace prowadzone są etapami. A dzisiaj pogodę można też podzielić na pewne etapy w Lublinie i regionie, bo do południa będzie przewaga chmur, nie będzie jednak padać, a po południu ten drugi etap, czyli pojawiający się najpierw nieśmiało, potem coraz śmielej przejaśnień, a późne popołudnie i wieczór już z nawet miejscami bezchmurnym niebem, dużą ilością słońca. Teraz 14, cieplej jednak niż 19, dzisiaj nie będzie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7, coś o młodzieżowym języku mówiłaś?
6: No tak, trochę mi się wydawało.
5: No chociaż to takie starodawne powiedzenie, to będzie za chwilę fura, skóra i komóra.
6: Świetnie. O tym za chwilę, a teraz 2+1 EasyCom, EasyGo.

0: Everlasting Love to Sandra na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 7, więc pora na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Proszę się nie niepokoić. Zakaz komórek w szkołach to nie likwidacja składziku na narzędzia, ani brak nauczania o najmniejszych częściach organizmu człowieka. Wręcz przeciwnie, szare komórki mile są widziane. Chodzi o trzecie znaczenie komórki, dla niepoznaki nazywanej dziś smartfonem, dla niepoznaki, bo to raczej ogłupia. To też kolejna regulacja dotycząca młodych ludzi. Jest komóra, jest fura, w przypadku podstawówek to hulajnoga. Przypominam, dzisiaj obowiązkowo jeździmy w kasku. Została tylko skóra. Jakiś czas temu z mundurkami próbował coś zrobić minister Giertych, ale się nie udało. Uspokajamy, że z tymi komórkami to nie tak od razu. Będzie jeszcze vacatio legis, czyli legitne wakacje. No i czas, żeby w smartfonie wygooglować, jak się gra w klasy, o co chodzi z gumą do skakania i jak zagadać do kolegi na przerwie.
1: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: za 6 minut będzie godzina 7 w porannym programie Radia Plus, to rano wstaje.
1: Dangerous, za chwilę sprawdzimy, czy coś niebezpiecznego wydarzyło się 3 czerwca.
0: Będą łamańce językowe.
1: No, opowie o nich nasz specjalista od historii, czyli Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 3 czerwca 1605 roku zmarł kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski. Święty papież Jan XXIII zmarł 3 czerwca 1963 roku, kiedy trwał zainicjowany przez niego Sobór Watykański II. A tego dnia w roku 1886 na stosie w Namugongo zginął Karol Lwanga i 12 innych męczenników ugandyjskich, którzy padli ofiarą prześladowań okrutnego króla Mwangi. Ten najpierw eksterminował Anglikanów na czele z ich biskupem, a potem ostrze nienawiści skierował wobec katolików nawet na własnym dworze. Na stos trafili nastoletni paziowie, a potem także nobliwi ministrowie i urzędnicy. Przed śmiercią, którą ponieśli w dniu wniebowstąpienia, byli okrutnie torturowani, ale nie wyrzekli się wiary, którą niedawno w sumie przyjęli. Prześladowania religijne trwały z przerwami do roku 1892, a to dlatego, że państwo stanęło w obliczu zagrożenia ze strony muzułmanów. Papież Pius XI ogłosił świętego Karola Lwangę patronem młodzieży i akcji katolickiej w Afryce, a co roku do Namugongo w tych dniach pielgrzymują mieszkańcy Ugandy. W tym roku ze względu na epidemię eboli konferencja episkopatu tego kraju wezwała katolików w całej Ugandzie do uczczenia męczenników w lokalnych parafiach i diecezjach.
2: Radio Plus. Wieki wieków.

0: Taki dialog się odbył na jednym z komunikatorów. Ja nie wiem, czy to wymyślone, być może, czy to prawdziwe, faktyczne. Otóż pani profesor, czy można jeszcze poprawić ocenę? Pani odpowiada, tak, zapraszam do sali komputerowej. Jestem pod salą, to proszę śmiało wchodzić. Ale jest zamknięte. I pani odpisuje, okej, jestem na Radzie Wydziału i nie pamiętałam, czy zamknęłam drzwi. A nie miałem jak sprawdzić, dostaje pan trójkę. Więc poprawił. A my na naszym profilu facebookowym pod tym obrazkiem, pod tym dialogiem pytamy, czy was też to męczy często, czy drzwi zostały zamknięte, no jak właśnie, się wychodzi. Czy myśli, zamknął, nie zamknął. Że laskow wyłączył, czy nie wyłączył. No.
1: A właśnie, o to są pytania. Zaufajcie mózgowi, on to robi, że tak powiem, nie nocując, w sensie odruch.
0: W 95% przypadków tak, ale ja miałem ten 5%, gdzie się martwię, a później rzeczywiście nie zrobiłem czegoś, nie zamknąłem, czy tam coś.
1: No tak, czasem można wracając zobaczyć klucze dyndające w... pod klamką na przykład.
0: Albo dym w oknie, nie no, żartuję.
1: Nie. Tak daleko nie idźmy. Za minutę 7 czas na wiadomości na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego. Patryk Jaki komentuje ruch prokuratury w jego sprawie. Większa ochrona dzieci. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Stawką awans do półfinału Rolanda Garrosa. Polska tenisistka Maja Chwalińska przed życiową szansą. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szczyt absurdu, tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Krajowa wystąpiła z nim do Parlamentu Europejskiego. Chce postawić politykowi zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski, powiedz, o jaką sprawę dokładnie chodzi.
2: Sprawa dotyczy czasu, kiedy Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i sprawował nadzór nad służbą więzienną. Według śledczych miał bezpodstawnie i bezprawnie mianować zastępcy dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. To absurd, komentuje europoseł.
3: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
2: Zdaniem prokuratury Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
4: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzone.
2: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Mają wzmacniać bezpieczeństwo dzieci w sieci. Rząd przyjął odpowiedni pakiet ustaw. Te zwiększą kontrolę nad treściami dostępnymi w internecie i skutecznie ograniczą nieodpowiednie treści dla najmłodszych. Ze szczegółami już teraz Jakub Krzyżak.
5: Pierwsza z ustaw nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy pornograficzne. W przypadku naruszeń będzie kara, nawet 1 000 000 zł. Rząd przyjął też przepisy, które mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzieże tożsamości.
6: Robimy to w trosce o przyszłość Polaków, młodego pokolenia, o budowanie bezpiecznego internetu.
5: Mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie wszystko. Rząd chce, by od 1 września we wszystkich podstawówkach zaczął obowiązywać odgórny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
7: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. W ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje.
5: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wszystkie projekty trafią teraz do Sejmu.
1: A tematem zajął się Jakub Krzyżak. Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski i wpadli przez aplikację. W Krakowie ruszył proces Michała J., pseudonim Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też m.in. jego żona. Śledczy szacują, że wartość przemyconych substancji przekracza 13 milionów złotych. Zatrzymanie członków grupy umożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI.
8: By wejść w posiadanie takiej aplikacji, trzeba było mieć rekomendację wysoko stojącego w hierarchii przestępczej innego przestępcy. To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
1: Mówi prokurator Anna Pałka. Kolejna odsłona procesu 12 czerwca. Sucho w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenie przed niżówką hydrogeologiczną. To oznacza, że poziom wód podziemnych jest wyjątkowo niski. Eksperci jednak uspokajają, wody nie zabraknie w naszych kranach, ale problemy mogą się pojawić w rolnictwie, turystyce i środowisku.
9: Mogą wystąpić ograniczenia w zużyciu wody. Tej wody oczywiście w rzece nie zabraknie, natomiast jej będzie niezwykle mało. Na przykład ruch turystyczny jednostkami pływającymi może być ograniczony. W ostatniej kolejności ograniczamy zużycie wody przez ludzi, czyli na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę. Kilka innych sposobów użycia wody może być ograniczonych, łącznie z tym, że zużycie wody na potrzeby rolnictwa czy przemysłu.
1: Mówił Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich. W Polsce niżówki najczęściej występują latem i jesienią, gdy długo nie pada i woda szybko paruje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już zaliczyła największy sukces w karierze i stoi przed kolejną szansą. 24-letnia Maja Chwalińska zagra dziś o półfinał Rolanda Garrosa. Przed południem Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej tenisistka to największa niespodzianka tegorocznego French Open. Ogromnego wzruszenia nie kryje jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
10: Się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do tego sukcesu kiedyś, wcześniej. No, ogląda się ją przyjemnie. Ona gra taki magiczny tenis. No i też dlatego podbija korty w Paryżu.
1: Jak mówi trener Kałuża, Maja zawsze się wyróżniała na korcie.
10: Była najmniejsza w grupie, leworęczna, skoncentrowana, zdyscyplinowana, bardzo pracowita, no i potrafiąca zrobić szpagat.
1: Mecz Polki i Rosjanki o 11. A już teraz w Radiu Plus informacje pogodowe na dziś.
11: Pogoda. Wspomnij jeszcze tylko dziś, w środę i jutro w uroczystość Bożego Ciała temperatura poniżej 20 stopni, jutro trochę deszczu, ale piątek, sobota, niedziela z długiego weekendu z temperaturą nawet do 23 stopni. W sobotę możliwe także opady. Dzisiaj sucho, bez deszczu w Lubelskiem do 19 stopni, teraz około 14-15 na termometrach. Do południa przewaga chmur, po południu przejaśnienia i ma nie zabraknąć w Lubelskiem słońca.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Ależ mi ten pan osuszy, opowiadając, narobił apetytu, mówiąc ruch turystyczny jednostkami pływającymi. Może to jest jakiś pomysł na weekend długi?
13: Mi w głowie został szpagat, chociaż na korcie efektowniej zrobić hot doga. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Kombi teraz, nasze rendezvous, za chwilę Wem, Wake Me Up Before You Go Go, a my z wami?
12: Do godziny 9. Czy możesz wyjaśnić, o co chodzi z tą parówką w bułce?
13: No, to taki, że między nogami odbija
12: piłkę. A, odbijasz piłkę, no to efektowne.
13: No, dokładnie.
12: Umiesz?
13: Tak. Nie, nigdy nie próbowałem. 7 minut po 7 w Radiu Plus.

0: Wake Me Up Before You Go Go to oczywiście Łem na antenie Radia Plus, 16 minut po godzinie 7. Jest nowy trend, oczywiście związany z internetem, bo to teraz wszystko, co wrzucasz do internetu, to się
1: panoszy. Niech się domyślę, na rolce zauważyłaś?
0: Nie, to, tak, okazuje się, że jest niepokojący trend na weselach. Goście nagrywają, wszyscy patrzą, ale są tacy, którzy tracą na tym. Okazuje się, że życie nawet można stracić. Ten trend nie przywędrował jeszcze do nas i mam nadzieję, że nie przewędruje. Otóż na zakończenie ceremonii ślubnej...
1: A ja wiem, krzesło się zabiera i trzeba siąść.
0: Nie, co? Zabierają wszystko, masz skoczyć do wody. Para młoda wskakuje do wody. No. Czasem jest to jezioro, czasem jest to basen, czasem przydomowy, a czasem jest to rzeka. Ostatnio panią porwała rzeka.
1: Ojej,
0: chyba już nie wróciła.
1: Ale panią młodą?
0: Został wdowcem.
1: Tak. Kurczę.
0: Okazuje się, że to nie jest taka łatwa rzecz. Pewna pani właśnie opowiedziała taką historię, że dała się uwieść, żeby to fajnie wyglądało na filmiku. Saksofon grał głośniej, a ona się topiła. Okazuje się, że nie jest trudno się utopić w ciężkiej sukni ślubnej, jeżeli ma dużo falbanek i tak dalej, i tak dalej. No po prostu trudno. No jeżeli to jest domowy basen, to jeszcze pół biedy, bo człowiek stanie i stoi.
1: No ale tak, jeżeli to jest zbiornik otwarty,
0: jezioro, no to można pójść na dno i to dosyć szybko i wtedy nie jest tak wesoło.
1: Ale mam nadzieję, że mówisz
0: o trendzie,
1: się podtopić. Że mówisz o trendzie zagranicznym, że tak. To nie u nas
0: nie,
1: jednak.
0: Nie, Kanada, Stany Zjednoczone jak na razie.
1: No ale w ogóle to jak to później się zakładając, że wszystko dobrze skończy? Bawić w mokrej sukni?
0: No dokładnie. Miss Mokrego Podkoszulka to może trochę psu innej okazji, a niekoniecznie własnego wesela. Co ty, ludzie nie wymyślą, żeby to fajnie na rolce wyglądało. Naprawdę.
1: A poza tym panna młoda i tak jest miss na własnym weselu.
0: Jak
1: przez cały wieczór i całą noc.
0: Edyta Geppert za chwilę, Kocham Cię Życie. Tina Turner, Look Me in the Heart. Też 17 minut po 7 w Radio Plus.
2: Reklama.
3: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Brikomana.

0: to oczywiste. Brikoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Reklama.

Kocham się życie, to oczywiście Edyta Gebert na antenie Radia Plus. 27,5 minuty po godzinie 7, a my kochamy czerwiec, no bo w czerwcu to już prawie lato, poza tym przed nami czerwcówka, to już w ogóle fajny nastrój mamy i go nie oddamy, prawda? Nawet będziemy go podsycać na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, już za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody, 28 minut po godzinie 7.

0: No przepraszam, że musiałaś sama mówić, ale się zagadałem z kolegą o piłce.
1: O piłce.
0: Już, bo po kawę poszedłem, to już nie te lata, żeby człowiek tak przybiegł szybko. Chciałem powiedzieć, że Clint Eastwood...
1: Tak,
0: przeszedł na emeryturę.
1: Jak to przeszedł? Przecież ma 90 lat i kręci dalej.
0: Nawet, 93 lata. No. Nie, powiedział, że teraz już przychodzi na emeryturę.
1: Już nie nakręci?
0: Chyba, że jako emeryt, nie wiem, no, ale składki będzie teraz pobierał.
1: Zawsze można te emerytury zarobić trochę, no.
0: No tak, no, gdzieś tam siedząc sobie w stróżówce czy gdzieś.
1: Za chwilę, nie w stróżówce, gdzie Clint Eastwood.
0: No, ale on, ja go widziałem w wielu filmach z bronią, tam on by dobrze pilnował.
1: To jest ikona kina, naprawdę. I ciągle wyprostowany. Tego mu zazdroszczę, bo ja się trochę garbię. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, zapraszamy.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kron.
4: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
3: Danie tutaj jest 100 krotka.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier Wielkiej Brytanii zabrał głos po śmierci 18-letniego studenta. Keir Starmer zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Przypomnijmy, nastoletni Henry Nowak został zaatakowany nożem, a następnie skuty kajdankami przez policjantów, chociaż wielokrotnie informował ich, że został poważnie ranny. Mundurowi to jednak zignorowali. Uwierzyli za to napastnikowi, który oskarżył Nowaka o rasizm. W wyniku fatalnych działań funkcjonariusz 18-latek zmarł. Trzech policjantów zaangażowanych w interwencję nadal pracuje w służbie, kolejny zrezygnował. Śledztwo prowadzi niezależne biuro do spraw postępowania policji. Do tego tematu będziemy wracać. Dynamicznie w pogodzie IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w południowej i zachodniej Polsce. Silnym opadom będą towarzyszyć porywy wiatru nawet do 85 km na godzinę. Lokalnie może też wystąpić grad. Od dziś więcej policyjnych patroli na drogach. Mundurowi będą czuwać nad płynnością ruchu i reagować na wykroczenia kierowców. A to wszystko w związku ze zbliżającym się długim weekendem. Funkcjonariusze będą kontrolować m.in. prędkość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, prawidłowy sposób przewożenia dzieci w pojazdach, ale także zachowania pieszych czy rowerzystów. Policyjna akcja potrwa do poniedziałku.
2: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Lublin może być kolejnym ośrodkiem w Polsce z komputerem kwantowym i to najmocniejszym w kraju. O zakup takiego urządzenia zabiega Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, a według szacunków wokół takiego superkomputera mogłoby powstać kilkaset startupów. Może on też przyciągnąć zagranicznych naukowców, mówi Zbigniew Pastuszak, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS.
3: Co będzie elementem, który mógłby przyciągnąć światowej klasy naukowców albo osoby zainteresowane studiowaniem tego typu technologii do Lublina, do naszego uniwersytetu? Odpowiedź wydaje się prosta, musi być to coś unikalnego, więc chcielibyśmy i bardzo intensywnie nad tym pracujemy, aby w Lublinie stanął komputer o liczbie qubitów znacznie przekraczającej te implementacje, które są w Polsce dostępne.
2: No, dodajmy, przedstawiciele uczelni ostatnio odbyli wizytę studyjną u producenta komputerów kwantowych. Już jutro przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. O 10:00 na Placu Katedralnym w Lublinie rozpocznie się msza święta. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik. Po niej około 11:15 wyruszy procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy, a w archikatedrze zostanie też odprawiona msza święta bezpośrednio po procesji. Uczestnicy procesji przejdą z Placu Katedralnego, m.in. Królewską, Wyszyńskiego, Bernardyńską czy Placem Wolności. O 20:00 na Placu Katedralnym rozpocznie się Wieczór Chwały. No i dodajmy także, pogoda jutro, temperatura około 19 stopni maksymalna, tak jak dzisiaj, jutro po południu także możliwe przelotne opady deszczu. Dzisiaj bez opadów, za to poranek i przedpołudnie w Lubelskiem pochmurny, a za to dzisiaj w środę po południu trochę przejaśnień i słońca.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: 3 dni popracowali już, tyle? Jutro wolne, czwartek mamy, święto.
5: Tak, Boże Ciało. Za 25 minut 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. A u nas robi Williams już teraz Supreme.
4: No, ten to robi zawsze.

0: Tora Tora i numer 1 w Radiu Plus za 18 minut, godzina 8.
1: Przypominamy dzisiaj o 11 maja Chwalińska gra ćwierćfinał w Rolandzie Garrosie. Życiowy sukces Polki, może będzie jeszcze bardziej życiowy.
0: Chwalińska i Kalińska.
1: Tak, a właśnie, Kalińska to ta jej rywalka Rosjanka. I co ty mi tu o jakichś hot dogach opowiadasz, o jakichś serwisach, o na lewą, na prawą stronę serwisową, backhand, forehand. No. To są wiadomości w Super Expressie.
0: Proszę,
1: to była
0: opowiadaj.
1: Dziewczyna Janika Sinera,
0: też.
1: Czyli tego numeru 1, numero 1. Tora.
0: Kiriosem miała
1: tak,
0: też krótki epizod.
1: I mówi, że bardzo często jest podrywana, zapraszana na randkę właśnie przez znanych tenisistów.
0: Brzydka nie jest, szczerze mówiąc.
1: Dobra, to zobaczymy jak gra, szczerze mówiąc. Ale a propos miłości, to w Super Expressie też już nie na stronach sportowych, ale kulturalnych bym powiedział, wstrząsające wyznanie Shakiry, która też była ze sportowcem związana, z
0: tym
1: piłkarzem.
0: Takim piłkarzem, tak.
1: Gerard Piqué. I
0: tak
1: powiedziała
0: było.
1: Po rozstaniu już jej do niczego jest miłość niepotrzebna, powiedziała już się nigdy nie zakocham. Po co jej te wszystkie frustracje sercowe, nieprzyjemności? Już się nigdy nie zakocha.
0: Nie, że zostawił, to jeszcze, że tak powiem, w
1: wyrwę
0: złym stanie emocjonalnym.
1: No, trochę tak, ale żeby aż takie podejmować, że już nigdy żadna miłość...
0: No, kochała go po prostu.
1: No, rozumiem. No, ale
0: z jakąś tam, już nie powiem.
1: Ale ja teraz się zastanawiam, o czym ona będzie pisać piosenki. Przecież 3/4 piosenek są o miłości.
0: Tak, ale o tej, co była, no po prostu. Tam
1: chyba,
0: jest mnóstwo
1: tak.
0: tematów jeszcze do poruszenia, także ja się o jej repertuar nie obawiam.
1: Czekamy na
0: ale mam
1: płytę.
0: Nadzieję, że ktoś przyjdzie, uleczy jej serce, jakiś rycerz na koniu, niekoniecznie piłkarz i będzie dalej kochana i będzie dalej mogła
1: na
0: kochać.
1: Koniu to ten, co chyba w polo grają, tak?
0: Może tak być. No dobrze, tylko golfiści nie są najlepsi, ostrzegamy.
1: A to jeden był łobuz, to
0: ale,
1: już nie ma co...
0: Ale porządny.
1: Porządny łobuz, tak.
0: Abba za chwilę, Mamma Mia. Będzie też Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą?
3: Och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Reklama.

0: Izabela Trojanowska, wszystko czego dziś chcę w Radio Plus za 5 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Czego dziś chcę, to już za późno na to, ale więcej mi nic nie potrzeba w weekend długi, czerwcowy, jak wyspać się i to czwartek, piątek, sobota, niedziela. Uff.
0: Jeszcze pogoda by się przydała, żeby tak nie padało cały czas.
2: A ma padać?
0: Różnie może być. Pogoda może być burzowa w czasie weekendu.
2: A burza to niech sobie przejdzie, ale niech
0: jak
2: będzie dobrze słońca.
0: Jak dobrze pamiętam, Boże Ciało zawsze jest burza.
2: To ja jakoś nie pamiętam taki, takich.
0: Ja, no. Pamiętam,
2: ja pamiętam zawsze upały.
0: Zawsze po procesji jest burza.
2: No to dobrze, że po.
0: No ten no. Nasz całe szczęście.
2: Kto ma szczęście, tam pod baldachimem jest. Dobrze, chciałem powiedzieć, że czekamy na wasze plany na weekend długi czerwcowy. Co zamierzacie oprócz tej procesji jeszcze robić fajnego? Napiszcie do nas 691-141-141, bo zanim ten budzik od nas dojdzie, nagroda, to i tak już będzie po Bożym Ciele.
0: No i tak się wyśpimy przecież.
2: No.
0: Za 4,5 minuty 8 w Radio Plus za chwilę na nasz kanał. Najnowsze wiadomości, prognoza pogody również się pojawia, ale teraz Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: na naszym profilu facebookowym zupełnie inny temat. Czy często zapominamy, czy zamknęliśmy drzwi, czy nas to martwi później. Patrzcie, jak człowiek do pracy wychodzi albo gdzieś tam do sklepu, ale zdarzało mi się na wakacjach o tym myśleć. Znaczy to mijało drugiego dnia już, bo tak w trybie wakacyjnym, że już tam wszystko jedno.
1: I wracając do naszej historii, dobrze mieć sąsiada, bo zawsze można go poprosić, żeby sprawdził. Mhm.
0: Katarzyna pisze, nie tylko drzwi, to cały rytuał jest, jak gdzieś dalej jedziemy i kilka oczu patrzy. Kiedyś nawet cofaliśmy się 50 kilometrów, bo Kasia nie wiedziała, czy wyłączyła prostownicę. No ale lepiej się upewnić.
1: No tak, to z Kasiami bywa. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody. Zapraszamy.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Są potrzebne, bo liczba wypadków rośnie. Od dziś nowe przepisy i obowiązkowe kaski dla najmłodszych. Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie do systemu SENT. O szczegółach za chwilę. Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Dziś biało-czerwoni rozegrają kolejny towarzyski mecz. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To ma zatrzymać plagę tragicznych wypadków. Od dzisiaj młodzi do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, ale przede wszystkim podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Eksperci podkreślają, to bardzo potrzebne przepisy, bo to właśnie urazy głowy są największym zagrożeniem w trakcie jazdy. O czym więcej Michał Rawa.
2: Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka, liczba wypadków z udziałem młodych, zwłaszcza jeżdżących e-hulajnogami, gwałtownie wzrosła.
3: Ta liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w porównaniu również z 2024 roku o ponad połowę.
2: Medycy podkreślają, że aż 1/3 wypadków na hulajnogach elektrycznych kończy się urazem głowy.
4: Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych.
2: Mówi ratownik medyczny Jarosław Kalenik. A co o nowych przepisach mówią najmłodsi?
5: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć.
6: Ja tylko na skateparku zakładam.
7: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
2: Jeśli motywacją do noszenia kasku nie będzie bezpieczeństwo, to może przynajmniej nie finanse rodziców, bo za brak kasku swoich pociech zapłacą 100 zł mandatu.
1: A w ubiegłym roku w Polsce doszło do blisko 1160 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu. Tego domagała się branża oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązania mogły doprowadzić do upadku przedsiębiorców.
8: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy.
1: To jedyne weto z pakietu, który trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał 5 ustaw, m.in. te pozwalającą strzelać gumowymi kulami do niedźwiedzi i żubrów. Dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75. Analitycy nie są zaskoczeni.
9: Dlatego, że niedawne dane na temat inflacji były zaskakująco dobre. Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc to powoduje automatycznie, że ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
1: Komentuje Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W tym roku RPP obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 25 setnych punktu procentowego. Powodem mógł być odrdzewiacz z kwasem solnym, ocenia Marcin Jastrzębski ze Stowarzyszenia Podwodny Zakrzówek. Krakowskie kąpielisko zaraz po poniedziałkowym otwarciu zostało zamknięte. To ze względu na wykrycie obcej substancji w jednej z niecek basenowych. To prawdopodobnie wynik celowego działania przeciwników Zakrzówka, dodaje Jastrzębski.
10: Dużo osób się ze mną kontaktuje, że prawdopodobnie nastąpiło to w nocy. Jest jakaś grupa, która nie pochwala tej inwestycji na Zakrzówku, jeżeli chodzi o baseny, także odgrażali się, że coś tam wrzucą, zniszczą te baseny, no i jak powiedzieli, tak też zrobili.
1: Próbkę substancji zbadała Straż Pożarna i została ona przekazana do dalszej analizy. Kąpielisko na Zakrzówku zamknięto do odwołania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Dziś na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
11: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
1: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: W Lublinie i regionie czekają nas pochmurne kolejne godziny, bo do południa, wczesnego popołudnia, przewaga zachmurzenia nad województwem lubelskim nie powinno jednak padać. Po południu niebo zacznie się trochę przecierać, przejaśni się, temperatura wzrośnie do 19 stopni, no i będzie słonecznie pod wieczór, no i nawet w lubelskim bezchmurnie.
6: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8, środa, trzeci dzień czerwca.
13: USA for Africa, 6 minut po 8, We Are the World, o tym przebojem do nostalgii. Zaczynamy tę godzinę, ostatnią godzinę poranka, bo mamy nadzieję z Kasią, że jesteście już rozruszani.
6: A za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I napisała do nas Monika, pisząc, że dzięki wspaniałej pani dyrektor już dzisiaj mam weekend. Cóż to za pani dyrektor? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pani dyrektor szkoły. Mamy po prostu dzisiaj tak zwane dni dyrektorskie i mamy luzik już od dzisiaj.
1: No to i dzieci się cieszą.
2: Dokładnie tak.
1: Nie wiem, jak rodzice, bo do szkoły poszli, znaczy do pracy poszli, a tu dzieci, no ale jakoś dadzą radę.
3: Dokładnie. Luzik to luzik, dla każdego.
1: No, aż się dziwimy, że tak wcześnie wstałaś rano, Moniko. Ale dobra, bo masz bogate plany na weekend, a o nie pytaliśmy, czyli...
2: Tak, dzisiaj zostałam sama w domu, bo moje prywatne dzieci poszły do szkoły, więc planuję tutaj zrobić wielkie porządki w domu.
3: Ojojojojoj.
2: No jutro wiadomo, świętujemy procesję, natomiast potem pewnie coś dobrego sobie ugotujemy i spędzimy czas wspólnie. I tak, jeszcze planuję przeczytać książkę.
3: Można poznać tytuł?
2: Tak, można poznać tytuł. To jest książka Jak mówić nie.
3: W życiu polecam się przydaje, oczywiście, że
2: polecam
3: tak.
2: Bardzo dla kobiet, dla matek szczególnie.
3: Bo jak powiedzieć nie swojej rodzinie. Nie, tak, żeby się nikt nie obraził.
1: No właśnie.
3: A żeby mama też miała spokój.
1: No to widać, że jesteś jeszcze przed tą lekturą książki, bo Kasia ledwo zapytała, czy można poznać tytuł. Albo też, mama, można. Jeszcze kwiatki będziesz sadzić.
2: Tak, będę sadzić kwiatki, bo właśnie czekają już od dłuższego czasu na posadzenie. I jeszcze kolejny mój plan, już ostatni, sprawdzę, czy są grzyby. Ostatnio nie było.
3: O, fantastyczne plany w ogóle, naprawdę, rewelacja.
1: Czyli no to... nie będzie leżenia do góry brzuchem?
2: Nie będzie, nie będzie. Oj, to nie ja.
3: No dobrze, serdecznie pozdrawiamy całą twoją rodzinę, życzymy fantastycznego weekendu, no i do usłyszenia.
1: Wysyłamy nagrodę, oczywiście,
3: budzik. Przyda się po weekendzie, jak trzeba będzie wstać rano do pracy. Pozdrawiamy. Kwadrans po 8 w Radiu Plus, a za chwilę Irena Santor będzie Meet Your.
1: A my kiedy mamy...
0: Reklama. Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87. Reklama.

0: If I Was, Midjourney na antenie Radia Plus. Dwie minuty pozostały do wpół do dziewiątej. Pamiętajcie, że jak wychodzicie, żeby...
1: zamknąć to i owo tu i tam.
0: To wiadomo, że zamknąć, ale tak, żeby zapamiętać ten moment zamykania, bo jak odruchowo to zrobimy, to później się zastanawiamy, było to czy nie było. Jak zapamiętamy ten moment, to na pewno nie będzie nas to męczyć. I o tym się na naszym profilu facebookowym Jaco napisał: u mnie pod tym względem spokojnie, nie ma problemu.
1: No i bardzo dobrze. Bierzmy przykład z Jaco. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama.
3: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
4: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6

0: A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Gorzów. Policja poszukuje sprawcę ataku na salon fryzjerski przy ulicy Mieszka I. Wczoraj po południu wszedł do salonu i rozlał tam śmierdzącą substancję. To prawdopodobnie preparat do odstraszania dzikich zwierząt. W tym przypadku musiała interweniować straż. A to już drugi atak na salon w tym roku. Pierwszy bardzo podobny miał miejsce w styczniu. W wiadomościach Radia Plus atak ukraińskich dronów na Rosję. Co najmniej 30 bezzałogowców zestrzelono nad obwodem leningradzkim, a 13 nad Moskwą, informuje agencja TASS. Wcześniej w wielu rosyjskich regionach wydano ostrzeżenia o zagrożeniu dronowym i rakietowym. Pożar wybuchł m.in. w Petersburgu. To jeszcze ranking zaufania do osób publicznych. Karol Nawrocki na pierwszym miejscu w sondażu Ibris dla Onetu. Zaraz za prezydentem jest wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski i kolejno premier Donald Tusk. Prezydentowi ufa 46,4% osób, Radosławowi Sikorskiemu 42,7%. Szef rządu może liczyć na zaufanie 36,6% Polaków.
2: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Uwaga pasażerowie lubelskiej komunikacji miejskiej. W najbliższych dniach autobusy i trolejbusy pojadą według zmienionych rozkładów jazdy. Jutro w związku z procesjami Bożego Ciała zamknięte dla ruchu zostaną m.in. ulice Królewska i Bernardyńska, mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
3: 4 czerwca w Boże Ciało oraz 7 czerwca w niedzielę obowiązuje rozkład Dzień Świąteczny Rok Szkolny. 5 czerwca w piątek obowiązuje rozkład Dzień Powszedni Specjalny. Natomiast w sobotę 6 czerwca obowiązuje rozkład Sobota Rok Szkolny.
2: A z soboty na niedzielę podczas Nocy Kultury przejazdy liniami nocnymi będą częściej niż zwykle i będą to przejazdy bezpłatne. Szczegóły na przystankach i na ZDITM Lublin EU. Będą pokazy, koncerty, sportowe wyzwania, a także atrakcje dla najmłodszych oraz dorosłych. Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie zaprasza na 5. edycję festynu rodzinnego. Rozpocznie obchody 39. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II w Lublinie, a mówi ksiądz Michał Bijak, koordynator festynu.
4: Będzie archidiecezjalny przegląd schul parafialnych, będzie zespół i pieśni tańca Jawor, wiele atrakcji dla dzieci, jak dmuchańce, kącik zabaw, przejażdżki konne. Będzie również można smacznie zjeść, potańczyć, zbadać swój poziom cukru czy zmierzyć ciśnienie.
2: Sanktuaryjny festyn rodzinny 7 czerwca w Parku Świętego Jana Pawła II od 13 do 19.30. Wstęp jest wolny. A dzisiaj Lublin i region z zachmurzeniem, nawet miejscami całkowitym zachmurzeniem bądź umiarkowanym, to do południa. Po południu są szanse na przejaśnienia i chwile ze słońcem, a w całym województwie z każdą godziną coraz cieplej, obecnie około 15 do 19 właśnie po południu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Wyspani?
6: Tak!
5: Cieszę się, bo ja nie. Dzień dobry, o poranku za 26 minut będzie 9.
6: Wyśpimy się jutro i pojutrze?
5: I w sobotę, i w niedzielę.
6: Będzie fajnie.
5: Ja wiem, to tak sobie mówimy, a później człowiek siedzi do późna, nie wiadomo po co.
6: A potem wstaje, nie wiadomo po co.
5: A to też, bo jak się przyzwyczai w ciągu tygodniu wstawać wcześniej, to już w weekend nie wyjdzie odsypianie. Chociaż znam takie osoby, które potrafią do południa spać.
6: Jak będzie, tak będzie. Nic na siłę. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy do 9.

0: Bakara jest na Ken Boogie w Radio Plus za 18 minut 9.
1: No właśnie, że nie no właśnie, no chciałem powiedzieć coś, przejść do innego tematu. Otóż Sahara jest, pustynia, taka coraz bardziej jest. Te obszary pustynnieją i starają różne osoby, żeby jakieś drzewa pozasadzać.
0: No nie no, to nie wyjdzie, to jednak nie te temperatury.
1: No tak, no ale no nie udało się, już tyle razy próbowano jakoś, tam jest susza, brak wody i tak dalej. Ale okazało się, że kilka lat temu badacze wypuścili 500 żółwi pustynnych. No i te żółwie, okazało się, że one jakieś tam dołki robią, przebijają skorupę gleby, no i podczas deszczu później ta woda się zatrzymuje i okazuje się, że te żółwie tam przynoszą jakieś efekty tego działania. Czyli to człowiek nie potrafi to...
0: Naturalne rezerwuary wody się tworzą dzięki żółwiom pod skorupą.
1: To prawda. No i w tych warunkach czasem potrafią jakieś rośliny wykiełkować, no i może ta Sahara nie będzie tak pustynnieć, chociaż tempo tego pustynnienia jest olbrzymie. Taka ciekawostka z nie ma wody na pustyni.
0: No ale właśnie patrzę na mapę pogodowe Polski i w przyszłym tygodniu to tak codziennie trochę popada.
1: Będzie padać, to dobrze, no.
0: Tu pokropi, tam pokropi.
1: No wiesz co, tak żeby trochę...
0: Na kwiatuszek spadnie.
1: Trochę tej suszy zapowiedz, która jest u nas w kraju, to musiało być lać, nie wiem, przez 2 miesiące chyba.
0: I to nie wiadrami, tylko tak delikatnie, żeby to nasączać.
1: To prawda.
0: To, co wyschło na wiór. Za chwilę, czas na kawę, co?
1: Już? No, kolejną?
0: Nie opieraj się, Chris Ria, Blue Cafe, będzie miło, potem Various Max.
1: Z Chrisem to zawsze.
0: I potem jeszcze piosenka księżycowa i Various Max w Radio Plus.
2: Reklama.
3: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
2: Reklama.

0: Barus Manxi, piosenka księżycowa na antenie Radia Plus.
1: A my mówimy do usłyszenia, bo nie księżyc nam w głowie, ten pożegnaliśmy już dawno. Słońce wschodzi, znaczy wzeszło już parę godzin temu, ale coraz wyżej na niebo skłoni, więc dzień się rozpędza. Janek Pasterski za chwilę przejmie stery.
0: A my życzymy wam udanej czerwcówki z Radiem Plus. Do usłyszenia.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Prześwietlimy działania służb, zapowiada brytyjski premier. Po ataku nożownika i policyjnej interwencji zmarł 18-letni Polak. Trudniej będzie zredukować punkty karne. Od dziś zmiany w przepisach. Maja Chwalińska zachwyciła Paryż. Dziś powalczy o półfinał French Open. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zamieszki i burzliwa dyskusja w Wielkiej Brytanii po śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia. W ubiegłym roku w Southampton 18-latek został śmiertelnie zaatakowany przez nożownika. Sprawa wróciła po publikacji nagrania z policyjnej interwencji. Widać na nim, jak nastolatek mimo powtarzania funkcjonariuszom, że nie może oddychać, jest skuwany kajdankami. Policjanci uwierzyli w fałszywe twierdzenia zabójcy Nowaka, Vikruma Digwy, który mówił, że padł ofiarą ataku na tle rasistowskim. A do takich zamieszek doszło wieczorem w Southampton. Zareagował m.in. premier Keir Starmer, który przyznał, że oglądając nagranie, czuł się wstrząśnięty. Zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Jako ojciec 17-latka robiło mi się niedobrze, gdy oglądałem nagranie. Absolutnie słuszne jest to, że zajmie się tym niezależne biuro do spraw postępowania policji. Są poważne kwestie, które wymagają omówienia. Niemniej ważne jest to, jak oskarżenia o rasizm wpływają na proces decyzyjny w tej sprawie. Sprawca został skazany na dożywocie. Rodzina Henry'ego Nowaka domaga się odpowiedzialności funkcjonariuszy. Troje z nich nadal pracuje w policji. Od dziś trudniej zredukować punkty karne. Części z nich, dotyczących najpoważniejszych wykroczeń, nie będzie można usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie sytuacje znalazły się w tym katalogu.
2: Punktów karnych nie będzie można zredukować m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy driftowanie.
3: To jest taki katalog, w którym mieści się piractwo drogowe, niebezpieczne sytuacje, przekraczanie prędkości.
2: Mówi mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Za te wykroczenia taryfikator przewiduje też najwyższą liczbę punktów, nawet 15.
4: Jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
2: Apeluje Marcin Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych. Punkty karne za najcięższe przewinienia będą znikać, tak jak do tej pory, po roku od opłacenia mandatu.
1: Przypomnijmy, limity to 24 punkty i 20 dla świeżo upieczonego kierowcy. 90% środków z sejf trafia do polskiego przemysłu zbrojeniowego, mówi kujawsko-pomorski wojewoda. To w regionie podpisano już 15 umów na ponad 18 miliardów złotych. Wszystko w ramach unijnych, nisko oprocentowanych pożyczek na obronność. Z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: W Bydgoszczy pieniądze z sejf wspierają strategiczne zakłady, takie jak Nitrochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i Belma, które należą do polskiej grupy zbrojeniowej.
6: Dzisiaj Belma ma obroty nieprzekraczające miliarda. Podpisała właśnie kontrakt na 5 miliardów złotych, a budżet całej Bydgoszczy wynosi 3,5 miliarda złotych. To takiej skali sama tylko jedna Belma będzie wpływała na naszą gospodarkę.
5: Inwestycje w ramach sejf przekładają się też na rynek pracy, przekonuje poseł Iwona Karolewska z Koalicji Obywatelskiej.
7: W ciągu pierwszego dnia po podpisaniu umów już pojawiło się 1000 ofert pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym.
5: W Bydgoszczy podpisana umowa z Belmą dotyczy m.in. systemów minowania i uzbrojenia.
1: A w ciągu 3 dni podpisano już 62 umowy o łącznej wartości 120 miliardów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zachwyca kibiców i ekspertów. Maja Chwalińska powalczy dziś o półfinał wielkoszlemowego French Open. Przypomnijmy, do ćwierćfinału awansowała, pokonując bez straty seta Diane Parry. Do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska. Redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer nie ma wątpliwości, kto tu będzie rozdawał karty.
8: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
1: Mecz rozpocznie się o 11:00.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I o to chodzi, żeby grać swoje, co i my teraz uczynimy w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski, a w głośnikach teraz Robert Gawliński.

Co by było, gdyby można było cofnąć czas? O tym właśnie Cher w Radiu Plus, ale my czasu nie cofamy, wręcz czekamy, nie możemy się doczekać. Już jutro, słuchajcie, tak, Boże Ciało, no właśnie, ten czas leci jakoś tak bardzo szybko. I jutro również startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, czyli Święto Polskiej Muzyki. Oczy całego kraju na scenę w Opolu właśnie będą skierowane i przed telewizorami, i na żywo, tym, którym się uda. A mam jeszcze jedno podwójne zaproszenie, tym razem na niedzielę. No, koncert nie byle jaki, bo to 45 lat, jubileusz Lady Punk. Do tego jeszcze Kiedy Mnie Już Nie Będzie, czyli w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. No i na to was chciałbym jeszcze zaprosić. Rozdawaliśmy przez ostatnie dni te zaproszenia, a zatem ostatnia szansa. Jeśli ktoś nie ma jeszcze planów na najbliższą niedzielę i chciałby się pojawić w Opolu, to dajcie znać w jednym, dwóch zdaniach SMS-owo pod 691 141 141.

0: Reklama.
1: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.

0: Lombard i szklana pogoda. Mam nadzieję, że pogoda będzie dobra w Opolu. Zobaczymy, chociaż niestety prognozują deszcz na czwartek i piątek, chociaż chwilowo sobota okazuje się, wydaje się być piękna. Mam nadzieję, że wszystkie cztery dni takie będą łącznie z niedzielą, bo właśnie dodzwoniłem się teraz do Grzegorza. Grzegorzu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, 63. Festiwal w Opolu startuje już jutro. Dodzwoniłem się do ciebie do Olsztyna, prawda? Zgadza się?
1: Tak jest, oczywiście. Okay.
0: To kawałek do Opola będziesz miał, ale chyba warto.
1: No oczywiście, ja chociaż tyle lat miałem się wybrać i no niestety jakoś nigdy nie dotarłem do tego Opola. Troszeczkę lat za granicą, no ale bardzo się cieszę, że Radio Plus spełniło to moje marzenie, bo to jest największe marzenie mojego życia, żeby chociaż raz w życiu zobaczyć na żywo koncert.
0: No to teraz tak, to już nie masz wyjścia, musisz się wybrać, a z kim się wybierzesz do Opola?
1: No z żoną oczywiście.
0: Z żoną, świetnie. No. Mam nadzieję, że wam przypasują te koncerty, bo to 45 lat jubileusz Lady Punk, a później jeszcze Kiedy mnie już nie będzie w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.
1: No, wspaniałe koncerty. No tyle lat na scenie Lady Punk, to chapeau, naprawdę.
0: No, cztery i pół dychy, no na pewno panowie zrobią fajne rockowe show, także życzę ci udanego wyjazdu razem z żoną do Opola.
1: Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim i dziękuję całej redakcji Radia Plus. Pozdrawiam żonę Agnieszkę i całą ekipę The Partner z Olsztyna.
0: Super,
1: dziękuję ślicznie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: A do Opola to my sobie jeszcze dzisiaj zajrzymy. Po godzinie 12 będziemy mieli informacje z pierwszej ręki od Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
0: Reklama.

0: To już było, ale my bardzo lubimy do tego wracać. Maryla Rodowicz na chwilę przed godziną 10 w Radiu Plus. Za chwilę pora na najświeższe wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern.

0: Radio Plus Lublin.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji komentuje napięte relacje na linii Kijów-Warszawa, to po decyzji Zełenskiego w sprawie UPA. Tragiczny finał wypadku na kładzie w Warmińsko-Mazurskiem, nie żyje 30-letni mężczyzna. Wszystkie polskie oczy zwrócone na Paryż, Maja Chwalińska już się rozgrzewa. Za godzinę rozpocznie bój o półfinał French Open. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, mówi o relacjach z Polską szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha, ale jednocześnie dodaje, ich zaostrzenie nie przynosi korzyści żadnej ze stron. A to ciąg dalszy kryzysu w relacjach dwustronnych, wywołanego nadaniem jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Trwają międzyrządowe rozmowy w tej sprawie, a z najnowszymi informacjami Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Andrii Sybicha oświadczył, że zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat oba kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne i podkreślił, że jest to podejście, którego nie wolno podważać ani nakręcać spiral nienawiści. To głos z Kijowa. Warszawa odpowiada. Prezydent Zełenski popełnił błąd i mamy prawo do rozczarowania, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski, który przekazał, że trwają zakulisowe rozmowy z Ukraińcami. W tym tygodniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem ma rozmawiać m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Przypomnijmy, to prezydent Wołodymyr Zełenski pod koniec maja nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, a to spotkało się ze zdecydowaną reakcją polskiego rządu i prezydenta. Karol Nawrocki zasugerował, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego nadany 3 lata temu. Śmiertelny wypadek na kładzie, nie żyje 30-latek. Do tragedii doszło w miejscowości Mazurowo w Warmińsko-Mazurskiem. Mężczyzna kierujący pojazdem stracił nad nim panowanie i uderzył w drzewo.
3: Niestety mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ustalono, że mężczyzna jechał w kasku. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
1: Mówiła Agata Kulikowska-Denałęcz z Zełckiej Policji. Ta razem z prokuraturą wyjaśniają okoliczności wypadku. Specjalny samolot już w drodze do Polski z Chin transportuje 24-letnią Klaudię Uciechowską. Przypomnijmy, Polka studiowała w Pekinie. 2 miesiące temu jej stan zaczął się dramatycznie pogarszać. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak guz na jajniku. Rząd wysłał po nią specjalny samolot. Po powrocie do Polski, co ma się stać około 15:00, kobieta trafi pod opiekę lekarzy Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
4: Na pewno zespół będzie gotowy już od godziny 15:00 na lotnisku, żeby chorą podjąć. Karetka posiada respirator, pompy strzykawkowe, także jest w pełni przygotowana do transportu takich chorych, którzy wymagają oddziału intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej i wspomagania układu krążenia.
1: Wyjaśniał Krzysztof Fidler, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Lekarze podkreślają, że o dalszym leczeniu będzie można powiedzieć dopiero po przyjęciu pacjentki i ocenie jej stanu na miejscu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mocno trzymają kciuki za koleżankę z klubu, ekipa Beskidzkiego Klubu Tenisowego z Bielska-Białej, gdzie na co dzień trenuje Maja Chwalińska, mocno wierzy w sukces 24-latki. Za godzinę Polka wejdzie na kort i powalczy o półfinał wielkoszlemowego French Open. Pojawiło się i pewne wyzwanie, które podjął prezes klubu Piotr Szczypka, relacjonuje klubowy kolega Mai, Szymon Bandura.
5: Słyszeliśmy wczoraj z kortów, w sumie to osobiście nawet, od prezesa klubu, od pana Piotra Szczypki, że jeżeli Maja wygra cały turniej, to wskakuje do Sekwany. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa i że Maja wygra tego szlema, bo nie ukrywam, bardzo chciałbym to zobaczyć. Oczekujemy tego, że ten piękny sen w Paryżu będzie trwał aż do soboty i w sobotę będzie okazja otworzyć butelkę szampana.
1: Przypomnijmy, w ćwierćfinale Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską. Mecz rozpocznie się o 11:00.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: To mam nadzieję, że Maja ma już gdzieś pod ręką strój kąpielowy. Tak, wiecie. Na wszelki wypadek, dzień dobry, Janek Pasterski. Radio

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Somebody Watching Meteor Rockwell w Radio Plus, 19 minut po godzinie 10. Jutro Boże Ciało, czyli no dzisiaj można powiedzieć, że już troszkę będziemy zaczynali weekend, zwłaszcza jeżeli ktoś jeszcze sobie dokoptował wolny piątek, to sobota, niedziela przed nami i bardzo dobrze.

0: burze. Słuchajcie, pogodowo, no różnie. Dzisiaj może popadać i to mocno, spore wyładowanie atmosferyczne, ale tam, gdzie się jeszcze da, to zaglądam do kalendarza. Warto skorzystać z warunków, bo mamy Światowy Dzień Roweru dla miłośników jazdy na dwóch kółkach. No to dzisiaj nie pozostaje nic innego, jak tylko jakaś taka szybka rundka. Do tego też jeszcze dzień dobrej oceny. No, myślę, że pod koniec już tak w oczekiwaniu na wakacje, czyli za chwilę, i w szkołach chyba coraz większy luzik, także dobrze, ale mamy też dzień savoir vivre. No i to jest ważne święto, bo tu się pojawia klasyczne pytanie, jak co roku, po której stronie stołu, talerza kładziemy nasz smartfon. Po lewej czy po prawej? Co do rozstrzygnięcia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
6: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
4: Reklama.

do przedpołudniowej kawy, żeby się rozbudzić idealnie, prawda? Ace of Base, Design, takie przyjemne rytmy prosto ze Szwecji. No i nie zwalniamy tempa, za chwilę Kaja i Goran Bregović, czyli bałkańskie klimaty, ale już teraz obdarzony anielskim głosem Roy Orbison, bo właśnie tak o tym artyście się mówiło i mówi do tej pory. Kultowa już pozycja z jego repertuaru. Oh, Pretty Woman.

0: mamy w Radiu Plus Lobo, I Love You To Won't Be, da za chwilę Beloved i Eruption.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga. Kilogram 9,99. A ketchup Kotlin. Jedynie 4,89. Kupując dwa.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

0: I taka to była podróż muzyczna pociągiem w jedną stronę i Rapszyn coraz bliżej 11 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości. Radio Plus. Reklama.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No dobrej jakości.
4: A jaka?
3: No niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią naserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
13: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
12: To dobre cechy charakteru.
13: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
14: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama. Radio Plus Lublin.
16: Za chwilę zagra o półfinał French Open Maja Chwalińska już na korcie. Bydgoska diecezja ostrzega przed oszustami. Chodzi o fałszywą parafię świętego Szymona i Tadeusza. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Jest 11, Marcin Bartnik. Oczy sportowej Polski zwrócone na Paryż. Maja Chwalińska wychodzi na kort. Lada moment, początek ćwierćfinału French Open z udziałem naszej tenisistki. Polka już sprawiła wielką sensację na paryskich kortach, ale liczymy, że to nie koniec. Czekają nas wielkie emocje. Mecz Polki z Rosjanką Anną Kalińską będzie śledził nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
17: Tak jest, dzień dobry. Na papierze to Rosjanka, 22. rakieta świata, jest faworytką tego meczu, ale jak podkreśla Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu, na korcie to może wyglądać zupełnie inaczej.
18: Wiadomo, że Rosjanka lubi taką grę płaską, jednostajną, siłowe, mocne uderzenia z głębi kortu i bardzo jestem ciekaw, co ona zrobi, jak będzie dostawała te topspinowe, mocno rotowane, wysokie piłki, które będą lądować pod samą końcową linią. Może po prostu zgłupieć.
17: Polka swoją grą zaskakiwała w Paryżu już takie tenisi jak Qin Wenzhen czy Maria Sakkari. Trzymamy kciuki za kolejny wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
16: To był Michał Rawa. Podpalił mężczyznę przebywającego na jachcie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło tydzień temu przy jednym z nabrzeży na Odrze w Szczecinie. Według policji dwóch agresorów zaczęło grozić mężczyźnie przebywającemu na jachcie. Następnie 41-latek podpalił poszkodowanego. Ten, aby się ratować, wskoczył do wody.
19: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania groźb karalnych. Dodatkowo 41-letni mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa należący do katalogu tych najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
16: Powiedział nam Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Obaj mężczyźni przebywają w tymczasowym areszcie. Sekretarz generalny NATO w Kijowie Mark Rutte przyjechał do ukraińskiej stolicy dzień po zmasowanym ataku Rosji na Kijów i Dniepr. W wyniku uderzeń rakiet i dronów zginęły 23 osoby, a ponad 130 zostało rannych. Fałszywa parafia pojawiła się w Bydgoszczy. Przed oszustami ostrzega diecezja bydgoska. Ogłasza się w internecie jako rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Szymona i Tadeusza przy ulicy Zachodniej 19. Kuria informuje, że na terenie diecezji bydgoskiej nie istnieje parafia o takiej nazwie i prosi wiernych o nieudostępnianie danych osobowych i o niewpłacanie jakichkolwiek środków na jej konto.
10: Wiadomości Radia Plus.
16: Dziś Światowy Dzień Roweru. Warto sprawdzić, w jakim stanie znajdują się nasze jednoślady i zaplanować trasę wycieczki. Pomaga w tym m.in. Bractwo Rowerowe z Radomia. Sebastian Pawłowski, kanclerz stowarzyszenia, poleca wyprawę do Puszczy Kozienickiej.
20: Tak naprawdę te wycieczki opisane na naszej stronie to nie są długie wycieczki. To jest około do 60 km, więc tak naprawdę na spokojną jazdę to jest powiedzmy 2-3-4 godziny. Oczywiście z postojami, żeby można było coś zobaczyć, coś zwiedzić. Rower przede wszystkim odstresowuje. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Możemy podziwiać rozkwit właśnie wiosny.
16: Światowy Dzień Roweru został ustanowiony przez ONZ w 2018 roku.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Oj tak, wycieczka rowerowa brzmi bardzo dobrze. Podobnie jak Perfekt. Już teraz w Radio Plus nie płaczewka. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wielka gwiazda lat 80. Rick Astley, Together Forever. No, artysta, który koncertuje do dzisiaj i cieszy publiczność tymi klasykami, które ma w swoim repertuarze. Together Forever to za nami, a to dobry czas na to, żeby za chwilę wręczyć komuś, oczywiście, jeśli macie ochotę, fajną, bardzo czerwoną, materiałową torbę, idealną, myślę, na nieduże zakupy od Radia Plus z takim sloganem: co mi panie dasz, gdyby ktoś torby na zakupy potrzebował, a to zawsze się przyda. Dobrze mieć swoją, nie trzeba kupować, nie trzeba później gdzieś przechowywać tych jednorazówek. To dajcie znać, czekam na SMS-y pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca, Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
5: Reklama.

0: Absolutnie nie domykamy drzwi, wręcz otwieramy je na oścież. Niech się takie piękne melodie niosą. Skaldowie, nie domykajmy drzwi. A ja właśnie dodzwoniłem się do Ani z Półtuska. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mam dla ciebie torbę na zakupy materiałową z takim fajnym sloganem, co mi panie dasz od Radia Plus. Mam nadzieję, że się przyda.
1: Przyda się i to bardzo. I bardzo, bardzo się cieszę, bo to po raz pierwszy w życiu swoim wygrałam cokolwiek.
0: A to świetnie, to w takim razie...
1: A to jest torba, to nie jest, przepraszam, tak wchodzę w słowo, to nie jest cokolwiek, tylko fajny upominek, z którego się naprawdę będę cieszyła i z dumą będę nosiła.
0: Bardzo się cieszę. Również w takim razie wrzucisz na przykład do samochodu, jeżeli jeździsz samochodem, zawsze będzie tak pod ręką przy robieniu zakupów. Także pozdrawiamy cię bardzo ciepło i do usłyszenia.
1: Dziękuję jeszcze raz bardzo, też do usłyszenia, miłego dnia.
0: Dzięki, no na pewno taki będzie, w końcu długi weekend już na horyzoncie. Teraz Pointer Sisters, I'm so excited. Może to z tego powodu właśnie.

0: Billy Joel i jego Uptown Girl w Radiu Plus. No, dokładnie zostało 15 minut do godziny 12, czyli już za chwilę, bo po 12 przebojowa poczta. Takie wydanie wyjątkowe trochę, bo będę się kontaktował telefonicznie z Markiem Sierockim, który jest już na miejscu w Opolu. Tam trwają próby i to podejrzewam, że te próby idą pełną parą, dlatego że jutro pierwszy dzień 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jutro jadę tam również i ja, żeby zdawać wam relacje razem z Markiem Sierockim z tego wszystkiego, co się będzie działo. Dzisiaj za chwilę z pierwszej ręki na 100% się dowiemy. Mam nadzieję też, że jest szansa na jakąś rozmowę z kimś z artystów, kto tam już na pewno jest na miejscu.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Reklama.

0: czerwone gitary dozwolone do lat 18. Okej, a my prawie zbliżamy się do godziny 12. Za chwilę w Radiu Plus Marcin Bartnik, wiadomości, a później przebojowa poczta prosto z Opola.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Przewaga Maji Chwalińskiej na początku meczu z Anną Kalińską o półfinał French Open. Dwaj polscy alpiniści uratowani w masywie Mont Blanc w Alpach. Aż 6 podlaskich restauracji wyróżnionych w przewodniku Michelin 2026. Jest 12. Marcin Bartnik. To jak na razie wielki mecz Maji Chwalińskiej. Na kortach Rolanda Garrosa Polka walczy z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale French Open. Maja była o krok od wygrania pierwszego seta. W tej chwili jest 4-5. To spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, Anna Kalińska na razie nie potrafi odnaleźć się na korcie, choć Maja Chwalińska gra tenisa, do którego przyzwyczaiła nas już na kortach Rolanda Garrosa. Nieprzyjemny top spin, slice i świetna technika. To pokazuje nasza zawodniczka od początku meczu. Rosjanka popełnia wiele błędów, często posyła piłki na aut i oby tak ten pojedynek wyglądał do końca.
1: To był Michał Rawa. Akcja nadal nie przyniosła efektu. Służby ratunkowe poszukują mężczyznę, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do jeziora Solińskiego w Bieszczadach. Dramat rozegrał się wieczorem. W nocy trwały intensywne działania strażaków, ale nie przyniosły rezultatu, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
3: Do zadań strażaków nurków oraz operatorów sonaru należało szczegółowe zmapowanie i przeszukanie dna zbiornika w rejonie zdarzenia. Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone.
1: Jeszcze dziś dno jeziora ma być przeczesane przez podwodnego drona. Dwaj polscy alpiniści uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z nich został trafiony piorunem w ramię i nie mogli kontynuować wspinaczki. Z pomocą ruszyli im ratownicy z alpejskiego pogotowia górskiego oraz włoskiej gwardii finansowej, ponieważ z powodu złych warunków pogodowych śmigłowiec ratunkowy nie mógł wystartować. Dopiero wieczorem piesza ekipa ratowników dotarła do dwóch alpinistów, którym udało się zejść na niższą wysokość. Ostatecznie w nocy trafili do szpitala w Aoście na badania. Papież zwrócił się do Polaków w Watykanie z przesłaniem na Boże Ciało. Leon XIV podczas audiencji generalnej wyraził pragnienie, by udział w procesjach eucharystycznych z okazji uroczystości Bożego Ciała był odważnym świadectwem wiary. Do wiernych apelował o podtrzymywanie zwyczaju publicznego wyrażania wiary.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Aż 6 podlaskich restauracji wyróżnionych w przewodniku Michelin 2026, w tym 5 z Białegostoku. Można to porównać do filmowych Oscarów, mówi zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.
4: To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jak popatrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań.
1: To dla nas ogromne wyróżnienie, podkreśla Anna Narel, właścicielka jednej z rekomendowanych restauracji.
5: Staraliśmy się połączyć takie trzy najważniejsze dla nas rzeczy. Smak, wnętrza i przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi. Nasza taka podlaska gościnność.
1: Przewodnik ukazuje się od 1900 roku. To najbardziej prestiżowy ranking restauracji na świecie.
6: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Grozi mu dożywocie, zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz skierowanie gróźb karalnych usłyszał były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej. 47-latek, przypomnijmy, podpalił kolegę swojego syna benzyną oraz uniemożliwił ugaszenie płomieni. Ofiara ataku walczy o życie, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
7: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na uparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki, lekarze walczą o jego życie.
6: Decyzją sądu sprawca podpalenia trafił na 3 miesiące do aresztu. Do wydania czeka 500 000 zł. W Puławach trwa 13. edycja budżetu obywatelskiego i możliwość zgłaszania projektów, które w 2027 roku mają szansę na realizację, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
8: Budżet obywatelski pozwala na aktywne działanie na rzecz najbliższego otoczenia, na wprowadzanie ciekawych elementów infrastruktury, czegoś, czego jeszcze u nas może w ogóle nie było, nie ma. Dzięki projektom możemy też poszerzać ofertę rekreacyjną czy sportową w naszym mieście.
6: A projekty można zgłaszać do 10 czerwca. Szczegóły są na stronie puławy.eu. a w województwie lubelskim pochmurno z przyjaśnieniami, ale w dalszej części dnia niebo ma się już bardziej wypogodzić i właśnie w Lublinie coraz więcej tych przyjaśnień i słońca i zrobi się słonecznie po południu, maksymalnie do 22, nawet 23 stopni, nocy 13 na termometrach, a jutro, świąteczny czwartek, po południu, do południa ma być raczej pochmurna, a po południu w Boże Ciało ma zrobić się bardziej słonecznie i możliwe też przelotne opady deszczu i 21 stopni maksymalnie jutro.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: No, spokojnie, Marek Sierocki za chwilę się objawi telefonicznie, ponieważ fizycznie jest teraz w Opolu, będę do niego dzwonił, no i za moment sprzedamy wam najświeższe informacje na dzień przed początkiem festiwalu w Opolu, już 63. edycji. Radio Plus. Póki co dzień dobry ode mnie, Janek Paserski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: I teraz kwestia techniczna. Czy ja muszę krzyczeć, bo z daleka dzwonię?
2: Nie, absolutnie nie muszę.
1: A się technologia pozmieniała. Dzień dobry, Marek Sierocki, ty w Opolu właśnie aktualnie.
2: Witam z Opola, z amfiteatru. Przed chwilą na antenie Radio Plus rozbrzmiewał przebój zespołu Papa Dance. Ja pamiętam takie czasy, rok 87, kiedy Papa Dance występował tu w Opolu. To było coś nieprawdopodobnego, jak publiczność szalała przy ich piosenkach.
1: No, nie dziwię się, ale też chyba aż tak wiele się nie zmieniło, bo publiczność cały czas szaleje przy ich piosenkach. I podobnie podejrzewam, że będzie jutro. Chciałem cię zapytać o Super Jedynki. Jutro pierwszy dzień festiwalu. Dzień świąteczny, bo to Boże Ciało. Pierwszy dzień właśnie imprezy w Opolu. No i Super Jedynki między innymi na scenie.
2: Zaczniemy koncertem konkursowym, czyli premiera debiutami, ale też będą takie muzyczne wspomnienia artystów, którzy odeszli, czyli Michała Urbaniaka, Staszka Sojki, Magdy

0: Spółką Bi, Lux Torpeda, Renata Przemyk, Majka Jeżowska, Nocny Kochanek. No będzie się działo niezwykle urozmaicony koncert, trochę takich ostrych, rockowych klimatów, ale też i popowych, wręcz tanecznych.
1: To wszystko będzie wieczorem, ale wspomniałeś o Stanisławie Cylińskiej, o Ani Wyszkoni, o Staszku Sojce. My o nich również porozmawiamy, bo ja jutro już będę na miejscu w Opolu na godzinę 15. Zaplanowaliśmy sobie taką właśnie wspomnieniową audycję.
0: Uważaj, jak będziesz jechał, bo wyjazd z Warszawy ciężki i wjazd do Opola też trochę trwa, także zaplanuj sobie w miarę wcześniej, żebyś wyjechał do Opola.
1: Szybka kawa i rano startuję po to, żeby na pewno na 15 zdążyć na te właśnie audycje. Natomiast teraz...
0: A propos Stanisławy Celiński, ja dzisiaj wyskoczyłem sobie mniej więcej pół godziny temu do słynnej naleśnikarni. Usiadłem przy tym stoliku, przy którym wiele razy siedziałem ze Stasią Celińską i z Maćkiem Muraszko podczas festiwali opolskich i tak łzami się zakręciła wokół, że już Stanisławy tutaj obok nie będzie. Piękne rozmowy o życiu, naprawdę. To nie tylko wielkiej klasy artystka, ale wielkiej klasy kobieta.
1: To prawda. Jutro Stanisławę Celińską będziemy jeszcze wspominali. Myślę, że będziemy to robili przez cały czas trwania Opola. A teraz zaglądamy jeszcze do naszego muzycznego kalendarza, bo 3 czerwca roku 1950 na świat przyszła wspaniała artystka Suzy Quatro.
0: Basistka i wokalistka, urodziła się w Detroit w Stanach Zjednoczonych, ale karierę zrobiła w Wielkiej Brytanii, kiedy jej karierą zajęli się panowie Nicky, czyli Mike Chapman, którzy w latach 70. stworzyli mnóstwo fantastycznych przebojów i też mnóstwo dla gwiazd glam rocka, stylu, który wówczas święcił triumfy i Suzy w tej muzyce świetnie się odnajdywała. Zresztą do dziś występuje, niedawno gościła w Polsce, wychodzi jej nowa płyta, są nowe nagrania, nowe teledyski, Suzy w świetnej formie. Pod koniec tej kariery, takiej w latach 70., takiej mocnej kariery światowej, i z tym nieco złagodniał, śpiewała bardziej popowe piosenki, oczywiście z towarzyszeniem gitary, bo takie było instrumentarium glam rocka.
1: I teraz właśnie Suzy Quatro, której życzymy wszystkiego dobrego w przeboju If You Can't Give Me Love, a my słyszymy się za minut kilka ponownie z Opola, także jesteśmy w kontakcie. Suzy Quatro.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Reklama.

0: Bad Boys Blue w naszych głośnikach, a w Opolu Marek Sierocki po drugiej stronie, ale nie sam, z tego co kojarzę.
1: Dokładnie tak, wraz ze mną Renata Przemek, tuż po próbie do Super Jedynek. Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Było dla mnie spore zaskoczenie, bo kilka lat nie słyszałem ciebie, jak wykonujesz piosenki na żywo. Bardzo rockowo było, bardzo energetycznie.
2: I tak jest już od wielu lat. Zawsze gdzieś ten właśnie duch takiej rebelii we mnie dojrzewał przez te lata i też mam super zespół i to są też te utwory, które publiczność uwielbia. Więc tutaj w Opolu mamy szansę pokazać się w tych najlepszych wersjach z tą najlepszą energią.
1: Ja już się nie mogę doczekać tej energii, bo dostaniesz nagrodę Telewizji Polskiej Super 1.
2: Ja też jestem zachwycona i zaskoczona trochę, ale to jest mega przyjemność właśnie, że tutaj w Opolu, w tym miejscu, gdzie ta publiczność dawała mi tyle siły od samego początku, od pierwszych występów i tymi pierwszymi nagrodami Glade, że mam powód, mam prawo tutaj być i jakby wymieniać tę przyjemność z publicznością. Bardzo cieszę się właśnie, że tutaj, dokładnie.
1: Bardzo ci dziękuję. Widzimy się i słyszymy już jutro Super Jedynki na antenie Telewizji Polskiej. A naszym gościem była Renata Przemek. Teraz jeszcze zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
0: Zgadza się. W 1985 roku, dokładnie 3 czerwca, ukazał się 6 studyjny album twojego ulubieńca Briana Ferry'ego pod tytułem Boys and Girls.
1: To jedna z jego najlepszych płyt i z tego krążka pochodzi przebój Slave to Love na antenie Radia Plus Brian Ferry.
0: Gramy już teraz, a my z Markiem Sierockim jeszcze, prawda, za parę minut się raz usłyszymy.
1: Dokładnie tak.
0: Dzięki.

0: No, wspaniałe czasy, dzieci kwiatów, słoneczna Kalifornia, mama Sende, papa z California Dreaming, a my przenosimy się do, nie wiem, czy słonecznego Opola, czy nie?
1: Wiesz co, delikatne chmury i zanosi się na burzę, na pewno na deszcz. Aha. Ale oczywiście festiwal opolski bez deszczu to nie byłby festiwal.
0: Prawdziwa burza, ale taka pozytywna, to jest taka informacja, że już wiemy, chyba możemy zdradzić, Dawid Kwiatkowski właśnie skończył próbę i co? Powiesz więcej jeszcze?
1: No oczywiście to w ramach koncertu Super Jedynki, bo też Dawid Kwiatkowski zostanie wyróżniony Super Jedynką. Ja czekam na drugą próbę dzisiejszego dnia, bo to będzie niezwykle ważny koncert, próbowany koncert, który zwieńczy tegoroczny 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, czyli koncert pamięci Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Naprawdę bardzo poetycki, bardzo przebojowy, bo to będą piosenki, które kształtowały polską muzykę rozrywkową na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
0: Na pewno tak będzie. Zostało nam jeszcze 20 sekund czasu antenowego, także sięgamy po płytę na specjalną okazję. A tutaj formacja OMD.
1: Czyli orkiestra Manowers in the Dark, jedni z najważniejszych wykonawców muzyki New Romantic. W ich wykonaniu mamy przygotowaną piosenkę Souvenir. Większość hitów OMD to dynamiczne piosenki, ta nieco spokojniejsza, bardzo nastrojowa, dużo elektroniki, no i świetna melodia. Souvenir OMD na antenie Radia Plus.
0: A w tym składzie słyszymy się jutro już prosto z Opola. Do usłyszenia, Marek Sierocki.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. GoldSun.com.pl 84 888 01 87.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Chłopcy z Placu Broni i Kocham Cię. Piękna ballada, a tak jak było słychać telefonicznie w rozmowach z Markiem Sierockim, w Opolu dzieje się sporo, nie ma się co dziwić, bo no już jutro pierwszy dzień festiwalu, na scenie debiuty i super jedynki, później kolejne atrakcje. Jutro ja już też wybieram się na miejsce, od godziny 15 zapraszamy na pierwszą godzinną audycję właśnie z Markiem Sierockim, w której będziemy wspominali m.in. Stanisława Sojkę, ale także Stanisławę Celińską. Będziemy rozmawiali o 30-leciu Ani Wyszkoni. Także zapraszamy od godziny 15 już jutro prosto z Opola, faktycznie w naszym towarzystwie. A na koniec Bony M, Bahama Mama. Dziękuję, Janek Pasterski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zablokowana jest ósemka w stronę Warszawy po tragicznym wypadku w Żabiej Woli. Po morderczym pierwszym secie Maja Chwalińska ma przewagę w drugim. Genesis to hasło tegorocznego spotkania młodych na polach lednickich. Jest 13. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek na S8 w pobliżu Żabiej Woli. Wstrzymany ruch w kierunku Warszawy. Według wstępnych ustaleń samochód dostawczy najechał na tył ciężarówki. Kierujący busem został przetransportowany do szpitala. Natomiast życia pasażera tego auta nie udało się uratować. Policjanci na miejscu kierują na objazdy. Utrzymuje się kurs spadkowy. W czwartek i piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, a oleju napędowego 6,40. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś, a cena diesla pozostanie bez zmian. Miał wyłudzać świadczenia, są zarzuty dla dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Witolda B. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania. Szkodę miały ponosić jednostki w Radomiu i Zgierzu oraz Agencja Mienia Wojskowego.
2: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca prócz oszustw osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania.
1: Informuje Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Witold B. jest dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej od 5 lat. Cała Polska kibicuje po morderczym pierwszym secie Maja Chwalińska. Coraz bliżej półfinału French Open trwa drugi set w rywalizacji z Rosjanką Anną Kalińską. Jest w gemach 5-3 dla Polki. A przypomnijmy, wygrała pierwszego seta 7-6. To spotkanie śledzi wciąż nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się. Wyglądało na to, że Maja Chwalińska szybko wygra pierwszego seta. Prowadziła w nim już 5-1. Niestety Anna Kalińska odnalazła się na korcie i zaczęła odrabiać straty. Skończyło się na tiebreaku, w którym górą była Polka. Świetną grą na paryskich kortach Maja Chwalińska zyskała uznanie w całej Polsce. Jej grę śledzą szczególnie młodzi adepci tenisa, m.in. w klubie BKT Advantage z Bielska-Białej.
4: Jesteśmy i dzieciaki, i rodzice dzieciaków, które tutaj trenują w klubie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, trzymamy kciuki.
5: Na pewno jest wzorcem, bardzo dużym wzorcem dla młodych.
6: Mocno kibicujemy!
3: I liczymy, że piękny sen naszej tenisistki w Paryżu będzie trwał.
1: A po zakończeniu meczu Polki z Rosjanką na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. To właśnie ze zwycięzczynią tego pojedynku w półfinale zagra Maja Chwalińska lub Anna Kalińska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Genesis to hasło tegorocznego spotkania młodych na polach lednickich. Odbędzie się ono już w sobotę i będzie miało wyjątkowy charakter.
7: To jest 30. lednica, okrągła jubileusz, więc zgromadzi pewnie osoby, które przez 30 lat to miejsce odwiedzały. Też takim wyjątkowym momentem jest przyjazd braci z TZ, którzy mają swój udział też w powstaniu lednicy, ponieważ ojciec Jan inspirował się też TZ i tymi spotkaniami z młodzieżą. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, ale też dla wielu osób bardzo sentymentalne. Zapraszamy i tych, którzy byli pierwszy raz i tych, którzy przyjeżdżają teraz jako młodzi ludzie.
1: Opowiada siostra Lucja Rado, duszpasterz lednicy. Oficjalne rozpoczęcie spotkania w sobotę o godzinie 18.
8: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. W związku z procesjami Bożego Ciała jutro w Lublinie tymczasowo zamknięte dla ruchu zostaną ulice w centrum, m.in. Królewska i Bernardyńska. Autobusy skierowane zostaną na objazdy, a pasażerowie będą mogli skorzystać z tymczasowych przystanków na ulicy Rusałka. W weekend zmiany w kursowaniu komunikacji związane też będą z Nocą Kultury. Z soboty na niedzielę przejazdy liniami nocnymi będą bezpłatne. Dodatkowo autobusy te będą kursować z zwiększoną częstotliwością, a szczegóły tych wszystkich zmian są na stronie zditm.lublin. Połączyć muzykę i duchowość. Wieczór chwały w Chełmie to dodatkowa propozycja świętowania uroczystości Bożego Ciała. Spotkanie w atmosferze modlitwy, wspólnego śpiewu i uwielbienia Boga będzie miało też ewangeliczne przesłanie, mówi ksiądz Paweł Gofit, moderator Chełmskiego Centrum Ewangelizacji.
9: Gromadzimy się w amfiteatrze, w którym będziemy mieli Najświętszy Sakrament, w którym będziemy uwielbiali Boga. Naszym gościem specjalnym w tym roku będzie Witek Wilk, świecki ewangelizator, który całe swoje życie Panu Bogu poświęca po swoim nawróceniu. On nam wygłosi konferencję, a potem będzie prowadził modlitwę. Zaprosiliśmy zespół Teleo, on nam będzie prowadził uwielbienie.
8: A wieczór chwały w Chełmie rozpocznie się jutro o 19.30 w amfiteatrze Kumowa Delina. Wstęp jest wolny. W województwie lubelskim coraz więcej przyjaśnień i słońca i w dalszej części dnia na niebie ma się już naprawdę wypogodzić, tak zrobi się bardzo słonecznie, zapewniają synoptycy, maksymalnie do 22 stopni, w nocy 13 na termometrach, a jutro świąteczny czwartek do południa raczej pochmurne, a po południu w Boże Ciało zrobi się sporo więcej słońca, możliwe też przelotne opady i 21 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Na zegarze 5,5 minuty po 13. Za moment Stevie Wonder, później Kaoma i Lambada, będzie także Abba. Zaczynamy od piosenki na inne pytania. To zespół Jema.

0: na zegarze 21 minut po pierwszej. No i stało się, Maja Chwalińska jest w półfinale prestiżowego turnieju tenisowego Roland Garros. Dosłownie paręnaście minut temu zakończył się ćwierćfinał. Polka wygrała w dwóch setach. Pierwszy to był prawdziwy horror, bo tam był tiebreak. W drugim secie już lepiej sobie radziła. Wygrała 6-3, odsyłając do domu Annę Kalińską. Zresztą te wszystkie zawodniczki, które musiała pokonać w drodze do półfinału, to były zawodniczki wyżej od niej rozstawione w rankingach. No teraz sama nasza Maja wysoko poleci w takim rankingu, a w półfinale grać będzie albo z Aryną Sabalenką, albo z Dianą Schneider. Ten ćwierćfinał za chwilę się zaczyna. Aryna Sabalenka ostatnio chwaliła naszą zawodniczkę, mówiąc, że jest przyszłością tenisa. To byłby wielki półfinał z Sabalenką zagrać, no ale zobaczymy, jak będzie teraz w tym następnym ćwierćfinale. Wielkie gratulacje i wielki sukces. Jest drugą Polką po Idze Świątek, która grać będzie w półfinale Roland Garros. Słuchajcie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Jolka, Jolka, pamiętasz, Budki Sufera już za chwilę.
1: Reklama. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest. Reklama.

Za 23 minuty, godzina 14, to Fiction Factory i piosenka Feels Like Heaven. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. Dzisiaj 3 czerwca i jest to, uwaga, Światowy Dzień Roweru, ustanowiony przez ONZ w 2018 roku. Rower, fantastyczna rzecz i na co dzień, bo można dojeżdżać do pracy, wiele osób tak robi, ale też w weekend po to, żeby trochę się poruszać, odetchnąć świeżym powietrzem. No ale do jeżdżenia na rowerze, może nie wymagana, ale dobrze widziana jest ładna pogoda. I tu może być, moi drodzy, w ten długi czerwcowy weekend problem. Raczej nie planujcie na piątek, bo wtedy według prognoz niestety w całym kraju będą chmury i opady deszczu. W sobotę ma być trochę ładniej, więcej słońca i nieco wyższe temperatury w okolicach 24 stopni maksymalnie i w niedzielę znowu pogoda w klatkę. No, generalnie nie będzie nas rozpieszczała pogoda w ten weekend, więc czy na rower, czy na spacer, zawsze można się wybrać, tylko trzeba się dobrze do pogody ubrać. Vanessa Paradis, Joel Taxi teraz na naszej antenie, później będzie Queen i piosenka Don't Stop Me Now.

0: Za kwadrans godzina 14 to Queen i piosenka Don't Stop Me Now. Czytałem kiedyś, że były takie badania najpopularniejszych piosenek poprawiających nastrój. No i ten utwór znalazł się w czołówce, więc mam nadzieję, że jeżeli komuś dzisiaj humor nie dopisywał, miał jakiś gorszy moment, to ta piosenka nastrój poprawiła. Za chwilę będzie Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną, a przed 14, przed najnowszymi wiadomościami zaśpiewa jeszcze Annie Lennox.
1: Reklama.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
1: Reklama.

0: za 3 minuty, godzina 14, można w tej piosence się zasłuchać. To Annie Lennox, połowa duetu Eurythmics, piosenka No More I Love You na finał tej godziny. O drugiej serwis informacyjny z pewnością powiemy o naszej tenisistce, która grać będzie w półfinale. O to zadbamy, żebyście dobrze wiedzieli, jak tam po meczu, jakie plany, co będzie się działo. O tym o 14, a później ode mnie kolejne piosenki. Rozpoczniemy od The Animals i House of the Rising Sun.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Lublin.
1: Maja Chwalińska zagra jutro finał French Open w Paryżu. Runęła część remontowanej kamienicy w Łosicach na Mazowszu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Za chwilę też bohater z Leszna, który kosi trawę za darmo. Jest 14. Marcin Bartnik. Maja Chwalińska idzie za ciosem. Polka awansowała do półfinału tenisowego French Open.
2: Tak jest, polska czarodziejka będzie dalej nam pokazywała magię w Paryżu. Coś niebywałego, co za historia.
1: Tak, po ostatniej piłce w tym meczu reagowali komentatorzy Eurosportu. Polka po wyrównanym i wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. Po wygranej Chwalińska nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło.
3: I honestly don't know what's going on.
1: Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie tutaj jest szalony. Jestem bardzo wdzięczna. Dla Polki był to już 8. mecz w Paryżu, bo turniej rozpoczynała od kwalifikacji. Skąd u niej taka duża pewność siebie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Po prostu próbuję wygrać każdy mecz, ale nie skupiam się na pewności siebie. Gram przeciwko najlepszym zawodniczkom na świecie i nie jestem w stanie się do nich porównywać. Maja Chwalińska zagra jutro około 17 w półfinale French Open ze zwyciężczynią pojedynku między Aryną Sabalenką i Dianą Schneider. 7 lat i 8 miesięcy więzienia za wypadek, w którym zginęło dwóch nastolatków, jest wyrok za tragedię w Chełmie z marca ubiegłego roku. Oskarżony 20-letni Szymon C. był pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Zjechał na chodnik, uderzył w latarnię, a następnie w betonowe ogrodzenie posesji. W wyniku dechowania dwóch 18-latków znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się wówczas 10 osób.
4: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci dwóch osób. Na korzyść oskarżonego przemawiają takie okoliczności jak młody wiek, jego niekaralność, pojednanie się z pokrzywdzonymi, wyraził żal, przeprosił rodziców zmarłych kolegów i te przeprosiny zostały przyjęte.
1: Uzasadniał sędzia Marek Woliński. Szymon C. ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny. Do szpitala zabrał go śmigłowiec ratunkowy LPR-u. Mężczyzna był przytomny. Pracownik ekipy budowlanej jest ranny po wypadku na rynku w Łosicach na Mazowszu. Podczas pracy zawaliła się część kamienicy.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie wykonywania robót doszło do zawalania się szczytu budynku. W wyniku zdarzenia obrażeń doznał 50-letni pracownik firmy remontowej, który został przetransportowany do szpitala.
1: Wyjaśniała Weronika Wujek z Łosickiej Komendy Policji. Na miejscu wciąż pracują służby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bohater z kosiarką w Lesznie robi to za darmo, by miasto było piękne. Pan Grzegorz kosi trawę społecznie już od 3 lat. Jak mówi, to lepsze niż siłownia.
6: No jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś.
7: A dużo pan kosi?
6: Codziennie sobie poświęcam około 2 godzin i to robię dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję, bo tu trzeba robić dużo kroków.
7: A co pana znajomi na temat tego, że jest pan takim kosiarzem leszczyńskim?
6: Że jest to po prostu bardzo pozytywna opinia. Kiedyś były czyny społeczne w latach PRL-u i to było bardzo dobre. Na końcu była kiełbaska, trzeba zrobić w Lesznie coś takiego, wielkie koszenie. Przecież każdy ma kosiarkę.
1: Dopytywał nasz reporter Tomasz Szymlet. Jak słychać, w Lesznie bohater nosi kamizelkę z napisem "Kosze za darmo".
8: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. 11 milionów złotych trafi do województwa lubelskiego na boiska. To w ramach ministerialnego programu Orły, który jest dofinansowaniem na budowę nowych lub modernizację starych pełnowymiarowych boisk. Dzięki programowi nowe obiekty powstaną w Biłgoraju, Chrubieszowie i Radzeniu Podlaskim, a modernizacje przejdą boiska w Lublinie, Jabłonnej i Księżpolu. To jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu Kościoła katolickiego. Jutro uroczystość Bożego Ciała, czyli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jego nieodłącznym elementem są procesje z Najświętszym Sakramentem. Ma to swoją wymowę, mówi teolog ksiądz profesor Marek Mielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
9: Procesja to wyjście na zewnątrz, jest manifestacją naszej wiary. Nasze wyjście do miejsc publicznych z Najświętszym Sakramentem jest nie tylko wyznaniem wiary w realność, obecność Chrystusa, ale także manifestacją, że jesteśmy Kościołem.
8: W Lublinie centralne obchody Bożego Ciała rozpoczną się jutro o 10 na Placu Katedralnym. Tam zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika. Po niej wyruszy procesja ulicami miasta, z kolei o 20 na Placu Katedralnym rozpocznie się Wieczór Chwały. W województwie lubelskim wypogadza się i w Lublinie teraz już coraz więcej słońca, maksymalnie będzie 22 stopnie, w nocy 13 na termometrach, a jutro, świąteczny czwartek, do południa ma być raczej pochmurny, a po południu w Boże Ciało ma zrobić się bardziej słonecznie. Możliwe są też przelotne opady i 21 stopni maksymalnie mają wskazywać jutro termometry.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Jest 6 minut po 14. Zaczynamy od The Animals. Później pojawi się m.in. zespół Demono i Zostańmy Sami, a także Roxette w przeboju How Do You Do. Zapraszam na kolejną godzinę.

0: 22 minuty po 14. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych refrenów z przebojów Roxette. How do you do? Można sobie razem z nimi pośpiewać, ponucić. Dzisiaj jest to wskazane, bo w końcu mamy środę, a jakby piątek, bo to koniec tygodnia pracy, bo od jutra mamy długi czerwcowy weekend. Mam nadzieję, że to wam poprawia nastroje. Za chwilę w Radio Plus Michael Jackson i Billie Jean, a później zaśpiewa Donna Summer.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Reklama.

Za 25 minut godzina 15 to Donna Summer i piosenka Hot Stuff. Dzisiaj wielkie święto polskiego tenisa. W Paryżu do półfinału trafiła polska zawodniczka Maja Chwalińska. No i wszystko wskazuje na to, że jutro w półfinale zagra z samą Ariną Sabalenko, która w drugim ćwierćfinale jak na razie mocno prowadzi z Dianą Schneider. Maja Chwalińska świętuje wielki sukces, a za tym sukcesem też są spore pieniądze. Polka do tej pory za występ zarobiła ponad 3 miliony złotych i wydawałoby się, że to ogromne pieniądze i ktoś może być oburzony, ale z drugiej strony tenis, pamiętajmy o tym, jest niezwykle wymagającym sportem. Także jeżeli chodzi o finanse, trzeba trenować od naprawdę małego dziecka i to są drogie treningi, bo trzeba mieć odpowiednich trenerów, wyjeżdża się do odpowiednich szkół tenisa po to, żeby grać na światowym poziomie, więc no, ci najlepsi zawodnicy zarabiają duże pieniądze, ale też to są naprawdę duże inwestycje. No dobra, pieniędzmi nie myślmy o tym, myślmy o jutrzejszym półfinale Maji Chwalińskiej i wszyscy za nią trzymamy kciuki. Teraz Take On Me i Aha na antenie Radia Plus za 23 minuty, godzina trzecia.

0: Za 14 minut godzina 15, to jest Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka. Z tobą chcę oglądać świat. W jednym z wywiadów Zdzisława Sośnicka powiedziała, że pomysł na ten duet pojawił się po spotkaniu artystów na festiwalu w Opolu. O historiach związanych z Opolem dużo będzie w najbliższych dniach na antenie Radia Plus, ale o tym za chwilę. Jason Donovan za parę minut na naszej antenie, a na finał godziny będzie Blondie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
5: Reklama.

0: za 3 minuty godzina 15, kawałek dobrego rocka z takim trochę nawet punkowym zacięciem Blondie i Maria. O godzinie 15 serwis informacyjny, dowiemy się co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, u nas w mieście, a później kolejne przeboje, na początku będzie filmowo My Heart Will Go On z filmu Titanic, zaśpiewa Celine Dion.
1: Reklama.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: Jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
13: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama.
15: Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
0: Sensacja w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro finał French Open. 12 rodzin z Balcarzowic dostanie zapomogi po sobotniej trąbie powietrznej. Za chwilę też widowiskowe warsztaty strażaków w Bydgoszczy. Jest 15, Marcin Bartnik, Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać, jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Polka rozmontowała tenis rywalki, komentował dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
16: Rosjanka jest na pewno dobrą tenisistką, ale jest to taki tenis siłowy, który nie do końca pasuje do nawierzchni mącznej. Tam sprytna, jak ja to mówię, sprytna bestyjka Maja Chwalińska, nasza polska czarodziejka, no po prostu ją rozmontowała zmianą rytmu, tymi dokładnymi skrótami, slajsami.
0: Koledzy Mai z Beskidzkiego Klubu Tenisowego, m.in. Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby kibicować jej na miejscu.
17: Emocje są niesamowite i jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać, ponieważ z Polski jest bardzo ciężko. Bardzo możliwe, że dzisiaj za 2-3 godziny ruszymy do Pragi, a z Pragi właśnie polecimy do Paryża.
0: Polka w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Sabalenka-Schneider.
1: Klaudia oddycha samodzielnie, właśnie wraca rządowym transportem z Chin do Polski. Niebawem na lotnisku we Wrocławiu wyląduje wojskowa maszyna z Pekinu z 24-letnią studentką z Wałbrzycha na pokładzie. Wraca z nią mama, która przekazała naszemu reporterowi najnowsze informacje o stanie zdrowia dziewczyny.
18: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
1: Mówiła Joanna Udziechowska. Transport zorganizował resort obrony. Na powrót Polki czeka już Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu. 12 rodzin z Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną w sobotę jeszcze dziś otrzyma pomoc doraźną. To 8 tysięcy złotych na najważniejsze wydatki. Urząd Gminy dostał na to 96 tysięcy złotych, ale to początek. Specjalna komisja prowadzi wciąż oględziny szkód. Niebezpieczny trend na polskich drogach szybkiego ruchu. Coraz częściej otwierane są bramki awaryjne na autostradach. Grozi to śmiertelnym niebezpieczeństwem. Rafał Różycki.
19: Kierowcy robią to najczęściej, aby ominąć zatory drogowe lub skrócić sobie trasę.
20: Nagminnie, z większą czy mniejszą regularnością obserwujemy, że ktoś sobie taką bramę otwiera.
19: Mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
20: Przy czym najmniejszym grzechem jest tu zniszczenie kłódki.
19: Przez lukę na jezdnię błyskawicznie mogą wtargnąć dzikie zwierzęta. Zderzenie z łosiem czy jeleniem przy prędkościach autostradowych niemal zawsze kończy się koszmarnymi wypadkami.
20: Wtedy taki sprawca, jako że przyczynił się bezpośrednio do takiej tragedii, może na wiele, wiele lat trafić do więzienia.
19: Pamiętajmy, siatki wzdłuż tras nie stoją tam bez powodu.
1: Z bramek alarmowych mogą korzystać tylko odpowiednie służby.
15: Wiadomości Radia Plus.
1: Widowiskowe warsztaty strażaków w Bydgoszczy uwalniali poszkodowanych z przewróconych aut, rozcinali też karoserię. Jak podkreślają organizatorzy, na tym szkoleniu można popełniać błędy.
21: Mamy samochody na dachu, mamy samochody na boku, między drzewami. Również mamy samochód ciężarowy, bo wiemy dobrze, że podczas tych wszystkich zdarzeń, gdzie strażacy uczestniczą komunikacyjnych, gros zdarzeń jest udziałem samochodów ciężarowych.
22: Scenki jak w prawdziwym życiu.
21: Próbujemy jak najbardziej realistycznie podejść do tego.
23: Podchodzimy do drzwi.
24: Mierzymy się tutaj ze scenariuszem, gdzie samochód leży na boku. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale w środku zostawił dwoje dzieci.
25: To jest takie fajne doświadczenie, żeby nauczyć się czegoś nowego.
1: Z Marcinem Zwolennikiewiczem, zastępcą komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz strażakami rozmawiał Dawid Olszewski.
26: W Sapiński wiadomości z regionu. W weekendy sezonu letniego nie będzie dostępna dla aut. Ulica Królewska w Lublinie zmienia przeznaczenie. Podobnie jak w poprzednich latach w okresie letnim zostanie wyłączona z ruchu samochodów. Dla kierowców oznacza to weekendowe objazdy, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
27: Z ulicy Bajkowskiego kierowcy pojadą w lewo w ulicę Lubartowską, a zamkniętym odcinkiem ulicy Królewskiej przejadą jedynie pojazdy komunikacji miejskiej. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała każdorazowo od piątku, od godziny 18 do niedzieli do końca dnia we wszystkie weekendy do 30 sierpnia.
26: Nowa organizacja jazdy w sezonie letnim ma usprawnić ruch pieszych w okolicach Starego Miasta. Diecezjalne duszpasterstwo osób niepełnosprawnych rozpoczęło nabór wolontariuszy do pomocy podczas letnich w czasie rekolekcji w domu spotkania w Dąbrowicy pod Lublinem. A o tym naborze mówi ksiądz Jakub Głowacki, diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych.
28: Szukamy ludzi o dobrych sercach, tak bym powiedział w skrócie. Ludzi, którzy chcą coś dać drugiemu człowiekowi. W Dąbrowicy mogą to czynić bardzo konkretnie, oferując swój czas, swoje serce, swoje siły naszym podopiecznym.
26: A szczegóły dotyczące tego naboru są na stronie Archidiecezji Lubelskiej. W województwie lubelskim sporo słońca i niebo wypogodziło się, no i ciepło, zrobiło się słoneczniej i na termometrach 22 stopnie, w nocy 13 wskażą termometry, a jutro świąteczny czwartek do południa raczej pochmurny, a po południu w Boże Ciało ma zrobić się słonecznie, możliwe też przelotne opady i 21 stopni maksymalnie wskażą termometry. Kolejne dni długiego weekendu ciepłe, ale deszczowe zapowiadają synoptycy.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Na zegarze 6 minut po 15 przed nami filmowo My Heart Will Go On z Titanica Celine Dion, później Mango Jerry, Rod Stewart i Combi.

0: To zespół Kombi, piosenka Słodkiego Miłego Życia, 22 minuty po trzeciej. Pewnie gdyby nie dzisiejsza wygrana naszej zawodniczki Mai, to tylko kibiców interesowałoby to, co dzieje się obecnie na kortach Rolanda Garrosa, bo tam trwa drugi ćwierćfinał. Sabalenka gra z Schneider. No i okazuje się, że mimo początkowych sukcesów najlepszej rakiety świata, Schneider bardzo dobrze poradziła sobie w drugim secie i jak na razie to może też wyglądać na pewną niespodziankę. No zobaczymy, z kim jutro zagra nasza zawodniczka na kortach w Paryżu. Na antenie Radia Plus za chwilę Classic Nouveau, a później będzie Enya.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
1: Reklama.

Za 25 minut godzina 16 to Enya w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jutro półfinał Roland Garrosa z naszą zawodnicką Mają Chwalińską i być może z Dianą Schneider, bo ta walczy z Sabalenką. No i na razie w trzecim secie wygrywa 3-0. No dobra, ale jutro to nie tylko Roland Garros, ale to przede wszystkim początek festiwalu w Opolu. Jutro debiuty i super jedynki, w piątek premiery oraz koncert hip-hopowy, w sobotę będzie koncert specjalny, jubileusz Bogdana Olewicza, koncert autobiografia. To wszystko zapowiada się wyśmienicie, będziemy o tym dużo mówić na naszej antenie. W piątek od 12 studio Radia Plus z Opola, na miejscu będą Marek Sierocki i Janek Pasterski. Będą oczywiście zapowiedzi tego, co w piątek, choćby koncertu premiery, ale także dużo historii, wspomnień z Opola. Pojawią się oczywiście w naszym studio festiwalowym także goście. Pamiętajcie, w piątek od 12 na antenie Radia Plus świętować będziemy kolejny festiwal piosenki polskiej Opolu. Teraz Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, później Barta Kozidrak, Taka Warszawa, będzie jeszcze Madonna i Material Girl, a do 16 już tylko 24 minuty.

0: za 14 minut, godzina 16 to Madonna i Material Girl. No i stało się. Polka Maja Kwelińska poznała swoją rywalkę w jutrzejszym półfinale Rolanda Garrosa. Diana Schneider w trzecim secie do zera ograła faworytkę całego turnieju Arynę Sabalenkę. Jutro wielkie emocje. Chyba lepiej, że będzie grała z Dianą Schneider, no bo Aryna miała po prostu słabszy dzień, albo jakby jutro zagrała na swoim poziomie, to pewnie Polka miałaby kłopot. A tak, szanse są wyrównane. Jutro wielkie emocje sportowe. Za chwilę na antenie Radia Plus Police, a później Alicja Majewska.
1: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
0: Reklama.
11: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
12: Potężne nawałnice przechodzą przez Śląsk. Trudna sytuacja między innymi w Gliwicach. Więcej policyjnych patroli na drogach. Za chwilę o akcji drogówki w długi czerwcowy weekend. Sabalenka poza turniejem. O finał French Open Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawałnice przechodzą przez Śląsk. Oberwanie chmury i silne ulewy występują teraz m.in. w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch.
13: Tak, jestem.
12: Gdzie przechodzą teraz burze?
13: Grzmoty słychać już też w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach czy w Zagłębiu. Tutaj ciemne chmury nagromadziły się m.in. nad Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Z kolei w Rudzie Śląskiej opady deszczu komplikują już powoli sytuację na drogach. Ściana deszczu i woda w kolejnych nie ułatwiają zmotoryzowanym przejazdu. Kierowcy muszą zachować ostrożność za kółkiem, szczególnie, że w regionie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Według radaru burzowego nawałnice dziś przejdą przez całe województwo śląskie.
12: O czym informowała Natalia Czarnuch. Bezpieczeństwo jest ważne, ale nie może odbywać się kosztem naszej historii. Tak szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu. Ma to związek z nadaniem przez niego jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia bohaterów UPA.
14: Tutaj jest jednoznaczne stanowisko pana prezydenta Nawrockiego. No, że nie może być takiej sytuacji, że ktoś odznaczony Orłem Białym jednocześnie nadaje jednostce imię kogoś, kto Polaków mordował w sposób bestialski, kobiety, dzieci. To jest absolutnie niedopuszczalne. Oczywiście decyzja należy do kapituły, ale mam nadzieję, że kapituła taką decyzję podejmie.
12: Kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem prezydenta w poniedziałek. Do sprawy odniósł się szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sybicha zaznaczył, że nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji. Będą sprawdzać trzeźwość, prędkość i stan techniczny aut. Od dziś więcej policyjnych patroli na drogach. Nie będzie taryfy ulgowej dla jadących na podwójnym gazie, zapowiadają policjanci. O akcji przed długim weekendem Grzegorz Mnich.
0: Kontrolowani będziemy z ziemi i powietrza, zapowiada Adam Dębiński z łódzkiej policji.
15: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
0: A gdy już wpadniemy w oko, musimy liczyć się z dokładną kontrolą.
15: Policjanci skupią swoją uwagę na kontroli prędkości pojazdów, sprawdzą stan trzeźwości kierowców, skontrolują, czy wszyscy w pojeździe używają pasów bezpieczeństwa, a także w jaki sposób przewożeni są najmłodsi pasażerowie.
0: Policja przypomina też, że rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną do 16 roku życia muszą już używać kasków ochronnych.
12: O sytuacji na drogach będziemy dziś informować przez cały popołudnie.
10: Wiadomości Radia Plus.
12: A w nich sensacja na paryskich kortach. Aryna Sabalenka żegna się z French Open. Białorusinka przegrała w ćwierćfinale z Dianą Schneider 6-3, 5-7-0-6. A to oznacza, że to właśnie Rosjanka będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale Wielkiego Szlema. Polka, przypomnijmy, pokonała dziś Annę Kalińską 7-6, 6-3. To się nie dzieje naprawdę, mówił tuż po meczu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
16: Jestem w szoku, tylko się cieszę, że tak się to rozwinęło. W imieniu mieszkańców mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni i patrzymy, co się będzie działo dalej, bo to chyba się nie dzieje naprawdę, ale jednak dzieje, bo przed chwilą to widzieliśmy.
12: Maja Chwalińska o finał French Open zagra już jutro, to około 16:30.
17: W Lublinie i na Lubelszczyźnie pogodna środa, na niebie dużo słońca i tak ma być do samego wieczora. Przed nami długi weekend, jutro dużo deszczu i temperatura tylko 18 stopni, ale od piątku bardziej pogodnie, z temperaturą nawet do 25 stopni. Będzie też słonecznie i bardzo pogodnie. Jest środa, trzeci dzień czerwca, godzina 16:04. W Radiu Plus Lublin zaczynamy magazyn reporterów. Anna Opasiak, zapraszam.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, zapraszam Państwa na główne wydanie informacji. A na początek decyzja sądu. Chodzi o tragiczny wypadek z udziałem 10 nastolatków. Jest wyrok w głośnej sprawie, a jego szczegóły już niebawem. W programie także Lublin i weekendowe zamknięcia ulicy Królewskiej w okresie letnim zostanie wyłączana z ruchu samochodów.
2: Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała każdorazowo od piątku od godziny 18 do niedzieli do końca dnia we wszystkie weekendy do 30 sierpnia.
1: Dla kierowców oznacza to weekendowe objazdy, a jak wyglądają szczegóły dziś w naszym popołudniowym programie. A w nim także Orły, czyli nowe boiska dla Lubelszczyzny. I moto porady dla wyjeżdżających na długi weekend.
3: Nie jeździmy na pamięć, warto się wcześniej przygotować, zaplanować trasę przejazdu.
1: O czym jeszcze warto pamiętać od podpowiedzi eksperta dziś w magazynie reporterów. Anna Opasiak, zapraszam do 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W magazynie decyzja sądu. Chodzi o tragiczny wypadek z udziałem 10 nastolatków. Jest wyrok w głośnej sprawie, a usłyszał go 20-letni Szymon C. Mężczyzna odpowie za spowodowanie tragicznego wypadku w ubiegłym roku w Chełmie. A o szczegółach mówi sędzia Marek Woliński.
2: Sąd, wymierzając karę, miał na uwadze zarówno dyrektywy wymiaru kary, aby ta kara spełniała zarówno warunki prewencji generalnej, jak i indywidualnej, ale również dyrektywy przewidziane w artykule 54, takie, aby sprawcę młodocianego przede wszystkim wychować. Oskarżony jest osobą młodocianą w rozumieniu kodeksu karnego. Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności, jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci dwóch osób, do tego jeszcze trzy osoby kolejne doznały lżejszych bądź cięższych obrażeń ciała. Na korzyść oskarżonego przemawiają w takie okoliczności jak młody wiek, jego niekaralność, pojednanie się z pokrzywdzonymi, bowiem oskarżony zawarł w postępowaniu sądowym ugody ze wszystkimi pokrzywdzonymi, wyraził żal, przeprosił rodziców zmarłych kolegów i te przeprosiny zostały przyjęte. Też okolicznością, która działa też na korzyść oskarżonego zgodnie z przepisami kodeksu, jest przyczynienie się pokrzywdzonych do tego zdarzenia. Pokrzywdzeni znajdujący się w samochodzie, ci młodzi mężczyźni, raz, że umożliwiono oskarżonemu w stanie nieszczęśliwości kierowanie tym pojazdem. Dwa, akceptowali fakt, że oskarżony kieruje w stanie nieszczęśliwości. Nikt nie zmuszał też pokrzywdzonych do zajęcia miejsca w przestrzeni bagażowej i też zagrzewali oskarżonego do tego, żeby jechał szybciej. Dlatego też w ocenie sądu kara jest karą, która spełnia zarówno warunki prewencji generalnej, indywidualnej, a także będzie miała ten cel wychowawczy.
1: Wynosi 7 lat i 8 miesięcy więzienia. Dodatkowo Szmonce dożywotnio nie może prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych. Ma zapłacić 10 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Wyrok jest nieprawomocny. Tematem zajęła się Aleksandra Waszczyńska. Słuchają Państwo Radia Plus Lublin. Polecam zostać z nami już niebawem. Następne tematy i sprawy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na kastorama.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Uwaga, w weekendy sezonu letniego nie będzie dostępna dla aut. Ulica Królewska w Lublinie zmienia przeznaczenie. Podobnie jak w poprzednich latach, w okresie letnim zostanie wyłączona z ruchu samochodów. Dla kierowców oznacza to weekendowe objazdy, o czym dokładnie mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
2: Podobnie jak w ubiegłych latach, ulica Królewska zostanie zamknięta na odcinku od ulicy Bajkowskiego do ulicy Podwale. Z ulicy Bajkowskiego kierowcy pojadą w lewo w ulicę Lubartowską, a dojazd do posesji będzie odbywał się od ulicy Wyszyńskiego. Zamkniętym odcinkiem ulicy Królewskiej przejadą jedynie pojazdy komunikacji miejskiej. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała każdorazowo od piątku od godziny 18 do niedzieli do końca dnia we wszystkie weekendy od 1 czerwca do 30 sierpnia. W związku z występującymi problemami z przejazdem w okolicach przejść dla pieszych przed Bramą Krakowską oraz w okolicy ulicy Bajkowskiego, testowo w roku 2023 miasto wprowadziło czasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu ulicy Królewskiej na odcinku od ulicy Bajkowskiego do ulicy Podwale. Pilotażowe zmiany spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców i turystów, stąd decyzja o kontynuowaniu takiego rozwiązania również w tym roku.
1: Wyjątek stanowi najbliższy weekend, bo w związku z Nocą Kultury ulica Królewska zostanie zamknięta dla wszystkich pojazdów. W pozostałe weekendy sezonu letniego pozostanie tam tylko ruch komunikacji miejskiej. Nowa organizacja jazdy w sezonie letnim ma usprawnić ruch pieszych w okolicach Starego Miasta. Słuchają Państwo Radia Plus Lublin, magazyn do 18, a już niebawem Orły, czyli nowe boiska dla Lubelszczyzny. Co w tej kwestii nowego? Odpowiedzi wkrótce.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz w programie Pieniądze i Sport. Chodzi aż o 11 milionów złotych. Tyle trafi do województwa lubelskiego na boiska Orłe. To w ramach ministerialnego programu, który jest dofinansowaniem na budowę nowych lub modernizację starych pełnowymiarowych boisk. A mówił o tym obecny w Lublinie minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: 6 Orłów ląduje w województwie lubelskim. Kwota wsparcia to 11 milionów złotych. I bardzo się cieszę, że ten projekt to jest wielki program budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. W tej chwili staje się faktem. To, co robimy, to przede wszystkim robimy dla tych fantastycznych dzieciaków, którym chcemy stworzyć możliwość trenowania cały dzień. Przede wszystkim 364 dni w roku. Musimy stworzyć im warunki do trenowania przez cały rok. To jest absolutnie kluczowe. Rewitalizujemy Orliki. To jest w tej chwili gigantyczny plac budowy 2600 orlików, ponad 1300 w tej chwili w programie rewitalizacji. Budujemy nowe Orliki, to ponad 200 obiektów, ale teraz przyszedł czas na Orły. My potrzebujemy nowoczesnych obiektów, dzięki któremu nasze dzieciaki chcą w przyszłości grać w Ekstraklasie i dzięki temu, że taka właśnie inwestycja będzie zrealizowana, będzie na to szansa. Ten program też przede wszystkim skierowany jest do tych mniejszych miejscowości. Zawsze to podkreślam, że ten sport zaczyna się w tych mniejszych miejscowościach i mniejszych klubach. To jest początek, bo oczywiście chcielibyśmy, żeby wszystkie samorządy, które będą aplikować, dostały wsparcie. To jest największy projekt w historii, jeżeli chodzi o budowę pełnowymiarowych boisk, bo w skali kraju będzie realizowanych blisko 120 obiektów, a kwota wsparcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki to 300 milionów złotych. Ale oczywiście ja już zapowiadam, w tym roku, pod koniec tego roku, będziemy ogłaszać kolejny nabór właśnie po to, żeby kolejne miejscowości w województwie lubelskim także mogły uzyskać na to wsparcie. Realizujemy dużo dobrych inwestycji, bo jeżeli chcemy mieć w przyszłości takich przyszłych Robertów Lewandowskich, czy też przyszłą panią Pajor, potrzebujemy nowoczesnej infrastruktury i ta nowoczesna infrastruktura staje się faktem.
1: Dzięki programowi Orłe w województwie lubelskim powstaną nowe obiekty, m.in. w Biłgoraju, Chrubieszowie i w Radzyniu Podlaskim, a modernizacje przejdą boiska w Lublinie, Jabłonnej i Księżpolu. Dla Lublina to dotacja jest niezmiernie ważna, tak mówił wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara.
3: Jeżeli chodzi o tą dotację, ona jest niezmiernie ważna i w sposób oczywisty poprawi tutaj te warunki techniczne dla młodzieży. Natomiast wszyscy wiemy, jak ważne w tych czasach jest wyciągnięcie dzieci zza telefonów. Tego typu inwestycje powodują, że te dzieci na nowo dostrzegają sport. Ten sport zawsze był ważny w życiu Lublina. Ta partycypacja pomiędzy samorządem a ministerstwem w 50% w naszym przypadku bardzo się sprawdza. My wiele tych inwestycji realizujemy, mamy nadzieję, że będziemy to robili dalej.
1: My też mamy nadzieję. W ramach programu Orły samorządy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50%. Nie może jednak ono być większe niż 4,5 miliona złotych. Takie są zasady. A w całym kraju ma zostać zrealizowanych w sumie 120 inwestycji. Słuchają Państwo Radia Plus Lublin, magazyn do godziny 18, a jeszcze w tej godzinie motoporady dla wyjeżdżających na długi weekend. Jest kilka podstawowych zasad, o których warto pamiętać. Jakich? O tym jeszcze w tej godzinie. Polecam wyjaśnienia.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz w programie Moto porady dla wyjeżdżających na długi weekend. Wielu z Państwa już ten długi weekend rozpoczyna wyjazdami właśnie poza Lublin czy poza stałe miejsce zamieszkania. O czym warto na ten czas pamiętać? Proszę posłuchać, o szczegółach mówi ekspert Maciej Kulka.
2: Warto sobie zrobić przerwy i ja też zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby nie jechać za jednym razem, jednym ciągiem, tylko żeby jednak rozplanować sobie to w taki sposób, żeby co te 2-3 godzinki robić sobie przerwę, rozprostować kości, napić się jakiejś herbatki czy kawy, jeżeli ktoś z Państwa lubi. Nie zachęcam do energetyków, bo one są dosyć mocno niezdrowe, ale w momencie, kiedy mamy taką przerwę, to na pewno poprawia nam się krążenie, poprawia nam się koncentracja, nie opóźnia nam się przez to refleks, bo taka długa jazda no niestety powoduje zmęczenie, które działa podobnie jak alkohol i tego typu środki.
1: A przed wyjazdem warto też sprawdzić trasę, czy na przykład nie trwają tam jakieś remonty.
2: Tutaj trzeba pamiętać, że Polska jest też dosyć dużym placem budowy, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Mamy odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy, więc tych inwestycji drogowych, szczególnie w regionie lubelskim, jest sporo. Więc to, że jechaliśmy na długi weekend majowy jakąś drogą przy takim oznakowaniu, no wcale nie oznacza, że jadąc teraz na długi weekend czerwcowy, ta droga będzie w taki sam sposób oznakowana, czy będzie przebiegała w taki sam sposób ta organizacja ruchu. Więc nie jeździmy na pamięć, warto się wcześniej przygotować, zaplanować trasę przejazdu, przejrzeć sobie strony internetowe, nie tylko liczyć na aplikacje nawigacji, tylko po prostu, żebyśmy też wiedzieli, gdzie konkretnie chcemy jechać.
1: Jeszcze jedna ważna kwestia. Jutro Boże Ciało ulicami miast i wsi będą przechodzić uroczyste procesje. Warto zwracać uwagę na bezpieczeństwo uczestników tych procesji i stosować się do poleceń osób kierujących ruchem.
2: Jestem zdziwiony, kiedy czytam komentarze, znowu procesja, nie mogłem dojechać, przejechać, musiałem jechać objazdem. No to się dzieje raz w roku, więc no nie jest to jakiś kłopot, żeby sobie zorganizować ten czas, żeby przejechać sobie troszkę okrężną drogą. Zazwyczaj są patrole, są osoby, które kierują ruchem, takie osoby muszą mieć specjalne uprawnienia, są oznakowane kamizelkami i musimy się również stosować do osób, które nie są funkcjonariuszami ruchu drogowego, ale wydają nam polecenia dotyczące właśnie kierowania ruchem, bo te osoby mają ku temu uprawnienia.
1: Trasy procesji można sprawdzić, znajdziemy je na stronach archidiecezji, danych parafii oraz urzędów miast i gmin. A te procesje wiążą się z uroczystością Bożego Ciała. Wypada jutro. O niej więcej w magazynie reporterów również będzie, a program do godziny 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. Niskie ceny są codziennie.

0: za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
2: Polacy wyjechali na długi weekend. Sprawdzimy, jak jeździ się dziś po polskich drogach. Zalane ulice i powalone drzewa. Przez Śląsk przechodzą potężne nawałnice. Jest milionowy pasażer lotniska Olsztyn-Mazury. To po 10 latach funkcjonowania. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polacy ruszyli na długi weekend, w miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch. Tak jest m.in. w Warszawie, w stolicy sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry, Warszawa jest aktualnie zakorkowana przez wyjazdy, ale też popołudniowy szczyt komunikacyjny. Zapchana jest m.in. Wisłostrada w kierunku Żoliborza i dalej Siódemka w kierunku Trójmiasta. Stoi warszawski odcinek trasy S8, do tego utrudnienia po tragicznym wypadku niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Trzeba też na Puławskiej w kierunku Piaseczna i na dojeździe do S17, czyli trasy na Lublin.
2: Z centrum kraju przenosimy się na południe. Kierowcy w Małopolsce poza komunikacyjnym szczytem muszą się mierzyć z utrudnieniami związanymi z protestem przeciwników trasy S7. Sytuację śledzi dla nas Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: Protesty przeciwników budowy S7 trwają w trzech miejscach, na dwóch węzłach autostrady A4 i na Zakopiance, mówi Iwona Szelichiewicz z wojewódzkiej policji.
5: Pierwszy przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, następnie na ulicy Zakopiańskiej w Opatkowicach oraz w miejscowości Gaj w gminie Mogilane.
4: W korkach postoicie też bliżej centrum Krakowa oraz w Nowej Hucie. Na mapach jest wręcz czerwono. Do zderzenia pojazdów doszło też w małopolskim Zatorze. Na drodze krajowej 44 w tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Zarówno protesty, jak i utrudnienia w Zatorze mają potrwać do 18. Powalone drzewa, zalane ulice i lokalne podtopienia. To krajobraz na Śląsku. Przez region przechodzą nawałnice. W Rudzie Śląskiej tylko przez ostatnie 2 godziny strażacy wyjeżdżali do ponad 40 interwencji.
6: Są to różnego rodzaju zdarzenia, między innymi również wiatrołomy, powalone drzewa. Kokota mamy na wysokości sportowców zalaną jezdnię. Natomiast dalej na wysokości ulicy Szkolnej przewrócone drzewo, tutaj również zupełnie wstrzymane.
2: Relacjonuje Dawid Strączek ze Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Dodajmy, że w regionie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami. Alerty IMGW są wydane do godziny 21. Umorzenia ani znaczącego zmniejszenia kary nie będzie. NFZ podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam miało dojść do zabiegu na krewnym senatora Tomasza Lenca. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary.
7: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości nałożonej kary umownej.
2: Mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ. Kwota może zostać rozbita na raty, o co wnioskował dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Lotnisko Olsztyn-Mazury po 10 latach funkcjonowania doczekało się milionowego pasażera. Została nim pani Barbara z Lisbarka Warmińskiego, która przyleciała do Szyman z Dortmundu.
8: Nie spodziewałam się czegoś takiego. Absolutnie, jak pan powiedział na pokładzie, że mają tutaj właśnie spośród nas, powiedział, milionowego pasażera. No i pierwsza moja myśl, ciekawe kto to, ale nie pomyślałam, że to ja.
2: Dla pani Barbary przygotowano liczne niespodzianki, a wszyscy pasażerowie zostali poczęstowani tortem.

W Lublinie i na Lubelszczyźnie niebo błękitne, dziś pogodna środa, mamy dużo słońca i tak ma być do samego wieczora. Temperatura też dodatnia aktualnie wynosi 18 stopni Celsjusza i podobnie będzie w następne dni, choć jutro 18 stopni i wystąpią do tego opady deszczu. Od piątku znacznie pogodniej. Jest środa, 3 czerwca, godzina 17:04. W Radiu Plus Lublin trwa magazyn reporterów. Polecam, by byli Państwo z nami. Anna Opasiak, zapraszam do 18:00.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, witam ponownie i zapraszam na drugą godzinę aktualności, a w tej części apel policji na długi weekend i pytanie, jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem. Odpowiedzi niebawem. W programie także informacje z życia Kościoła. Jutro przypada uroczystość Bożego Ciała, czyli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Towarzyszą mu procesje.
2: Procesja to wyjście na zewnątrz, jest manifestacją naszej wiary.
1: A uroczystości to także wieczory. Chwały odbędą się m.in. w Lublinie i na przykład w Chełmie.
3: Gromadzimy się w amfiteatrze, w którym będziemy mieli Najświętszy Sakrament, w którym będziemy uwielbiali Boga.
1: Wydarzenia jutro, jak będą wyglądać? Szczegóły dziś w magazynie reporterów. A w nim także weekendowe propozycje wydarzeń Lubelskiego Muzeum Trynitarskiego i trwające zapisy dla dzieci i młodzieży. Chodzi o zawody przez metr po kilometry.
4: W Ogrodzie Saskim, gdzie dosyć szerokie są ścieżki i myślę, że będziemy liczyć tutaj na spore zainteresowanie, bo to też będzie wieczorową porą.
1: A to wszystko 13 czerwca z zapowiedziami już dziś do godziny 18. Anna Opasiak, zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Nadchodzi długi weekend, a dla wielu oznacza to wzmożone wyjazdy. Policja przypomina, że przed opuszczaniem domu warto zadbać o jego odpowiednie zabezpieczenie. Na co trzeba zwrócić uwagę? O szczegółach mówi aspirant Marzena Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.
2: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i właściwe zabezpieczenie swoich domów i mieszkań. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte oraz czy mieszkanie jest odpowiednio zabezpieczone. Warto również poprosić zaufanego sąsiada lub bliską osobę o zwrócenie uwagi na naszą posesję podczas nieobecności. Nie zalecamy również publikowania w czasie rzeczywistym informacji o wyjazdach w mediach społecznościowych, ponieważ może to sygnalizować, że dom pozostaje pusty.
1: Policjanci przypominają również o zachowaniu ostrożności na drogach, o czym my również już mówiliśmy na naszej antenie. A długi weekend bierze się stąd, że jutro mamy uroczystość Bożego Ciała, czyli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jakie znaczenie ma to święto? O tym już niebawem.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu Kościoła katolickiego. Jutro uroczystość Bożego Ciała, czyli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jego nieodłącznym elementem są procesje z Najświętszym Sakramentem. Ma to swoją wymowę. A mówi o tym teolog, ksiądz profesor Marek Chmielewski.
2: Eucharystia jest fundamentem naszej wiary, jest przede wszystkim w centrum naszej wiary. Wiara katolicka to jest przede wszystkim wiara eucharystyczna. Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czyli całego misterium zbawczego. To jest nie tylko pamiątka, przypomnienie jakiegoś dawnego wydarzenia, jakiś rodzaj rekonstrukcji, ale to jest uobecnienie, czyli uczynienie obecnym tu i teraz tego, co miało miejsce przed 2000 lat. Choć ma to postać symboliczną, jednak jak najbardziej realną, więc w Eucharystii dotykamy realnego, obecnego Chrystusa. Cześć dla Eucharystii, kult eucharystyczny jest najbardziej istotnym, centralnym kultem. Z tej racji uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana potocznie Bożym Ciałem, stanowi bardzo istotny element naszej wiary. Natomiast procesja, to wyjście na zewnątrz, jest manifestacją naszej wiary. Warto tutaj przywołać ostatnią encyklikę świętego Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, ostatnią, bo napisano w 2003 roku, która może stanowić taki swoisty klucz hermeneutyczny do rozumienia, czym jest święto Bożego Ciała dla nas. Otóż Jan Paweł II pisze, że Kościół żyje Eucharystią. To wybrzmiewa w pierwszych słowach tej encykliki. A zatem tam, gdzie jest Eucharystia, tam tworzy się Kościół. I tam, gdzie jest Kościół żywy, tam sprawuje się Eucharystię. Nasze wyjście na zewnątrz, na ulice naszych miast, wiosek, wyjście do miejsc publicznych z Najświętszym Sakramentem jest nie tylko wyznaniem wiary,

0: w realną obecność Chrystusa, ale także manifestacją, że jesteśmy Kościołem. To jest też jakiś rodzaj budowania Kościoła. W pewnym sensie jest to też misja ewangelizacyjna Kościoła, bo dajemy świadectwo. W ten sposób ewangelizujemy tych, którzy przy tej okazji często są tylko obserwatorami czy gapiami jakiegoś wydarzenia folklorystycznego, jakiegoś swoistego dla nich festynu. Jeżeli, tak jak powiedzieliśmy, Eucharystia jest centrum naszej wiary, to żywy, realny Chrystus, więc prezentujemy to, co jest najpiękniejsze, nie tylko w sensie estetycznym, ale także piękno duchowe. I tu warto byłoby zwrócić uwagę na ten głębszy aspekt, a mianowicie, że cały ten zewnętrzny splendor, który się należy Chrystusowi Panu podczas Bożego Ciała, powinien być odzwierciedleniem piękna wewnętrznego, a zatem czystości duszy, stanu łaski. Dla każdego wierzącego chrześcijanina, katolika jest oczywistym, że uroczystość Bożego Ciała wymaga od niego skorzystania, jeżeli taka jest potrzeba, ze spowiedzi i przystąpienia do Komunii Świętej. Niestety czasem obserwuje się, że wielu spośród uczestników Bożego Ciała, tej procesji Bożego Ciała, niestety nie przystępuje do Komunii Świętej, a przecież to jest najważniejszy element tego świętowania i wtedy to zewnętrzne piękno, te dekoracje mają sens, jeżeli jest piękno duchowe. Te cztery ołtarze, ta symbolika może być tutaj wieloraka, no zwykle jest to nawiązanie do czterech Ewangelii i przy każdym z ołtarzy jest czytany odpowiedni fragment opisujący wydarzenia biblijne związane z Eucharystią, a więc zapowiedzi, symbole, rozmnożenie chleba. Może też być odczytywany ten symbol jako cztery strony świata, czyli no można rzec całokształt naszego życia, więc Eucharystia zwraca się w cztery strony świata. Zresztą jest jeszcze taki gest, że na koniec procesji eucharystycznej kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem właśnie w cztery strony świata, a nie tak jak zwykle w kościołach, tylko na wprost przed siebie. To jest ta wymowa, że Chrystus obecny w Eucharystii błogosławi wszystkim, błogosławi całemu światu, więc uświęca świat poprzez naszą posługę, poprzez nasze świętowanie. Pan Jezus, wstępując do nieba, dał nam takie zapewnienie, a te słowa Chrystusa traktujemy bardzo serio. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ten jeden dzień jest po to, abyśmy oderwali się od tego wszystkiego, co jest przemijające, co często nas dzieli, różni, abyśmy zapatrzyli się w to, co jest nieprzemijające i w Chrystusa, który pozostał z nami aż do skończenia świata i On jest alfą i omegą, początkiem i końcem. A to wszystko przemija. Konflikty były, są, pewnie i będą. Rodzą się i przemijają. Ludzie rodzą się i umierają. Natomiast Chrystus trwa w swoim Kościele i wierzymy, zgodnie z zapewnieniem Chrystusa, że do końca świata, choćby jeden kapłan na ziemi pozostał, będzie sprawowana Eucharystia i ona jest sercem i sensem całej naszej wiary, całego naszego życia.
1: A jeszcze informacje co do obchodów uroczystości Bożego Ciała, czyli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Lublinie te centralne obchody rozpoczną się jutro o 10:00 na Placu Katedralnym. Tam zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika. Po niej wyruszy procesja ulicami miasta. Z kolei o godzinie 20:00 na Placu Katedralnym w Lublinie rozpocznie się Wieczór Chwały. A tego typu wydarzenia nie tylko w Lublinie, ale również w innych miastach i miejscowościach diecezji, ale również województwa. Wieczór Chwały w Lublinie, ale też w Chełmie. Jak tam będzie wyglądać, proszę posłuchać, bo o szczegóły pytał Zbigniew Sapiński.
2: Naszym gościem jest ksiądz Paweł Głofit, moderator Chełmskiego Centrum Ewangelizacji, a spotkaliśmy się, aby porozmawiać o wydarzeniach, które centrum przygotowuje. Witam, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Powiedzmy o wydarzeniach, które przed nami, które w czerwcu, w uroczystość Bożego Ciała w amfiteatrze w Kumowej Dolinie odbędzie się Wieczór Chwały. To też taka inicjatywa, którą przygotowuje Chełmskie Centrum Ewangelizacji. To chciałem poprosić księdza o informację na temat tego spotkania, też wyjątkowego w wyjątkowym dniu.
3: Tak jest, tak już od wielu lat tak naprawdę nasze centrum po prostu kontynuuje to, co zostało zapoczątkowane kiedyś tutaj na górce w parafii i teraz chcemy to kontynuować, więc to jest piękne dzieło. W tamtym roku zgromadziliśmy praktycznie 1500 osób, więc było naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Więc teraz kolejna edycja, kolejne spotkanie tego wieczoru chwały, w trakcie którego po prostu chcemy, jak to w Boże Ciało wypada, uwielbić Chrystusa Eucharystycznego, więc zgromadzimy się w takim może nietypowym miejscu, ale właśnie w amfiteatrze, w którym będziemy mieli Najświętszy Sakrament, w którym będziemy uwielbiali Boga. Naszym gościem specjalnym w tym roku będzie Witek Wilk, myślę, że znany niektórym. Taki naprawdę świecki ewangelizator, który całe swoje życie Panu Bogu poświęca po swoim nawróceniu, więc on nam wygłosi konferencję, a potem będzie prowadził modlitwę. Zaprosiliśmy także zespół, taki większy, zespół Teleo. Zresztą założycielka tego zespołu kiedyś śpiewała razem z nami w zespole Good God, także tym bardziej mamy takie powiązania. On nam będzie prowadził uwielbienie, więc naprawdę to jest też taki piękny, rodzinny czas, bo przychodzą całe rodziny z dziećmi. W tamtym roku mieliśmy jako gościa Marcina Zielińskiego, naprawdę piękne modlitwy, także świadectwa ludzi, jakich Pan Bóg dotykał w trakcie tej adoracji i tego uwielbienia były naprawdę niesamowite. Słuchaliśmy tego ze wzruszeniem, więc mamy nadzieję, że w tym roku uczestnicy także dopiszą, więc zapraszamy w Boże Ciało na wieczór do Chełma, do Amfiteatru w Kumowej Dolinie na 19.30.
2: Właśnie na 19.30 wstęp jest wolny, także zachęcamy i zapraszamy, by tam się zjawić. A co szczególnego jest w takim wieczorze? Bo to też taka uroczystość, prawda? Wyjątkowa.
3: Tak, no wydaje mi się, że znowu to jest coś takiego, że jakby te procesje Bożego Ciała, które przeżywamy, one są często takie jednak oficjalne, no idziemy w procesji, to jest procesja w jakiś sposób liturgiczna, prawda? Więc no przeżywamy to tak bardzo, nie wiem, kościelnie, mam wrażenie, przynajmniej te przody, które idą. Natomiast jakby tutaj mamy coś takiego, że no jesteśmy w takim świeckim miejscu, jakby trwamy, niby wygląda to jak koncert, prawda? A jednak nagle pośród nas pojawia się Jezus Eucharystyczny, który jakby nie chce przejść obojętnie, tylko który chce w naszych sercach coś uczynić, nie? I taki moment jest naprawdę momentem ważnym. Jak ponad 1000 ludzi klęka przed Najświętszym Sakramentem, jak możemy tego Pana Boga razem uwielbiać, gdzie uczestnikami są i członkowie, nie wiem, ruchów charyzmatycznych i nie, i prości, po prostu prości świeccy ludzie, parafianie, którzy także się gromadzą po to, aby no coś dla siebie zaczerpnąć, więc skoro tych ludzi jest tak dużo, to widać, że ciągle oni tego szukają i potrzebują.
2: Wieczór chwały, przypomnijmy, 4 czerwca o 19.30, Kumowa Dolina. W Chełmie tam też Państwa serdecznie zapraszam. Zachęcam, aby śledzić media społecznościowe Chełmskiego Centrum Ewangelizacja. Ksiądz Paweł Gofit był naszym i Państwa gościem. Dziękuję pięknie.
3: Dzięki, szczęść Boże.
1: Wieczór chwały w Chełmie rozpocznie się o 19.30 w Amfiteatrze, w Lublinie o godzinie 20. W innych miejscowościach polecam śledzić strony internetowe Archidiecezji Lubelskiej czy Waszych parafii. 17.30 na zegarach, do 18.00 magazyn reporterów, a o czym powiemy jeszcze? Już niebawem weekendowe propozycje wydarzeń Lubelskiego Muzeum Archidiecezji Lubelskiej Wieża Trynitarska w Lublinie. Co szykuję dla Państwa? Bardzo polecam i te wyjaśnienia.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Zaprasza do zwiedzania ekspozycji muzealnej i wejścia na taras widokowy. Lubelska Wieża Trynitarska czeka na chętnych. W długi weekend będzie można podziwiać panoramę miasta i zasmakować nocy kultury. Namówi dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej Wieża Trynitarska w Lublinie, ksiądz Łukasz Trzciński.
1: Zapraszamy do tego, aby podziwiać panoramę naszego miasta z góry, aby podziwiać też ciekawe wystawy. Zapraszamy w ramach nocy kultury na darmowe zwiedzanie, darmowe odwiedziny na Wieży Trynitarskiej. Zapraszamy też do tego, aby w tym czasie odwiedzić skarbiec i zakrystię akustyczną Archidiecezji Lubelskiej, które stało się też częścią muzeum.
0: Szczegóły są dostępne na portalach Muzeum Archidiecezji Lubelskiej Wieża Trynitarska w Lublinie. A polecamy też większą wypowiedź już niebawem na naszej antenie w związku z wydarzeniami, które przygotowało Muzeum Archidiecezji Lubelskiej Wieża Trynitarska. Ponownie mówi ksiądz Łukasz Trzciński.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy do tego, aby w swoich planach przy okazji tego dłuższego czasu wolnego z okazji uroczystości Bożego Ciała uwzględnić w swoich planach również Wieżę Trynitarską, która będzie w tym czasie oczywiście również otwarta, chociaż ze względu na uroczystości, szczególnie w czwartek, będzie też troszkę inaczej otwarta, podobnie też i w sobotę, więc zachęcamy do tego, aby śledzić nasze media społecznościowe. Tam pojawiają się wszelkie informacje a propos otwarcia dostępności Wieży Trynitarskiej. Zapraszamy do tego, aby oczywiście podziwiać panorama naszego miasta z góry, aby podziwiać też ciekawe wystawy. W tym roku aż 3 przygotowane wystawy w sali wystaw czasowych. Wystawa Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Święty Dialog, wystawa Koptowie z Egiptu na Podlasie w obejściu i na samej górze prace Joli Michalak, Historia Lublina niejedno ma imię. Zachęcamy do tego, by odwiedzić Wieżę Trynitarską. Oczywiście w Noc Kultury Wieża Trynitarska tradycyjnie będzie otwarta nieco inaczej. Zapraszamy w ramach Nocy Kultury na darmowe zwiedzanie, darmowe odwiedziny na Wieży Trynitarskiej w godzinach od 18 do 21.30. Wejście będą w grupach co pół godziny. W tym czasie też sala wystaw czasowych będzie zamknięta po to, żeby jak najwięcej osób mogło wejść na Wieżę Trynitarską, na taras Wieży Trynitarskiej i wyjątkowo podziwiać również panoramę naszego miasta z góry. Zapraszamy też do tego, aby w tym czasie odwiedzić skarbiec i zakrystię akustyczną Archidiecezji Lubelskiej, które stało się też częścią Muzeum Archidiecezji Lubelskiej. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić nowe wystawy, nowe ekspozycja. Zachęcam do tego, aby w tym czasie również zajrzeć do nas.
0: I my również polecamy, a szczegóły są dostępne na portalach Muzeum Archidiecezji Lubelskiej Wieża Trynitarska w Lublinie. A zapraszamy też do sportu. Wydarzenia 13 czerwca w Ogrodzie Saskim, a chodzi o zawody przez metry po kilometry. Obecnie trwają zapisy, a na jakich zasadach te wyjaśnienia jeszcze przed 18. Bardzo polecam pozostać z nami.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 0187.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz w programie wątki sportowe. Każdy na mecie dostanie medal i słodki poczęstunek, a najlepsi puchary. Celem jest oczywiście zachęcanie młodych do uprawiania sportu. Tym razem chodzi o bieg Noc za Piątka, który już 13 czerwca w centrum Lublina, a w nim wystartują też dzieci i młodzież. Dla nich w Ogrodzie Saskim odbędą się biegi metry przez kilometry. Proszę posłuchać o szczegółach. Tematem zajął się Maciej Kurek, a mówi organizator zawodów Piotr Kitliński.
2: One nie będą na otwartej tej przestrzeni takiej jak bieg główny, czyli na Alejach Racławickich, ale będzie również w atrakcyjnym miejscu, czyli w Ogrodzie Saskim, gdzie dosyć szerokie są ścieżki i myślę, że będziemy liczyć tutaj na spore zainteresowanie, bo to też będzie no wieczorową porą.
3: No i to spore zainteresowanie też widać. Dzieci i młodzież i także rodzice chętnie zapisują się, biorą udział, startują i wspólnie kibicują.
2: Najczęściej jestem starterem tych biegach młodzieżowych, tych dziecięcych, to pytam się zawsze, kto brał już udział, kto pierwszy raz. Bardzo dużo osób jest takich, które kontynuuje te starty, co cieszy, ale pojawiają się również nowe osoby, które pewnie zachęcone przez koleżanki, kolegów, ewentualnie przez rodziców, że coś takiego jest i że można się sprawdzić. Tym bardziej, że to jest fajne, że każdy z tych uczestników otrzymuje czy medal, czy ewentualnie jakiś poczęstunek. Tak więc, kiedy rywalizacja, to rywalizacja, kiedy jest właśnie bieg, żeby powiesić na szyi sobie ten medal, to jest druga sprawa.
3: No i dystanse dostosowane są do wieku uczestników, od maluchów po nastolatków.
2: Oczywiście, tak jak zaczęliśmy całe Grand Prix, ci co już startują, to wiedzą, że jest dystans 50 metrów, 100 metrów, 200, 300, 400, 600 i 1000, nawet troszeczkę się zwiększyło, bo kiedyś nie mieliśmy 400 metrów, ale właśnie dostosowujemy do wieku i odpowiednia ilość też jest tych serii, żeby po prostu też wiemy, że dużo osób startuje, ale jeżeli przekroczymy pewną barierę, to dzielimy takie biegi na bezpieczniejsze, na więcej serii.
1: Nie, dzieci swoje można już na te wyścigi zapisywać. Biegi dziecięce i młodzieżowe rozpoczną się w sobotę 13 czerwca o 19. A więcej informacji o tych zapisach na stronie i profilu Maratonu Lubelskiego i w mediach społecznościowych. I tym sportowym tematem kończymy już dzisiejszy magazyn reporterów. Polecam jednak zostać z nami o godzinie 18:00. Serwis Kraju ze Świata, po wiadomościach Horyzonty Radia Plus Lublin. Dziś moto Horyzonty. Zapraszam, Maciej Kurek. Ja nazywam się Anna Opasiak i wszystkim Państwu życzę dobrego, ciepłego wieczoru i długiego weekendu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 8 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama. Radio Plus Lublin.
5: Stała baza amerykańskich wojsk w naszym kraju? Jest to oficjalna propozycja. Nie ma powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych. Prezes NBP po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Maja Chwalińska zagra jutro finał French Open. Jej rywalką Diana Schneider. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Warszawa wysyła jasny sygnał za ocean. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu.
6: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest gwarantem bezpieczeństwa. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
5: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak. Kamysz. Przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju, Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych, tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
7: Obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmiany.
5: Mówi szef Banku Centralnego i dodaje, że w kwestii ewentualnych podwyżek stóp procentowych kluczowe będą m.in. ceny ropy na światowych rynkach.
7: Gdyby te ceny się utrzymywały znacząco powyżej 100 dolarów i jeszcze miały tendencję, że mogą nagle wzrosnąć, proszę pamiętać o ogromnych stratach w infrastrukturze, które tam w zatoce są trudne do usunięcia szybciej niż w ciągu roku, półtora, na przykład w Katarze, no to wszystko by skłaniało do tego, żeby ceny były wyższe.
5: Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz. Nowe przepisy drogowe już weszły w życie. Od dziś osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć na rowerze lub hulajnodze w kasku ochronnym. Wprowadzenie tego przepisu to odpowiedź na wzrost liczby wypadków z udziałem najmłodszych. Szczególnie na hulajnogach elektrycznych. Połowa poszkodowanych to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat.
8: Jeśli idzie o hulajnogi elektryczne, to ten wiek najbardziej zagrożony to jest wiek do 13 roku życia i 14 do 17 lat. Przy hulajnogach w większości przypadków wypadków śmiertelnych sprawcami są sami użytkownicy hulajnóg.
5: Mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster. Za brak kasku rodzice mogą zapłacić 100 zł mandatu.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Rosjanka niespodziewanie pokonała w ćwierćfinale pierwszą rakietę świata Arynę Sabalenkę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dla Polki to lepsze rozstrzygnięcie?
9: Tak, ale tylko teoretycznie. Chwalińska to rewelacja turnieju, ale Schneider wyrzuciła z French Open numer 1 światowego rankingu. To robi wrażenie. Zdaniem dziennikarza sportowego Super Expressu Michała Chojeckiego możemy najpewniej spodziewać się wyrównanego meczu.
10: Schneider to nie jest aż taka siła ognia. To jest co prawda taka zawodniczka bardzo dynamiczna, dobrze poruszająca się po korcie, też grająca taki agresywny tenis.
9: Polce na miejscu będą kibicować jej koledzy z Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage, między innymi Mikołaj Wrzoł.
11: Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać.
9: Maja Chwalińska powalczy o finał z Dianą Schneider. W drugim półfinale zagrają Marta Kostiuk i Mira Andrzejewa.
5: A mecz Polki jutro około 17:00.

0: W Lublinie i regionie wieczór z rozpogodzeniami. Pożegnaliśmy już dużą ilość chmur, którą mieliśmy do południa. Kolejne godziny już z trochę lepszą pogodą, ale cieplej niż dzisiejsze zapowiadane 19 stopni nie będzie. Będzie za to w kolejnych godzinach także nie brakowało przejaśnień. Wieczorem i nocą małe zachmurzenie. Nad ranem możliwy słaby deszcz.
1: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin. Środa po godzinie 18:00, Moto Horyzonty na antenie Radia Plus Lublin 87,9 FM to z Lublina. Częstotliwość z Puław, na której nas słychać właśnie na zachodzie województwa, to 91,2, a w internecie jesteśmy na stronie radioplus.pl. No i witamy, zapraszamy na program do 19:00.
1: Maciej Kulka
0: i Maciej Kurek. Z tematami ruszamy już za chwilę.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: W naszym programie przedstawiamy informacje, komentujemy, wyjaśniamy rzeczywistość, no ale też praca reporterska czy dziennikarska polega na prostowaniu różnych informacji i no i teraz właśnie, no chyba jeszcze prostowaniem takiego, no powiedzmy wprost, fejka to jeszcze się nie zajmowaliśmy, prawda?
2: Tak, w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że od 1 czerwca jest obowiązek w Polsce posiadania w pojazdach apteczek do pierwszej pomocy.
1: No właśnie, bo teraz to można po prostu dobrowolnie. Jest wykaz pojazdów, których muszą być obowiązkowe, ale właśnie pojawiła się taka informacja, niesprawdzona, niezweryfikowana, że nagle z dnia na dzień po prostu musi mieć każdy.
2: I kary to kilka tysięcy złotych.
1: No i co się stało z ludźmi?
2: O, panika, ale tak naprawdę chcemy Państwa uspokoić, że nie ma takiego w Polsce obowiązku. Owszem, Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i wyposażenia pojazdu. Jak takowe rozporządzenie będzie, to na pewno się Państwo o tym dowiedzą i tam jest w takich rozporządzeniach zazwyczaj okres vacatio legis, czyli od chwili ogłoszenia do obowiązywania prawa, to jest ten okres. Na pewno Ministerstwo da parę dni albo parę tygodni na to, żebyśmy sobie takie apteczki kupili, aczkolwiek koszt tych apteczek no nie jest zbyt duży, od 20 do 50 zł kosztuje taka apteczka. I wydaje mi się, że można sobie taką apteczkę kupić, czy mieć ją w samochodzie, czy nawet w domu. Na razie, póki nie ma jeszcze obowiązku posiadania tego w pojeździe, nie trzeba czekać, aż przepisy będą w tym kierunku zmienione. Natomiast no, weryfikujcie Państwo informacje. Jak ja widziałem, co się w ostatnim tygodniu działo, naprawdę poważne portale informowały o tym rzekomym pierwszoczerwcowym rozporządzeniu, ale to był fake, to jest zwykły fake.
1: No i do tego bardzo dobrze, że doszło, że głos zabrała instytucja rządowa. Ministerstwo musiało się aż wypowiedzieć, żeby też no, uspokoić kierowców, prawda?
2: No tak, ale każdy z nas może sobie to sprawdzić. Mając telefony, smartfony, możemy sobie wejść w wyszukiwarkę i wpisać sobie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, albo czy w Polsce obowiązuje w samochodach posiadanie, czy obowiązuje posiadanie apteczki, więc możemy sobie to wygooglować, sprawdzić, zweryfikować, zadzwonić do szkoły jazdy, śledzić nasze strony internetowe radia. Na pewno będziemy Państwa też o tym tam informowali.
1: A o nadchodzących zmianach w przepisach informujemy bardzo często z dużym wyprzedzeniem.
2: Oczywiście, dlatego że ja też jestem ekspertem w ministerstwie, to jest praca społeczna. Pracuję w tych zespołach, które właśnie toczą dyskusje nad zmianami przepisów, więc Państwo, jak już mamy jakieś sprawdzone informacje pewne, Państwu z dużo większym wyprzedzeniem te informacje przekazujemy.
1: No, skoro przekazujemy informacje, to też przypominamy bardzo często w dniu, kiedy te przepisy wchodzą, a skoro mamy program 3 czerwca, no to 3 czerwca właśnie zmiany dotyczące, także mówiliśmy o apteczce, to jest kwestia bezpieczeństwa, no to bardzo ważne w kwestii bezpieczeństwa jest odpowiednia ochrona naszej głowy, kiedy poruszamy się jednośladem. Czy to jest rower elektryczny, hulajnoga elektryczna, UTO, nie UFO, tylko UTO, urządzenie transportu osobistego, sprawdziliśmy, to jest m.in. deskorolka elektryczna, też są takiego rodzaju pojazdy. No i od dzisiaj dzieci, młodzież, osoby do 16 roku życia muszą obowiązkowo w tych kaskach jeździć. Przypominamy i dzieciom, i młodzieży, rodzicom.
2: Tak, to jest pewien kompromis, bo ja akurat jestem zwolennikiem, aby każdy użytkownik niechroniony, użytkownik drogi poruszał się na takich pojazdach w kakakaskach, jak to panowie z kabaretu Animru mówili, kakakaski, dlatego że to jest wtedy bezpieczniej. Natomiast no, dobrze, że ten przepis został wprowadzony, bo tu rodziców też troszkę to zmotywuje, bo czasami rozmawiałem z rodzicami, to mieli problem z dyscyplinowaniem swojego dziecka, no to teraz już raczej nie będzie takiego problemu. No i też Państwa informowaliśmy już na początku maja, że Ministerstwo Infrastruktury z Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli z opłat za egzaminy państwowe między innymi, bo takie pieniążki też z tych opłat są przekazywane, za 6 milionów złotych kupiło kaski i kuratorzy oświaty dystrybuują po szkołach te kaski tak, żeby nie było osoby, której na taki kask nie stać. Zresztą te kaski też nie są drogie, już od 100 zł można naprawdę homologowany kask kupić bezpieczny, więc też nie są to jakieś rzeczy strasznie drogie, ale podnoszą bezpieczeństwo. bezpieczeństwo i w sytuacji, kiedy ktoś upada, a ja byłem też świadkiem 2 tygodnie temu, w poniedziałek, to była sytuacja pod Galą, gdzie pani jechała na hulajnodze i wpadła pod samochód. No wina tutaj kierującego pojazdem osobowym ewidentnie, natomiast no, gdyby pani miała kask, nie rozbiłaby sobie głowy, bo akurat uderzyła głową w asfalt, a tak uderzyłaby kaskiem.
1: Mówiliśmy o tym tydzień temu, ale przypominamy, że 3 czerwca to nie tylko kaski, ale też wchodzi w życie inny kompromis dotyczący redukcji punktów w nawiasie karnych, o czym mówiliśmy także tydzień temu. I to też jest pewien kompromis, bo na kierowców, jak usłyszeli, że nie będzie można redukować padu blady strach, no to będzie można część redukować, a za niektóre ich przewinienia, no to już nie będzie można.
2: Tak, tutaj mamy taką oto informację, że osoby, które mają powiedzmy przekroczoną liczbę punktów,

0: punkty, to te punkty nadal będzie można redukować. Raz na pół roku można będzie pójść do ośrodka egzaminowania, poddać się takiemu szkoleniu i mamy 6 punktów już zdjętych. Czyli tutaj ministerstwo troszeczkę złagadza te restrykcyjne dosyć mocno przepisy i zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało.
1: A wygląda na to, że teraz chwila na muzykę, na piosenkę. Program do 19. Zapraszamy do słuchania środowego programu Motohoryzonty.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin. To all the people all around.

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Wyjeżdżamy sobie tym razem na drogi ekspresowe, na autostrady, też trochę w kontekście zbliżającego się długiego weekendu. O tym, jak przygotować się do takiej podróży, będziemy mówić pod koniec naszego programu, ale teraz właśnie o apelu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, także lubelskiego oddziału. Tym razem nie o inwestycjach, nie o przecinaniu wstęg, nie o przetargach, nie o tym, jakie odcinki będą wkrótce oddane, ale o tych, które już istnieją, a jak istnieją, to ważne, żeby były w dobrym stanie. I nie mówimy tym razem o nawierzchni, tym razem mówimy o bezpieczeństwie, o tym, że są ekrany akustyczne często wzdłuż takich dróg, ale także tam są drzwi, one nie są tam umieszczone bez powodu. Chodzi o to, żeby móc bezpiecznie się z takiej drogi ewakuować, bo się na takiej drodze, jak jedziemy, różne rzeczy mogą zdarzyć i te ekrany i te drzwi też są w konkretnym celu, prawda?
2: Tak, dokładnie. I ten tytuł, który jest chyba bardzo wyraźny, czyli brak wyobraźni, który może kosztować życie, jest bardzo dobitny, wskazuje na potężne zagrożenie. No wyobraźmy sobie taką sytuację, w której jedziemy dopuszczalną prędkością 140 km na autostradzie i wyskakuje nam sarna. A skąd ona się tam wzięła, ktoś zapyta. No właśnie, my tutaj z Maćkiem widzimy zdjęcia wyłamanych bram technicznych, które służą do tego, żeby służby ratunkowe mogły wjechać na taki teren autostrady. Mamy wyłamane drzwi wyjściowe z autostrady, czyli też te wyjścia tak zwane awaryjne.
1: A za drzwiami są pola, otwarte przestrzenie.
2: I te drzwi też są otwarte. Na tych zdjęciach widzimy te otwarte, wyłamane drzwi, więc w tym momencie te zwierzęta również mogą nam wtargnąć prosto pod jadący samochód. Więc ta tragedia jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. I Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zadaje takie pytanie: czy naprawdę musi się coś w Polsce wydarzyć, żeby ludzie zmądrzeli? No jakim trzeba być idiotą, żeby wyłamywać w taki sposób, w ogóle wyłamywać drzwi, jeszcze zostawiać to otwarte? Nie wiem, naprawdę mi brakuje słów, jestem zszokowany. No co, mamy przy każdych tych drzwiach montować kamery? To do tego mamy doprowadzać, żeby z naszych pieniędzy publicznych, bo to przecież z naszych publicznych pieniędzy, z naszych podatków są te drogi budowane, żeby zabezpieczać te wejścia?
1: To powstanie tych drzwi ma zupełnie inny cel, bo tak jak mówiliśmy na początku tej naszej części programu, może się różna rzecz zdarzyć, awaria samochodu, przebite opona, zatrzymujemy się na pasie awaryjnym i pierwsze, co mamy zrobić, zabezpieczyć to miejsce, ale też zabezpieczyć siebie, czyli mamy ten pojazd opuścić i możemy się poza tą autostradę, poza tą drogę ekspresową ewakuować i po to te drzwi temu właśnie służą, prawda?
2: Tak, dokładnie, dlatego że oczekiwanie przy samochodzie też może być niebezpieczne, więc tak jak wspomniałeś, zabezpieczamy samochód, oznakowujemy, zgłaszamy oczywiście do służb. Służby też podejrzewam, że szybciutko przyjadą i nas oznakują, pojawią się komunikaty na wyświetlaczach, że auto jest zepsute, ale my oczekując na przyjazd powinniśmy się udać właśnie przez takie wyjście na zewnątrz, czekać sobie w miejscu bezpiecznym, po to jest właśnie zrobione, więc no apel również z naszej strony, abyście Państwo widząc takie otwarte drzwi również zgłaszali to na telefony alarmowe, bo taka sytuacja może być bardzo, bardzo niebezpieczna.
1: 19-111, ten numer jest na każdym takim, na każdej tablicy zmiennej treści, tej tablicy elektronicznej wyświetlany, nawet jeden chociażby jest 17, możemy co jakiś czas właśnie takie tablice zauważyć. To ten numer warto zapamiętać. A my pamiętamy także, że też i te mniej poważne czasem, chociaż też myślę, że wymagające uwagi tematy dotyczące poruszania się po drogach ekspresowych różnego rodzaju mamy. No jak drogi ekspresowe, to czasami one są poprowadzone omijając na przykład jakąś dolinę rzeki, czy po prostu dolinę. No i taką drogę stawia się na słupach, to są estakady. No i teraz trochę tak pół żartem, pół serio, ale nie do końca żartem, bo to serio temat. No to bardzo ciekawie został zagospodarowany pewien teren pod estakadą w jednej części Polski.
2: Tak, i to służy ci radom.
1: Tak, no właśnie, służy ci radom. No to ciekawe, z jakiej rady skorzystali ci, którzy właśnie posadzili drzewa pod taką estakadą.
2: Bo chyba ilość drzew posadzonych musiało się zgadzać, więc posadzili sobie pod tym wiaduktem drzewka, więc one, nie wiem, jak będą podlewane, może z rynien, z tymi zanieczyszczeniami, no bo raczej tam deszczyk sobie nie popada.
1: No i co to, ale nawet jeżeli to drzewo gdzieś jakieś soki życiowe wyciągnie z gleby, będzie miało dłuższe korzenie, zacznie rosnąć i potem co?
2: Ja nie wiem, może przerośnie tą drogę, może ma być droga zaciągnięta. zacieniona. Nie mam pomysłu, co autor miał na myśli.
1: Proszę sobie sprawdzić właśnie drzewa pod wiaduktem. Także ten temat może przyciągnąć uwagę. Jako taka też drogowa ciekawostka, myślę. A kolejne tematy, myślę, także ciekawe, interesujące dla Państwa w naszym programie już wkrótce będą. Zapraszamy.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Jedziemy sobie dalej drogami krajowymi, ale także i drogami lokalnymi. Tropimy różnego rodzaju absurdy, ale także i nowości drogowe, inwestycje, planowane inwestycje, otwierane. A co ty tam przeglądasz? Podczas piosenki widziałem, że coś wertujesz. Co chcesz nam pokazać?
2: A ja mam tutaj taki materiał z Kremca, to jest koło Świdnika. Zobacz, może będziesz opisywał głosem radiowym, co ty tutaj widzisz?
1: No bo widzę znak droga wewnętrzna, strefa zamieszkania, więc no wiadomo, obszar intensywnie zabudowany, 20 na godzinę, no to wiadomo, jedziemy dalej. No przyjemna okolica, bardzo zielono. O, a co ten znak tutaj robi? Zakaz wyprzedzania i 30 na godzinę, czyli ja mam jechać 20, 30, dodać 20 do 30, czy odjąć 20 od 30 od 20?
2: Właśnie nie wiem, co drogowcy mają na myśli, bo tu mamy strefę zamieszkania, tak jak wspomniałeś, jest przy strefie zamieszkania dozwolona prędkość do 20 na godzinę i mamy znak, o którym zapomniałeś jeszcze powiedzieć, że są roboty drogowe. Czyli mamy w tej strefie zamieszkania roboty drogowe i ktoś pozwolił nam jechać szybciej, czyli podniósł prędkość dozwoloną do 30 na godzinę ze względu na roboty drogowe, a było do 20.
1: No to też bardzo ciekawe. To kierowca może się trochę złapać za głowę, byle nie puszczać ręki z kierownicy. No można się złapać za głowę tak w myślach, ale ciekawe, czy ktoś pomyślał, ustawiając te znaki.
2: Tak, to jest Krępiec pod Świdnikiem, więc no pozdrawiamy panów z Krępca, którzy mają taką bujną fantazję. Gratulujemy panom drogowcom niesamowitej znajomości prawa ruchu drogowym, no ale to też wprowadza w błąd i niesie ze sobą bardzo duże zagrożenia, no bo ktoś jedzie tutaj do 20 km na godzinę, nagle widzi, że może jechać szybciej, no ale przez są robotnicy na drodze, którzy robią remont, więc to chyba raczej nie powinno to w ten sposób być oznakowane.
1: A skoro o remontach, pracach drogowych mówimy, no to bardzo ważne, chyba jedno z takich kluczowych skrzyżowań w mieście od poniedziałku jest przebudowywane, mowa o przecięciu Alei Kraśnickiej z Głęboką i na Łęczowską, i tak jest w godzinach szczytu mocno oblegane. Tam jadąc z Głębokiej wprost właśnie w Łęczowską, no to stoi się kilka zmian świateł. Teraz będzie się stało zmian kilkanaście, może nie kilkadziesiąt, ale przebudowa trwa, a w związku z tym no też raz, że apel o większą cierpliwość, albo to, co też podpowiadamy, szukamy alternatywnych dróg przejazdu.
2: Dokładnie, więc po co się denerwować, skoro nie mamy na to wpływu. Natomiast takich sytuacji będzie na pewno w Lublinie troszkę więcej, dlatego że miasto przeznaczyło na remonty bieżące jeszcze więcej pieniążków. Z tego, co słyszałem wypowiedź pana prezydenta Tomasza Fulary w ubiegłym tygodniu, to są dodatkowe 5 milionów złotych na właśnie tego typu inwestycje drogowe. To będzie ponad 100 inwestycji w mieście Lublin i one będą wykonywane w okresie wakacyjnym, czyli wtedy, kiedy nie mamy studentów, kiedy mamy trochę mniejszy ruch, kiedy to nie będzie aż tak uciążliwe. No i prośba do państwa, żebyście zwracali uwagę na komunikaty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, na portalach społecznościowych, na portalu, na stronie Urzędu Miasta, na stronie ZTM, więc żebyście państwo później nie byli zaskoczeni. Tak jak wspomnieliśmy, alternatywne drogi, warto również skorzystać z jakichś aplikacji typu nawigacja, nazwy nie będziemy wymieniali, ale są takie aplikacje nawigacyjne w telefonach, tam też jest śledzony trafik, czyli tam są śledzone utrudnienia drogowe i proponują takie nawigacje, alternatywne drogi, więc czasami warto przejechać sobie 10 km dłużej, ale będzie pół godziny szybciej.
1: A Janowską też jeszcze warto omijać?
2: No jak jechałem Janowską, postęp jest błyskawiczny, oczywiście może tego pod wiaduktem samym kolejowym nie widać, ale już tam za wiaduktem w stronę Zalewu Zębożyckiego nawierzchnia jest nowa położona, jest już remontowany odcinek na Żeglarskiej do mostu chyba pana prezydenta Kaczorowskiego. Ten odcineczek taki do zajezdni jest robiony, więc naprawdę no, te roboty ruszyły z kopyta, tak jak pan prezydent Fulara zapowiadał. Faktycznie widać ten postęp, no, droga jest piękna i jak to było w tej piosence, piękna, prosta jak droga łazienkowska.
1: Tak, i zepnie z brzegiem drugi brzeg, to śpiewał, no właśnie.
3: W filmie Miś,
1: tak, no właśnie, to prawda, w filmie Miś. Teraz sobie przypominamy jeszcze, że od 2-3 dni, od początku tygodnia jest też organizacja ruchu czasowa Nawitosa. To jest odcinek właśnie w okolicach hutniczej, wiaduktu tutaj i są zawężenia. Po jednym pasie drogowcy zabrali, tam jest bodajże sieć wodociągowa bądź ciepłownicza, no generalnie potrzebują część pas ruchu zająć, żeby te sprawnie roboty przebiegały, ale to znaczy kierowcy, zawczasu zajmujemy sobie odpowiedni pas, jedziemy też z taką uprzejmością, jeżeli ktoś zapomniał, zagabił się, chce się włączyć, no to życzliwie go wpuśćmy, bo to obydwa kierunki, i w kierunku centrum Lublina, i w kierunku Świdnika zajęte.
2: No i też jest oczywiście wcześniej informacja o tym, jest też ograniczenie prędkości, jest zakaz wyprzedzania, więc jakby tutaj ze strony drogowców widzimy barierki, widzimy oświetlenie, które w nocy również jest widoczne. Drogowcy to wykonali rzeczywiście w sposób prawidłowy, nie budzący żadnych wątpliwości. No i tylko musicie Państwo zachować tą ostrożność po to, żeby nie spowodować zagrożenia dla siebie i dla osób, które wykonują jakże tą potrzebną pracę.
1: Raport drogowo-remontowy za nami, ale Motohoryzonty jeszcze trwają do 19:00. Jesteśmy z Państwem na antenie Radia Plus Lublin.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin. Do 19 godziny dojeżdżamy, słyszymy się w środę, tuż przed, no właśnie, kolejnym długim weekendem. Nie tak dawno był ten majowy weekend, teraz czerwcowy. Jak ten czas szybko leci. Mam nadzieję, że Państwu umienię przede wszystkim ten długi weekend przyjemnie, a żeby upłynął przyjemnie i jeżeli Państwo planują jakieś podróże, to warto do takiej podróży dobrze się przygotować. I nie zaszkodzi przypomnieć, żeby właśnie zawczasu sprawdzić, czy tam wszystko pod maską w tych naszych czterech kółkach gra, mówiąc kolokwialnie, i też do takiej podróży się przygotować pod tym względem jako kierujący, bo to ma być, skoro długi weekend, to odpoczynek, wypoczynek, to ten kierowca ważny, żeby też był wypoczęty.
1: Tak, żeby był wypoczęty samochód, żeby był sprawny i żebyśmy bezpiecznie mogli dojechać do zaplanowanego miejsca wypoczynku i później z powrotem do domu.
0: No właśnie, więc kierowcy, zostawcie sobie trochę więcej czasu na tą podróż, no i skoro odpoczynek, wypoczynek, no to też warto chyba zrobić sobie na trasie przerwy, prawda?
1: Tak, warto sobie zrobić przerwy i ja też zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby nie jechać za jednym razem, jednym ciągiem, tylko żeby jednak rozplanować sobie to w taki sposób, żeby te 2-3 godzinki robić sobie przerwę, rozprostować kości, napić się jakiejś herbatki czy kawy, jeżeli ktoś z Państwa lubi. Nie zachęcam do energetyków, bo one są dosyć mocno niezdrowe, ale w momencie, kiedy mamy taką przerwę, to na pewno poprawia nam się krążenie, poprawia nam się koncentracja, nie opóźnia nam się przez to refleks, bo taka długa jazda no niestety powoduje zmęczenie, które działa podobnie jak alkohol i tego typu środki.
0: Mówiliśmy w dzisiejszym programie sporo o remontach, takim wymiarze lokalnym, ale może warto też pod tym kątem sprawdzić, czy na tej trasie, której jedziemy, też jakieś prace nie trwają, bo i drogę lokalną, ale też i ekspresową autostradę można serwisować i remontować.
1: Tak, tutaj trzeba pamiętać, że Polska jest też dosyć dużym placem budowy, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Mamy odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy, więc tych inwestycji drogowych, szczególnie w regionie lubelskim, jest sporo, więc to, że jechaliśmy na długi weekend majowy jakąś drogą przy takim oznakowaniu, no wcale nie oznacza, że jadąc teraz na długi weekend czerwcowy, ta droga będzie w taki sam sposób oznakowana, czy będzie przebiegała w taki sam sposób ta organizacja ruchu, więc nie jeździmy na pamięć, warto się wcześniej przygotować, przejrzeć sobie, zaplanować trasę przejazdu, przejrzeć sobie strony internetowe, nie tylko liczyć na aplikację nawigacji, tylko po prostu, żebyśmy też wiedzieli, gdzie konkretnie chcemy jechać. No i oczywiście planując ten długi weekend, musimy pamiętać o święcie Bożego Ciała.
0: No właśnie, bo wspomniałeś, żeby zerknąć sobie na różnego rodzaju strony internetowe, no to czy na strony urzędów miast, miejscowości, gmin, czy na strony parafii, czy na strony archidiecezji, tam jest komplet informacji, którędy będą przechodzić procesje i możemy w związku także z tym dostosować naszą podróż.
1: Dokładnie i ja też już jak co roku powtarzam, że jestem zdziwiony, kiedy czytam komentarze, znowu procesja, nie mogłem dojechać, przejechać, musiałem jechać objazdem. No to się dzieje raz w roku, więc no nie jest to jakiś kłopot, żeby sobie zorganizować ten czas, żeby przejechać sobie troszkę okrężną drogą. Zazwyczaj są patrole, są osoby, które kierują ruchem, takie osoby muszą mieć specjalne uprawnienia, są oznakowane kamizelkami i musimy się również stosować do osób, które nie są funkcjonariuszami ruchu drogowego, ale wydają nam polecenia dotyczące właśnie kierowania ruchem, bo te osoby mają ku temu uprawnienia.
0: Przypominamy, no bo ktoś wtedy powie, no ale to nie jest policjant, ale to może być na przykład chociażby strażak.
1: Strażak, może to być osoba, która przeszła odpowiednie szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i ma uprawnienia do kierowania ruchem i wtedy ma taką kamizelkę kierujący ruchem, ma lizaka i ma prawo wydawać nam polecenia dotyczące zachowania czy zakazu wjazdu, czy też przekierowania naszego ruchu w inną stronę.
0: To jeszcze kończąc, bo do tego polecenia osoby kierującej ruchem stosujemy się my jako kierujący, kiedy właśnie przejeżdżamy i jest ta procesja, ktoś nas zatrzymuje, ale też my jako wtedy piesi uczestnicy tej procesji też stosujemy się, jeżeli ktoś mówi, że w danym momencie po prostu przechodzimy bądź nie przechodzimy, no to też tych poleceń się trzymamy.
1: Dokładnie, więc to działa w każdym z tych przypadków, które wymieniłeś i myślę, że ta świadomość już ludzi uczestniczących w tych procesjach również w tym kierunku jest dosyć duża.
0: No i my także dużo dobrego czasu odpoczynku, relaksu, czasu z rodziną Państwu życzymy na ten długi weekend i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
1: Maciej Kulka
0: i Maciej Kurek. A ja jeszcze dodam, że dla Państwa sporo propozycji antenowych. O 19 punktualnie najnowsze wieści z kraju i ze świata. Tuż po nich blok muzyczny to do 20, od 20 audycja środek tygodnia. A w nim także ważne tematy, interesujące, ważne rozmowy. Ciekawi goście w studio do 22. Ten program od 23. Nocne światła. Paweł Krzemiński. Także polecam Państwu te antenowe propozycje i zapraszam, by towarzyszyć nam także podczas tego środowego wieczoru.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.
2: Ciężko chora Klaudia jest już w Polsce. Przetransportowano ją ze szpitala w Pekinie. Odpowie za nieumyślne spowodowanie pożaru. Zarzuty po pożarze hali w Płocku. Kolejny raz przejdą przez bramę Rybę. W sobotę spotkanie młodych na polach lednickich. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest już pod opieką lekarzy ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. Ciężko chora Klaudia wróciła do kraju. Po południu specjalny rządowy samolot z 24-latką na pokładzie wylądował w stolicy Dolnego Śląska. Młoda kobieta przez miesiąc przebywała w ciężkim stanie w jednym ze szpitali w Pekinie. Jej transport do Polski zorganizował resort obrony. Na pokładzie była też mama 24-latki Joanna Uciechowska.
3: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie. Jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych i to, że ja mogę przy niej być.
2: Rodzina i polscy lekarze wciąż czekają na pełną dokumentację medyczną z Chin. Ta jest przekazywana etapami i wymaga tłumaczenia. Przypomnijmy, Polka trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Nad województwem śląskim przechodzą intensywne burze i ulewy. Strażacy interweniowali już ponad 170 razy z powodu nagłego załamania pogody. O szczegółach Dariusz Brombosz.
4: Strażacy walczą z licznymi podtopieniami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Rudzie Śląskiej, Bytomiu oraz okolicach Gliwic. W Rudzie Śląskiej całkowicie nieprzejezdne są ulice Szkolna, Kokota oraz wiadukt w Chebziu. Utrudnienia czekają też kierowców na autostradzie A1 w rejonie Żor, gdzie doszło do kilku kolizji.
2: Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem i silnym wiatrem obowiązują na Śląsku do 21:00. Wydano też alert RCB. To 66-letni mężczyzna ma odpowiadać za pożar hali magazynowej w Płocku. Policja ustaliła tożsamość podejrzanego, a ten przyznał się już do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Ze względu na dobro śledztwa służby nie informują o szczegółach. Przypomnijmy, pożar przy ulicy Rembielińskiego wybuchł w poniedziałek wieczorem. W hali znajdowało się kilkanaście punktów usługowych. Część obiektu doszczętnie spłonęła. W akcji gaśniczej, która trwała do wtorku, brało udział ponad 50 zastępów straży pożarnej. Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, 2 grosze w dół za 98, a diesel bez zmian. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w czwartek i piątek.
5: Poszły w górę, tak?
6: Nie.
5: Obniżyły się? No to miła niespodzianka.
6: Obniżyła się cena za benzynę, diesel jest bez zmian.
5: To akurat dla mnie okej. Dlatego, że mam benzynowca. Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie, jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
6: Bo aktualnie są niskie.
5: Niskie, akceptowalne, o może tak.
7: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny, ponieważ tak samo jak na jakieś wyjazdy rodzinne, większe trasy, to naprawdę bardzo na korzyść wychodzi.
2: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W czwartek i piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, a oleju napędowego 6,40.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Pielgrzymi kolejny raz przejdą przez bramę Rybę. Spotkanie młodych na polach lednickich już w sobotę. Oficjalne rozpoczęcie apelu o 18:00. Wyjątkowym momentem będzie nabożeństwo ognia. Opowiada o nim duszpasterz lednicki ojciec Tomasz Nowak.
8: Przypłyniemy z Ostrowa Lednickiego, tam właśnie z miejsca chrztu Polski, tam gdzie byli chrzczeni pierwsi piastowie. Będzie płynął ogień łodzią. Prymas będzie go przejmował na polach lednickich, a potem będzie nabożeństwo ognia.
2: To nabożeństwo rozpocznie się o 21:30. Pierwsi pielgrzymi pojawią się na polach lednickich już rano.
0: Radio Plus Lublin.

Radio Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: reklama. Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
2: Radio Plus Lublin.

0: Reklama. Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl. Reklama. Radio Plus Lublin.
1: Kibice zapełniają już Stadion Narodowy. Reprezentacja Polski zagra dziś z Nigerią. Więcej patroli na drogach, kontrolują kierowców z ziemi i z powietrza. Powiemy też o kwietnych dywanach. Powstaną przed procesją Bożego Ciała. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lewandowski i Zieliński od pierwszych minut w bramce zamiast Bułki Grabara. Znamy skład polskiej reprezentacji na towarzyski mecz z Nigerią. W podstawowej jedenastce zobaczymy też m.in. Kacpra Potulskiego, który zadebiutował w spotkaniu z Ukrainą. Początek meczu z Nigerią już o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Przed stadionem jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czuć atmosferę piłkarskiego święta?
2: Dzień dobry. Okolice stadionu są coraz bardziej biało-czerwone. Tu co chwilę przechodzą obok mnie kolejne grupy kibiców, które zmierzają w kierunku obiektu, który jest przecież nazywany domem reprezentacji. Na trybunach zasiądzie kilkadziesiąt tysięcy osób. Polscy piłkarze, mimo ostatnio nie najlepszej dyspozycji, cały czas mogą liczyć na wsparcie kibiców.
3: My liczymy, że wygra Polska. Jesteśmy pierwszy raz na Stadionie Narodowym.
4: Myślimy, że będzie wynik do przodu, nie? Z Ukrainą im nie poszło.
3: Teraz się zrewanżują.
2: Z Ukrainą we Wrocławiu było 0-2. Miejmy nadzieję, że biało-czerwoni tu w Warszawie zagrają zdecydowanie lepiej i mimo, że nie jadą na rozpoczynający się za nieco ponad tydzień mundial, to pozostawią po sobie dobre wrażenie.
1: Przypomnijmy, początek towarzyskiego spotkania z Nigerią o 20.45. Kontrolują kierowców z ziemi i z powietrza. Przed długim weekendem rozpoczęła się już akcja drogówki. Mundurowi zwracają uwagę przede wszystkim na prędkość i trzeźwość.
5: Sprawdzą również stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, prawidłowe zamocowanie przeważonego ładunku czy bagaży. W miejscach, gdzie będzie to wymagało sytuacji na drodze, funkcjonariusze będą kierowali ruchem.
1: Mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji. Dziś i jutro obowiązują też ograniczenia w ruchu dla pojazdów ciężarowych.
5: Przypominamy o zakazie ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.
1: Zakaz obowiązuje do jutra do 22. Oszczędzają nawet na papierze toaletowym, a wezwań do zapłaty wciąż przybywa. Szpital w Mławie ma już 24 miliony złotych długu. W placówce zatrudnionych jest ponad 560 osób. Trzeba zapłacić im pensję, a to jest ponad nasze siły, przyznaje Piotr Pariaszewski, dyrektor szpitala.
6: Oni wszyscy mają zobowiązania i proszę mi wierzyć, że ja dostaję kilkanaście wiadomości codziennie o tym, w jak trudnej oni sytuacji znaleźli się przez działania, które podejmuje organ tworzący.
1: Powiat przekazał placówce 2,5 miliona złotych pożyczki. To jednak nawet nie 1/3 najpilniejszych rachunków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro wczesnym rankiem na Opolszczyźnie powstaną kwietne dywany. Tradycje kultywują mieszkańcy Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego i Zimnej Wódki. I co roku szykują takie kolorowe i pachnące dywany na procesję Bożego Ciała.
7: Jest taka tradycja, bardzo piękna. Ona jest notowana już tak mniej więcej od 100 lat. Miała swoją ewolucję od form bardzo prostych po formy bardziej skomplikowane. Kolorowe, współcześnie.
1: A przygotowania rozpoczęły się kilka dni temu.
7: Przygotowania są dosyć misterne, związane przede wszystkim z zebraniem materiału roślinnego, który musi być bardzo drobny, rozczłonkowany. To są różnego rodzaju kwiaty, płatki piwoni, płatki róż, różnego rodzaju paprocie.
1: Kwietne dywany są wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus. W Polsce ponad 360 tysięcy dzieci żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa, podaje Federacja Polskich Banków Żywności z raportu tegorocznego świeżego, który został opublikowany kilka dni temu raptem. Wynika, że problem niedożywienia coraz częściej przybiera formę tak zwanego ukrytego głodu, czyli niedożywienia jakościowego. Co to takiego, o co w tym chodzi i jak wygląda dzisiaj sytuacja dzieci? Będziemy rozmawiać w środku tygodnia z Norbertem Konarzewskim z Federacji Polskich Banków Żywności. Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Się cały czas zastanawiam, bo mam taki problem, czy mówić dzień dobry, czy dobry wieczór, bo byłam przyzwyczajona do tej pory, że mówiłam dobry wieczór, ponieważ o tej porze zwykle było już ciemno, a teraz jest jasno i tracę po prostu orientację zupełnie. Zostańmy przy dzień dobry, bo jest jasno i tego się trzymajmy. O co chodzi z tym ukrytym głodem? Bo to jest taki ciekawy wniosek nieoczywisty, który płynie z tegorocznego raportu i wydawałoby się nam, że generalnie, no, dwa wnioski. O dwie rzeczy chciałabym na wstępie zapytać. O ten ukryty głód, co to jest i dlaczego jest to nieoczywiste. I dwa, dlaczego w ogóle mamy jeszcze ten problem? Bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku nie powinniśmy rozmawiać o niedożywionych czy głodnych dzieciach w Polsce.
2: Tak, po pierwsze ten raport jest chyba moim zdaniem pierwszym takim wydaniem kompleksowym, który pokazuje głód i niedożywienie jakościowe w obrębie właśnie dzieci. Sam byłem zaskoczony, czytając opracowania, wypowiedzi różnych ekspertów, na jakich płaszczyznach, poziomach możemy tak naprawdę widzieć konsekwencje tego, że część z dzieci po prostu albo nie dojada, albo je złe jakościowo posiłki. Stąd też ukryty głód, ponieważ zazwyczaj myśląc o głodzie, mówimy o pewnym symptomie, i nie zastanawiamy się nad żadnymi innymi konsekwencjami, a ich jest naprawdę bardzo dużo, bo po pierwsze, ten ukryty głód odbiera zdrowie. Młody organizm nie ma budulca, nie ma materiałów odżywczych po to, żeby organizm się prawidłowo rozwijał. To nie tylko chodzi o wzrost, ale również o budowę organów wewnętrznych. Również ukryty głód niszczy psychikę dzieci. Takie codzienne napięcie, stres, czy też obniżanie poczucia własnej wartości powoduje skrajne zmiany psychiczne, które potem konsekwencje będą już u dorosłego człowieka. Również specjaliści zwrócili nam uwagę na to, że tak naprawdę jest zakłócony rozwój społeczny. Czy ten lęk, nastrój obniżony, czy pewna drażliwość powoduje takie codzienne kontakty z młodzieżą. Więc ta osoba już może być wypychana tak naprawdę na margines grupy z uwagi na jej takie dziwne zachowania.
1: Ale czy jeszcze, ja tylko dopytam, bo o tym ukrytym głodzie, o jego definicję dopytam, bo tak naprawdę mówimy niekoniecznie o tym, że dziecko jest głodne, tylko że dziecko jest po prostu, być może nawet nie jest głodne, ale je niższej jakości jedzenie, tak, które nie dostarcza wystarczających składników odżywczych jego organizmowi. Mniej więcej o to w tym chodzi.
2: Tak, właśnie to jest też ten paradoks, że to dziecko pozornie jest najedzone, natomiast to jest efekt pustej kalorii. Dzieci coraz częściej jedzą właśnie produkty, które zawierają dużo cukru, dużo soli, są przetworzone i nie są po prostu budulcem dla organizmu. I z jednej strony my w naszym raporcie mówimy o właśnie biednych dzieciach i biednych rodzinach, bo ten problem ich w szczególności dotyka, bo nie mają wyboru, kupują najtańsze produkty, ale również tak naprawdę ten efekt ukrytego głodu może dotyczyć tak naprawdę każdego z dziecka, nawet z naszych rodzin. My sobie często możemy nawet nie zdawać sprawy.
1: Że to, co dajemy dzieciom do jedzenia, to sprawia, że one nie są głodne, ale tak naprawdę nic wartościowego nie dostają. Tak?
2: Albo tak naprawdę dzieci same dokonują decyzji zakupowych, prawda? W sklepiku czy w innym miejscu. Kupują to, na co mają ochotę, albo to, co kupują rówieśnicy, żeby też się za bardzo nie wyróżniać z grupy, więc to też może być powód do tego, że te dzieci są syte, ale niestety brak im witamin czy innych właśnie składników mineralnych, białka chociażby, które są niezbędne do rozwoju organizmu.
1: Co przekłada się później na ich też zdolności poznawcze i ta zdolność do skupienia się, do nauki, to też jest, wybrzmiewa w tym raporcie dosyć mocno.
2: Tak, i to w licznych badaniach właśnie liczne badania pokazują, że jakość jedzenia ma wpływ na naukę, na rozwój mózgu, na koncentrację, więc złe efekty w szkole mogą być właśnie spowodowane właśnie złą jakością posiłków. Również powiem szczerze, na przykład zdziwiłem się, że patrząc przez pryzmat tego właśnie badania, że również ten głód, czy właśnie to złe odżywianie może popychać do takich antyspołecznych zachowań. Te dzieci potrafią być agresywne, nie tylko dlatego, że są głodne, ale z nadmiaru chociażby cukru czy kofeiny, bo też się okazuje, że mimo to, że energetyki są zabronione, to dzieci, część dzieci przyznaje, że spożywa takie napoje, więc to też może powodować pchanie ich w złym kierunku.
1: Ja pamiętam, miałam taką sytuację z moimi dziećmi, którym tak gdzieś kiedyś żartobliwie powiedziałam, ale jak to dzieci, wiadomo, zapamiętują takie teksty, i powiedziałam, że wieczorem nie jemy nic słodkiego, nie jemy kolacji na słodko generalnie. Mamy taką zasadę, bo inaczej, i użyłam tego sformułowania w stosunku do swoich dzieci, bo inaczej będziecie mi chodzić po ścianach. I moja młodsza córka bardzo to zapamiętała i potem tę mądrość przekazywała wszystkim znajomym i rodzinie, że nie, u nas w domu się nie je kolacji na słodko, bo potem dzieci chodzą po ścianach. Więc, ale generalnie coś w tym jest, że rzeczywiście jak dzieci dostają po prostu taką dawkę cukru, to zaczynają się zupełnie inaczej zachowywać. I jak ma się, nie wiem, w klasie 20 kilka osób, które się tym cukrem nafaszerują, to ja się nie dziwię, że później te zachowania, no trudno nad tym też zapanować nawet nauczycielom.
2: No tak, i właśnie dlatego też chcemy w tym raporcie uświadomić społeczeństwu, a w szczególności też rodzicom, czy chociażby też nauczycielom, że jakie mogą być konsekwencje, których sobie naprawdę w większości przypadków nie wyobrażamy. Jak tej złej jakości jedzenie może wpłynąć negatywnie na nasze dziecko dzisiaj, jutro, ale również w dalekiej przyszłości.
1: Też jest ciekawy wniosek. Właściwie nawet jest to nazwane paradoksem w tym raporcie, kiedy mówimy o częstym współwystępowaniu u najmłodszych dwóch pozornie przeciwstawnych problemów, czyli nadmiernej wagi i niedożywienia jakościowego, że to idzie ze sobą w parze, że jednak do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że niedożywione dziecko równa się po prostu wychudzone dziecko, a dzisiaj to jest jakby właśnie dokładnie odwrotnie, że to otyłe dziecko tak naprawdę może świadczyć ta waga o tym, że jest niedożywione właśnie jakościowo.
2: Tak, to jest rzeczywiście bardzo...
1: Paradoks.
2: Znaczy paradoks, ale to też trochę może zmylić naszą czujność. Ja byłem zaskoczony, jak czytałem w tym raporcie właśnie wypowiedź eksperta, który porównywał biedne dzieci sprzed dwóch dekad, że one były szczupłe, ale były energiczne, z obecnymi, które właśnie mają nadwagę, są takie osowiałe, ospałe, i nawet nie mają chęci, siły do ruchu. I również tu jest taka powstała persona właśnie dziewczynki, która właśnie nie ma siły, aby ćwiczyć na lekcji WF-u.
1: I zastanawia się dlaczego, że przecież zjadła śniadanie, okazuje się, że na to śniadanie zjadła dwie parówki, tak?
2: I białe, które je codziennie.
1: Które je codziennie na śniadanie. Tu stawiamy kropkę, za chwilę wracamy, o tym raporcie będziemy jeszcze rozmawiać.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidla.

0: liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o najnowszym raporcie przygotowanym przez Federację Polskich Banków Żywności o głodnych dzieciach i o tym, czym jest niedożywienie jakościowe, tak zwany ukryty głód i w ogóle o wnioskach bardzo ciekawych, które z tego raportu płyną. O tym, jakie emocje ten raport budzi, muszę Państwu tylko powiedzieć, że my w przerwie tutaj nawet też o tym rozmawiamy, więc rzeczywiście temat jest ważny i temat budzi duże zainteresowanie. No, Robert Konarzewski z Federacji Polskich Banków Żywności jest moim Państwa gościem w tym temacie. Rozmawialiśmy o takich tych wnioskach, które na pierwszy rzut oka płyną z tego raportu, ale są jeszcze takie wnioski, które na pierwszy rzut oka się nie rzucają. Więc chciałabym, żebyśmy teraz o nich porozmawiali sobie trochę.
2: Oczywiście, ja tylko pozwolę sobie troszeczkę opisać ten raport, oczywiście, jego strukturę, bo tak, on tak naprawdę składa się z czterech obszarów. Oczywiście my podczas naszej rozmowy sygnalizujemy najważniejsze, najciekawsze elementy. Ja bardzo zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. Ona jest do pobrania za darmo na stronie bankiżywności.pl. Mm-hmm. Naprawdę każdy rodzic, myślę, że wyciągnie z niego cenną informację, jeśli chodzi właśnie o to, jakie ryzyka kryją się dla ich dzieci, niezależnie od tego, ile tak naprawdę pieniędzy wydajemy na ich żywność, bo wcześniej też rozmawialiśmy, tak, jak się dzieje w naszych gospodarstwach domowych i sami wiemy, że to wcale nie jest takie proste i oczywiste, aby nasze dzieci jadły dużo i przede wszystkim zdrowo.
1: To jest zawsze ten dylemat, przed którym stajemy właśnie rano, przygotowując te śniadaniówki dzieciom, czy dać tam rzeczy zdrowe, które jest duże prawdopodobieństwo, że wrócą do nas później po tym całym dniu, czy mniej zdrowe z gwarancją, że dziecko to zje. No i to jest zawsze ten dylemat, który gdzieś tam każdy próbuje jakoś wypośrodkowywać. Nie zawsze się daje.
2: No właśnie. I dlatego też w tym raporcie też opowiadamy, czego nie widać na pierwszy rzut oka. I przede wszystkim to jest właśnie ten talerz. On jest pełen jedzenia, tylko pytanie, jakiego jedzenia. My tu pokazujemy, że można zjeść śniadanie bardzo tanio, ale bardzo niezdrowo, ale również wydając 2 czy 3 razy więcej pieniędzy, to kompozycja tego posiłku może być zupełnie inna. I oczywiście tam, gdzie rodziny stać na właśnie zakup, na to, żeby kupować zdrowe jedzenie, jest to łatwiej. W przypadku biednych rodzin to dziecko nie ma wyboru. To po prostu zje to, co rodzice kupią najtaniej.

0: z innych naszych badań też niestety wynika, że pewne strategie zakupowe są właśnie takie, że rodziny kupują zamienniki, czyli tańsze produkty, ze świadomością tego, że po prostu smakują gorzej, nie patrząc nawet na skład produktu, więc no, ani to nie jest smaczne, no, ani zdrowe. Mm-hmm.
1: Ale to, czy to wynika tylko i wyłącznie z kwestii właśnie chęci oszczędzania, czy też z chęci braku, czy też po prostu z powodu braku funduszy, braku pieniędzy, czy gorszej sytuacji materialnej? Czy tutaj też dochodzi brak świadomości, czy po prostu nie mamy nawyku czytania etykiet i to dotyczy zarówno tych lepiej sytuowanych rodzin, jak i gorzej?
0: Tutaj dotykamy dwóch kwestii. Z jednej strony beneficjenci naszej pomocy, no to są osoby, które mają właśnie dylematy, czy kupić żywność, czy zapłacić rachunek za mieszkanie, czy za prąd. Więc oni nawet nie za bardzo mają co czytać, bo to tutaj cena czyni cuda. A jeśli chodzi o takiego konsumenta, który jest właśnie stać go na coś lepszego, no to najczęściej on ma świadomość i jako konsumenci czytamy etykietę i staramy się wybierać te produkty o lepszej jakości. Oczywiście nie zawsze, ale w większości przypadków widzimy, że ta zmiana idzie ku lepszemu. Ale wracając do naszego raportu, czego nie widać. Kolejny element tak naprawdę to jest taki wyznacznik przynależności do grupy. Żywność na przykład w szkole jest takim środkiem wymiany, środkiem płatniczym. Dzieci się wymieniają, ale tym samym określają pewną swoją pozycję w hierarchii, no bo jeżeli powiedzmy część kolegów i koleżanek po szkole idzie do sklepu robić zakupy i za każdym razem jedno z dzieci nie kupuje niczego i tylko patrzy, jak reszta towarzystwa coś zajada, no to dzieci są bardzo spostrzegawcze, zauważają taką osobę i też no, są bezwzględne, więc jest bardzo duże ryzyko, że tak naprawdę to dziecko będzie po prostu stygmatyzowane, prawda? Tutaj my w naszym raporcie taką pokazaliśmy grę planszową Grafcytego.
1: Widziałam, tak.
0: Ona mocno tak emocjonalnie naprawdę wybrzmiała, w szczególności jak popatrzymy na te poszczególne pola na planszy, no za każdym razem to biedne dziecko tak naprawdę przegrywa w każdym ruchu.
1: Tak, ono tak naprawdę, jak przejrzałam sobie tę grę właśnie, przeszłam ją do końca, jakby na starcie jakby już nie ma tych szans, nie? Jakby to i z każdym tym polem, które się przechodzi, widać, jak jakby, no jakby te szanse są coraz mniejsze. I to tak a propos równego startu, no nie wszyscy mają równy start.
0: Prawda? Tak, i to jest bardzo właśnie bolesna refleksja, powiem szczerze, że i najgorsze jest to, że tak naprawdę na co dzień w tę grę grają zarówno dzieci, jak i dorośli. Prawda? Bo my jako rodzice albo staramy się, żeby to nasze dziecko poszło z kanapką. Dodam tylko, że ponad 60% dzieciaków przynosi kanapki, a reszta nie ma żadnego z pożywienia, więc zapewne kupuje, jeśli je stać, no albo czeka na darmowy obiad, jeśli jest w szkole, ale to też jest pewnym, być może powodem pewnej stygmatyzacji, o której już też mówiliśmy. Wracając do tego, czego nadal nie widać i co, o czym tak naprawdę autorzy tego raportu chcieli nam zasygnalizować, no to są niewidzialne prawa dziecka, czyli z jednej strony kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że rodzic tak naprawdę sprawuje opiekę nad dzieckiem, ale z drugiej strony zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli właśnie w gospodarstwie domowym, kolokwialnie mówiąc, nie wiąże się budżet z końcem i nie stać na zapłacenie wszystkich rachunków, gdzieś pojawiają się jeszcze inne problemy, to tak naprawdę to czy to dziecko jest głodne, czy nie głodne, to jest jednym z mniejszych problemów tak naprawdę rodziców. I od tego powinno być państwo, żeby wychwytywać tak naprawdę takie sytuacje.
1: Takie rodziny.
0: Takie rodziny i w należyty sposób do tego podchodzić, bo to, co jest właśnie najważniejsze i tak naprawdę też z tego raportu wybrzmiewa, czyli wstyd jest silniejszy niż głód. Czyli dzieci maskują tę sytuację i tu też teraz zachodzą pewne takie mechanizmy. Ja byłem w ogóle zaskoczony, bo nigdy wcześniej o nich nie wiedziałem, gdzie bardzo często dzieci chronią rodziców, rodzinę i samego siebie przed wstydem.
1: To jest bardzo mocne stwierdzenie, prawda, że wstyd jest mocniejszy niż głód. To jest takie w ogóle prawda?
0: Nieintuicyjne
1: zupełnie. Jakby, no, wydawało się, że głód to jest tak silny bodziec, a tutaj się okazuje, że nie, że ten wstyd
0: I to powoduje, że bardzo często tak naprawdę te dzieci znikają z radarów opiekunów, że właśnie nie widać żadnych takich symptomów, które wskazywałyby, że należałoby w jakiś sposób pomóc tej rodzinie. I dlatego to jest właśnie wyzwanie przed grupą różnych ekspertów, jak poprawić pomoc żywnościową, bo to też, proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę, że państwo jako system funkcjonuje i wspiera te rodziny na różnych poziomach. My tu mówimy o pewnych takich lukach, o pewnych pęknięciach systemu, niedoskonałościach. Na całe szczęście to skala nie jest aż tak olbrzymia, jakbyśmy sobie na przykład porównali to do tego, co było dekadę temu, ale jednak, no, jeśli porównamy, taki właśnie przykład autorzy tego raportu nam zaprezentowali, jeżeli w szkole jest 100 dzieci, to 6 z nich na pewno jest głodne.
1: Więc to też robi wrażenie ogromne, prawda?
0: No, ale 10 lat temu to było 10%, więc było w tego to znacznie więcej. Więc my, można też powiedzieć, że my jako rodzice powinniśmy również przyjrzeć się temu, w jaki sposób my przykładamy się do komponowania posiłków, rozmowy z dziećmi, przekonywania ich, że warzywa są zdrowe. Wiemy, że to jest bardzo trudnym wyzwaniem dla każdego z rodzica, aby właśnie rezygnować z fast foodów na rzecz jednak zdrowej jakości, rozmawiać z dziećmi, przekonywać, czy też kreatywnie gotować, bo czasami można te warzywa przemycić. My jako Banki Żywności staramy się przygotowywać różne propozycje właśnie przepisów kulinarnych, tak żeby one były atrakcyjne. Również dodam, że w naszych programach pomocowych wraz z dostarczaniem żywności, to akurat mówię o żywności finansowanej ze środków z Unii Europejskiej, realizujemy tak zwane działania towarzyszące, czyli uczymy beneficjentów pomocy, w jaki sposób, w kreatywny sposób można przygotowywać różne posiłki, bo też widzimy, że bardzo często w przypadku odbioru różnych darowizn na przykład bardzo chętnie osoby sięgają po produkty słodkie, a rzadziej po warzywa czy owoce.
1: To już są pewnie nawyki, pewnie
0: nawyki,
1: takie
0: ale brak umiejętności wykorzystania, przetworzenia tych warzyw właśnie w różny sposób. No więc dlatego też staramy się, aby ten wzrost świadomości był dotyczący właśnie działań kulinarnych, przygotowania posiłku był wyższy. Ale myślę, że to tak naprawdę dotyczy całego naszego społeczeństwa, że powinniśmy właśnie na to spojrzeć z tej perspektywy dbałości o przyszłość i rozwój naszych dzieci, a nie żeby po prostu to dziecko było wyłącznie najedzone.
1: Tutaj też jakby w ogóle, jak się tak zapuścimy z wnioskami i z różnymi jakby myślami, które nam przychodzą do głowy, czytając tego typu rzeczy o tym, że właśnie 6 na 100 dzieci może być głodnych, a z drugiej strony mamy te dane mówiące o tym, ile kilogramów jedzenia rocznie przeciętny Polak wyrzuca, jak ja to przeczytałam, że tak około 247 kilogramów jedzenia w ciągu roku przeciętny Polak wyrzuca do kosza, no to po prostu włos się na głowie jeży, że no to nie powinno tak wyglądać, prawda?
0: Tak, to jest kolejny paradoks, o którym mówimy już od wielu lat. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce w skali roku wyrzucamy prawie 5 milionów ton żywności, przy czym 60% z tego odpowiadają gospodarstwa domowe. Czyli to my, konsumenci, kupujemy za dużo, wyrzucamy bardzo często, a z drugiej strony do banków żywności rok w rok przychodzi ponad milion osób prosząc o jedzenie. Dodam, że nie jesteśmy jedyną organizacją, która dystrybuje żywność dla osób potrzebujących, więc tak naprawdę ta skala ubóstwa jest znacznie większa. I z tym walczymy również właśnie, żeby zmniejszyć poziom marnowanej żywności, ale również zapewnić redystrybucję tej żywności, w szczególności z krótkim terminem, aby właśnie nakarmić osoby głodne.
1: I jak to się udaje zrobić?
0: Tak, to już, no, my pracujemy tak naprawdę codziennie. Natomiast też widzimy, że na rynku tej żywności jest coraz mniej. No jest to też między innymi skutek ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która weszła 6 lat temu. I sklepy po prostu zaczęły optymalizować proces, no, w myśl ustawy. Więc my tak naprawdę teraz jeździmy częściej po mniej, widzimy, że tej żywności brakuje, również też dostrzegamy, że coraz więcej osób prosi o pomoc. Mhm. I to są kolejne paradoksy, o których z chęcią bym opowiedział.
1: Zaraz o tym porozmawiamy.
0: Bo tak. Też sobie często nie zdajemy sprawy, kto tak naprawdę puka do drzwi banków żywności.
1: Że to też są nieoczywiste zupełnie tak. Historie. To o tych nieoczywistych historiach za chwilę sobie powiemy.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy o raporcie Federacji Polskich Banków Żywności dotyczącym głodnych dzieci, ale też w taki oczywisty sposób ten raport opisuje to, co dzisiaj rozumiemy, bo też poprzez pojęcie ukrytego głodu, czyli niedożywienia jakościowego, czyli nie mówimy już tylko o braku pożywienia, czy o głodzie takim, jak go rozumiemy, ale też to, że czasami mogą te dzieci nie być głodne, nie czuć się głodne, ale być niedożywione jakościowo i to też ma swoje później konsekwencje dla jakości uczenia, dla jakości życia, dla możliwości późniejszych życiowych tych dzieci. Norbert Konarzewski z Federacji Polskich Banków Żywności jest moim Państwa gościem i też o tym paradoksie dotyczącym tego, że z jednej strony mamy do czynienia z dziećmi niedożywionymi albo z niedojadającymi, a z drugiej strony z jakimiś kolosalnymi ilościami jedzenia wyrzucanymi przez konsumentów, przez Polaków. I w tym wszystkim banki żywności, które próbują jakoś ten pomost zbudować i pomagać w dystrybucji tej żywności. Ale powiedział pan coś takiego przed przerwą, że czasami nieoczywiste jest zupełnie to, kto tej pomocy potrzebuje i kto o tę pomoc prosi.
2: Tak. Kilka lat temu w ogóle zastanawialiśmy się, czy w ogóle w Polsce głód istnieje. I były tutaj między nami takie dyskusje, że możemy mówić o niedożywieniu, no ale nie o głodzie i stwierdziliśmy, sprawdźmy to, aby się po prostu zorientować, jak to jest w rzeczywistości. I 3 lata temu zrobiliśmy badanie właśnie na grupie naszych beneficjentów i powiem szczerze, bo niestety ten głód nadal w naszym kraju funkcjonuje. I zaraz podam kilka przykładów, które mnie tak naprawdę wtedy przeraziły, bo też nie zdawałem sobie z tego sprawy. A mianowicie 60% z naszych podopiecznych przyznało się do tego, że musiało się zapożyczyć, aby kupić żywność. Więc ten aspekt ekonomiczny jest niebywale widoczny. No, pamiętamy w ostatnich latach inflacja, czy chociażby też wzrost różnych cen, usług powodował, że no, gospodarstwa domowe coraz trudniej radziły sobie z domowymi budżetami, a w szczególności właśnie te osoby, które żyją w skrajnym ubóstwie.
1: I bo to jest taki wybór, no albo zapłacę rachunek za prąd, a wiemy jak to też te ceny poszły za energię elektryczną w górę, no albo kupię coś do jedzenia, tak? No to za prąd muszę, no bo będę mieć zimno w domu, tak? Czy na przykład.
2: Dokładnie. I tu nagle się okazało, że następują paradoksy, o których w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. Jednym z nich jest paradoks wielkich miast, czyli są osoby, które mieszkają właśnie w dużych ośrodkach miejskich. Proszę sobie wyobrazić, że one pracują, a mimo to nie stać ich na zapłacenie wszystkich rachunków i zakup żywności. Rok temu byliśmy w jednej z placówek pomocowych w Warszawie i dowiedziałem się, że bardzo często mężczyźni, którzy samotnie wychowują dzieci, boją się przyjść, prosić o pomoc z uwagi właśnie na pewien wstyd. No jak to? Mężczyzna pracuje i jeszcze musi przyjść, poprosić o żywność i to jest pewien taki powtarzalny element, który dostrzegają właśnie pracownicy socjalni. No i dlaczego tak się też dzieje? No właśnie koszty życia, koszty utrzymania w dużych miastach są wysokie i też osoby, które właśnie na przykład zarabiają minimalną krajową, one nie mogą korzystać z pomocy socjalnej z uwagi na to, że ich dochody są za wysokie niż określone kwoty, które uprawniają do wsparcia żywnościowego.
1: Pewnie to jest, ten paradoks też polega na tym, że mamy taki stereotyp zakotwiczony, że duże miasta równa się bogaci ludzie, że tam wszyscy są po prostu, a zapominamy, że ta średnia jest wyciągana jakby z najwyższych,
2: tak,
1: i najniższych
2: zarobków. Tak samo nam się wydaje, że na wsi ludzie mają łatwiejszy dostęp do żywności, a okazuje się, że jest wręcz przeciwnie.
1: Naprawdę? Dlaczego?
2: Tak. No z dwóch powodów. Po pierwsze, nie każdy, kto mieszka poza dużym miastem, jest rolnikiem i ma gospodarstwo, z którego
1: i produkuje sam żywność, tak.
2: Produkuje sam żywność. Po drugie, następuje pewna specjalizacja, że w jakichś miejscach są, powiedzmy, sady z jabłkami, gdzie hoduje się, czy uprawia jakąś inną roślinność, I wcale nie oznacza to, że ten dostęp do tych płodów rolnych jest łatwiejszy, tańszy. Z drugiej strony również ilość sklepów jest ograniczona dystansem chociażby, asortymentem, czy też ceną, bo wiadomo, że mniejsze sklepy będą miały wyższe ceny niż duże hipermarkety. No ale teraz czy opłaca się jechać 20 kilometrów, 30 kilometrów, aby zrobić zakupy, czy nawet pojechać do jednej z organizacji i odebrać paczkę żywnościową z banków żywności, bo może się okazać, że ta wartość tej paczki będzie taka sama jak wartość paliwa, na które trzeba było wydać, więc to też nie jest wcale takie oczywiste. No i wtedy właśnie podczas tego badania zauważyliśmy ten paradoks pustej kalorii, o którym mówiliśmy o dzieciach, że wtedy wyliczyliśmy, że każdego dnia dzieci zjadają średnio 19 łyżeczek cukru.
1: Boże święty, strasznie dużo.
2: No tak, ale to też właśnie potwierdzam to ostatnie badanie, kiedy dzieci właśnie mówią, że właśnie jedzą przekąski, często piją soki, herbatę. Mm-hmm. 35% uważa, że właśnie w pierwszym właśnie takim napojem to jest herbata, nie woda.
1: W ogóle to jest najczęściej wymieniane. To mnie też zaskoczyło, że herbata z cukrem. Ojejku, myślałam, że już jakby jednak częściej wybierana jest woda, a tu się okazuje, że jednak nie do końca. Ale z tego najnowszego raportu też ciekawym wnioskiem a propos tego cukru było to, że część tych dzieci, tam zostały zapytane dzieci z klas 4-8, same zwracały na to uwagę, czyli miały świadomość tego, że tego cukru jedzą, czy też mają w posiłkach za dużo.
2: Tak, no dzieci,
1: też ciekawe.
2: Dzieci mają świadomość tego, że jedzą niezdrowo, ale nie oznacza to, że stosują się do zasad zdrowego żywienia. Natomiast też w części przypadków, na całe szczęście to jest niewielka pula dzieci, one już mają pewne zaburzenia psychiczne związane z właśnie z
1: uzależnieniem od cukru na przykład?
2: Nie, znaczy w ogóle twierdzą, że muszą ograniczyć jedzenie słodyczy, bo dzieci się z nich śmieją, bo mają nadwagę.
1: W tym sensie.
2: Prawda? Więc to też gdzieś tam, no też jest pewien kanon sylwetek, prawda, popularny, więc to również gdzieś może mieć to wpływ, no ale to są pewne takie symptomy, które mogą być niebezpieczne dla właśnie zdrowia psychicznego dzieci, żeby więc to też powinno być pod kontrolą specjalistów. Natomiast no, wracając do tych paradoksów, które dotyczą zarówno dorosłych, jak i dzieci, no to jest właśnie ten paradoks niewidzialnej biedy, to jest ostatni, czyli tak naprawdę około 3 miliony Polaków otrzymuje pensję minimalną, ale ona dyskwalifikuje ich do pomocy żywnościowej, między innymi z tego naszego programu unijnego, bo tam też właśnie...
1: Tam są progi dochodowe po prostu, tak?
2: Tak, bariera wejścia jest określony próg albo na gospodarstwo domowe, albo dla osoby indywidualnej i po prostu no, nie nadążają, że tak powiem, aktualizacja tych progów chociażby z informacją o tym, jakie jest minimalne wynagrodzenie. Więc to niestety tak się to dzieje w naszym kraju i my obserwujemy na co dzień zarówno zachowania, czy monitorujemy zachowania konsumentów, jeśli chodzi o nasze postawy wobec właśnie marnowanej żywności, to też się zmienia. Patrzymy, obserwujemy naszych beneficjentów, czy też organizacje pomocowe. Dodam tylko, że współpracujemy z ponad 3000 organizacjami w całym kraju, więc też widzimy, że ta sytuacja dynamicznie się zmieniała i zmienia, bo te organizacje przyjmują różne strategie o pomocy tak naprawdę beneficjentom, bo część z nich na przykład nie jest w stanie przyjąć nowych osób z uwagi na ograniczoną ilość żywności i mają zamkniętą grupę i dopóki ktoś z tej grupy się nie wypisze, no to nie przyjmuje nikt nowy. Część z nich działa trochę inaczej, czyli zmniejsza paczki a po to, żeby właśnie dać większej grupie osób, więc no, są też różne modele działania. Czy któryś jest z nich idealny? No pewnie nie, no ale to jest takie trudne radzenie sobie w trudnych czasach, w trudnej sytuacji.
1: A kto najczęściej zgłasza się po taką pomoc? Czy to są najczęściej, nie wiem, może być kobiety, mamy, seniorzy, bo to często na przykład przewija się w tych raportach też Szlachetnej Paczki, że dzisiaj tą grupą, która walczy z ubóstwem, są na przykład seniorzy. To jest jakby rosnąca grupa. Też to widzicie u siebie?
2: Tak, oczywiście. Powiem tak, przekrój społeczeństwa jest bardzo szeroki, bo pojawiają się seniorzy, pojawiają się całe rodziny, właśnie dwójka osób w wieku właśnie w takim, że powinny teoretycznie pracować, z kilkoma dziećmi przyjeżdża, odbiera tę żywność, no ale dowiaduje się, że właśnie no, kobieta wychowuje dzieci, nie za bardzo małe dzieci może pójść do pracy, a mężczyzna właśnie nie ma stałego zatrudnienia, od czasu do czasu na przykład gdzieś znajdzie jakąś chwilową pracę. Więc sytuacje są naprawdę różne. Również przecież odbiorcami naszej pomocy również są uchodźcy. Ich skala się i tak zmieniła bardzo, zmniejszyła, bo znaczna ich część znalazła pracę. Ale są też właśnie takie grupy, to w szczególności my to widzimy na co dzień, z uwagi na to, że przed naszym biurem też jest organizacja pomocowa, która wspiera uchodźców. I my tam codziennie widzimy kolejki osób starszych, schorowanych, samotnych matek z dziećmi.
1: A jak my, zwykli konsumenci, ludzie, możemy pomagać? Jak robić to też mądrze, żeby to nie były tylko takie jednorazowe zrywy, tylko jakaś taka bardziej systematyczna pomoc? Oczywiście nie wliczając w to niemarnowania żywności, bo to przede wszystkim jakby od tego należałoby, jak rozumiem, zacząć.
2: Tak. My staramy się edukować nasze społeczeństwo, mówiąc o rozsądnej pomocy. Pandemia, czy wybuch wojny w Ukrainie, czy chociażby powódź, która nawiedziła południe kraju 2 lata temu, pokazują pewne powtarzalne schematy. Z jednej strony chcemy pomóc i to jest efekt serca i to naprawdę bardzo popieram, tylko bardzo często robimy to w sposób nieprzemyślany. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, czy nasze w ogóle działania przyniosą jakąś korzyść. Najczęściej przeszkadzają i szkodzą. Bo na przykłady, kiedy właśnie pojawili się uchodźcy na dworcach kolejowych, między innymi tutaj w Warszawie, to wieczorami po prostu pozostawały duże ilości żywności niezagospodarowanej, bo nikt tego nie kontrolował.
1: Czyli wszyscy przywozili, zostawiali i...
2: Tak, że sobie z tym róbcie. W momencie, kiedy ruszyliśmy z pomocą właśnie na rzecz powodzian, to również w hubie, w którym mieliśmy rozładować tir z żywnością, okazało się, że nie ma miejsca, bo dosłownie 2 godziny przed nami przyjechał tir znikąd, niezapowiedziane. Było to duże zaskoczenie dla wolontariuszy, że oni nagle musieli po prostu rozpakować tę żywność, w ogóle zobaczyć, co tam jest. No i się okazało, że w tym miejscu, w którym mieliśmy składować określoną pomoc, no to już po prostu nie było miejsca, musieliśmy jechać do innej lokalizacji. I bardzo często też jest tak, że właśnie ludzie robią zbiórki, ale tak naprawdę nie wiedzą, czy co jest tak naprawdę potrzebne. A bardzo często ta pomoc zmienia się w czasie, ponieważ na przykład jeśli znowu tutaj odwołam się do południa Polski i do tych dramatycznych chwil, kiedy właśnie woda zniszczyła wiele domostw, no to w pierwszej kolejności ci ludzie no nawet nie mieli prądu, więc nie byli w stanie podgrzać czy przygotować sobie jakiegokolwiek ciepłego posiłku, ugotować herbatę. Potrzebna była im woda, czy właśnie takie potrawy, które mogą zjeść bez podgrzania. Kilka dni później już zmieniła się sytuacja. Więc to też właśnie pokazuje, że powinniśmy pomagać, ale powinniśmy myśleć o pomocy jako pewnym maratonie, a nie sprincie. Powinniśmy tę pomoc dozować, ale również też robić to przysłowiowo z głową. I to naprawdę zachęcam do wspierania dużych organizacji.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że być może zwrócić się z tym zapytaniem do kogoś, kto już zjadł na tym zęby i kto zna się na tym, wie jak to robić, ma to przemyślane i ma to przede wszystkim dobrze logistycznie zorganizowane.
2: Dokładnie. Trzeba mieć świadomość tego, że żeby pomagać na dużą skalę i pomagać efektywnie, trzeba mieć całą logistykę, tak jak mają banki żywności, 31 magazynów, 3000 organizacji, 1000 wolontariuszy, cała flota do przewozu żywności, chłodnie. Bez takiego zaplecza nie jesteśmy w stanie tak naprawdę efektywnie takiej żywności przewieźć i pomóc osobom potrzebującym. Ja powiem o jeszcze takim ekonomicznym aspekcie naszego działania. My za 1 złotówkę ratujemy 1,5 kilograma żywności. To są 4 posiłki. Więc za jedną złotówkę, tak. Proszę z jedną złotówką pójść do sklepu i kupić cokolwiek do jedzenia. To jest niemożliwe.
1: No to jest jakby też pokazuje, jak dobrą robotę robicie. Tak naprawdę.
2: Staramy się, ale wiemy, że warto.
1: Wiemy, że warto i że jest cały czas to potrzebne, jak pokazuje chociażby ten ostatni raport. Tu stawiam kropkę, czas nas nagli, ale widzę, że raport rzeczywiście, wzbudził duże zainteresowanie i to bardzo dobrze, bo być może uświadomimy sobie, że rzeczywiście ten problem cały czas jest, istnieje i warto mieć go na uwadze, a ja bardzo zachęcam rzeczywiście do lektury tego raportu, który można znaleźć w internecie, także na stronie Federacji Polskich Banków Żywności. Norbert Konarzewski z Federacji Polskich Banków Żywności był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Maryla Rodo.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Zmieniamy zupełnie temat. Będziemy rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich, które właśnie, pytanie, czy zaliczają, znalazły się na zakręcie, czy w jakimś takim trwalszym kryzysie po tym, po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z brygad imię bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki w odpowiedzi na to zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Nie wiadomo jeszcze, jak to się skończy, bo tam kontrasygnata premiera, zdaje się, jest do tego potrzebna, no ale masa słów padła, pewne decyzje też zostały podjęte, więc jak to wszystko się przełoży na relacje polsko-ukraińskie, o tym dzisiaj w środku tygodnia będziemy rozmawiać z Michałem Potockim, Dziennik Gazeta Prawna, który jest ze mną tutaj w studiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Zarletą Bojkę z Kanału Zero, która mam nadzieję słychać, jest z nami zdalnie. Słyszymy się.
3: Jestem, żałuję, że nie mogę siedzieć koło was.
2: My też żałujemy.
1: My również żałujemy, ale postaramy się, żeby to nie wpłynęło, że tak powiem, na temperaturę i przebieg naszej rozmowy. To zacznę od takiego prostego pytania. W co gra właściwie Wołodymyr Zełenski? Jakby co on chciał ugrać i jaka główna motywacja stała za tym, co uczynił, Michale?
2: Mam wrażenie, że te cele były wyłącznie wewnątrzpolityczne. Przede wszystkim ten pion, powiedzmy sobie, w administracji ukraińskiej, który podejmuje decyzję o nadaniu nazw jednostkom, to jest pion kompletnie odrębny od tych ludzi, którzy decydują i którzy realizują politykę zagraniczną. Natomiast Wołodymyr Zełenski z dwóch powodów gra o przychylność części, po pierwsze, elektoratu i też klasy politycznej z tej, powiedzmy, bardziej narodowej prawicy ukraińskiej. Po pierwsze ze względu na to, że ostatnie afery korupcyjne mocno podkopały jego zaufanie, a akurat ta narodowa prawica ukraińska tradycyjnie z największym dystansem do niego zawsze podchodziła, bo to są ludzie raczej bliżsi Petrowi Poroszence, czyli poprzednikowi Zełenskiego, niż Zełenskiemu. A z drugiej strony w parlamencie coraz bardziej partii rządzącej brakuje głosów do przepychania ustaw, które są kluczowe na przykład na drodze do integracji europejskiej, i te brakujące głosy chociażby Europejska Solidarność Petra Poroszenki może dać albo nie dać. I mam wrażenie, że to właśnie argumenty stricte wewnątrzpolityczne sprawiły, że natomiast to oczywiście prezydenta nie tłumaczy, dlatego że on popełnił koszmarny błąd, niezależnie od tego, czy nie spodziewał się reakcji takiej w Polsce, czy też spodziewał się i wrzucił ją w koszta.
1: Ale to jak ty to widzisz? Też tylko i wyłącznie jakby Wołodymyr Zełenski złożył tutaj relacje polsko-ukraińskie na ołtarzu wewnętrznej polityki swojej własnej, krajowej.
3: Wydaje mi się, że to nie pierwszy raz, kiedy niestety Wołodymyr Zełenski pokazuje, że niespecjalnie go interesuje polska wrażliwość, że on twardo gra o ukraińskie interesy i nie uznaje, że Polska jest tak ważna, jak my chcielibyśmy to widzieć. Odwołam się do... To może... Może zabrzmi kontrowersyjnie, ale jak mieliśmy ostatni konkurs piosenki Eurowizji i Ukraińcy dali nam 0 punktów, ja rozumiem, że to jest niby tylko konkurs piosenki, ale te punkty pokazują jednak albo kogo lubimy, albo kto jest dla nas ważny. I tak sobie pomyślałam, serio? 0? Ale to był taki bardzo dobitny, na takim bardzo podstawowym poziomie dowód na to, że niestety Ukraińcy nie uważają nas za tak ważnego partnera. Ja nawet jak rozmawiałam teraz już po decyzji Wołodymyra Zełenskiego z politykami polskimi, którzy bardzo dobrze znają ukraińskie realia i w takich zakulisowych rozmowach nieraz brali udział, i z ukraińskimi dziennikarzami, i nie tylko dziennikarzami, aktywistami, działaczami. Niestety z tego wszystkiego rysuje się taki smutny obraz, że Ukraina i Wołodymyr Zełenski nie uznali, że z Polską muszą się w tym względzie liczyć. Nie wiem, czy Wołodymyr Zełenski się spodziewał aż tak ostrej reakcji ze strony prezydenta Nawrockiego. Powinien był się tego spodziewać, biorąc pod uwagę chociażby jego wizytę w Polsce, kiedy takie najpierw było to przeciąganie liny, czy jednak prezydent Karol Nawrocki do Kijowa, czy jednak prezydent Wołodymyr Zełenski do Warszawy. Było tam dużo niepewności podczas tej wizyty. Ja byłam wtedy w Pałacu Prezydenckim. Było widać, że Ukraińcy nie wiedzą, czego się spodziewać. Było widać, że Wołodymyr Zełenski nie jest tak rozluźniony, jak chociażby podczas późniejszego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, więc...
1: No chemii tam nie ma, chemii tam nie było.
3: No nie, chemii tam nie ma, no i też prezydent Nawrocki dawał do zrozumienia, że to jest ważny dla niego temat, że ta polityka będzie dużo bardziej asertywna, więc myślę, że jednak niestety wrzucił sobie to w koszta, a to jest dla nas chyba najgorsza diagnoza, bo to oznacza, że... No, Ukraińcy mają nas tam, gdzie my nie chcemy, żeby oni nas mieli.
1: Kto na tym ma więcej dzisiaj do stracenia? Bo my jakby żyjemy w takim przekonaniu, że to jakby Ukraińcy mają dzisiaj więcej do stracenia, że jak oni sobie zrażą do siebie Polskę, no to my już przestaniemy być tym głównym reprezentantem ich interesu i w Europie, i u Amerykanów i tak dalej. A zdaje się, że Ukraińcy zupełnie inaczej postrzegają te nasze relacje.
2: No my już nie jesteśmy głównym reprezentantem Ukrainy. Byliśmy w nim w 22 roku, kiedy mobilizowaliśmy państwa dalej na zachód od nas do tego, żeby Ukrainę wesprzeć czymś więcej niż hełmami, jak to te legendarne hełmy, o których Niemcy początkowo mówili. Byliśmy takim reprezentantem, kiedy prezydent Andrzej Duda wspólnie z ówczesną prezydentką Słowacji, Zuzanną Czaputową, mobilizowali państwa Unii Europejskiej do tego, żeby zaproponować Ukrainie zaprosić Ukrainę do członkostwa. Natomiast w tym momencie, po 23 roku, po pierwsze, nasza pomoc dla Ukrainy spadła kilkukrotnie w skali roku. Lata 22 była największa, 23 nieco mniejsza, 24 i 5 już znacznie mniejsza niż wcześniej. W to miejsce z kolei weszli właśnie Niemcy jako ten główny donor, zarówno w sensie finansowym, jak i w sensie stricte wojskowym. W związku z czym nasza rola już nie jest tak wielka, jakbyśmy sami chcieli, nie jest tak wielka jak w 22 roku, kiedy była kluczowa. O tym rzeczywiście warto pamiętać, a faktycznie po stronie ukraińskiej czasami jest to zapominane. To nie znaczy, że nie ma Polska już żadnego znaczenia, bo u nas jest hub w Jasionce, przez Polskę i przez Rumunię. To są dwa korytarze, którymi na Ukrainę płynie i pomoc wojskowa, humanitarna, i handel zagraniczny, przecież niecały płynie przez Morze Czarne, ale też granica lądowa jest istotna. Poza tym Ukraińcy są u progu decyzji o formalnym rozpoczęciu, otwarciu rozdziałów negocjacyjnych z Unią Europejską. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, ambasadorowie Unii Europejskiej być może zdecydują o tym, żeby pierwszy klaster tak zwany, czyli zestaw rozdziałów otworzyć. Tego typu decyzje są podejmowane często jednogłośnie na tej drodze do Unii Europejskiej, w związku z czym ten głos za Polski też będzie wielokrotnie Ukraińcom potrzebny. W tym sensie Polska dla Ukrainy jest wciąż ważniejsza niż Ukraina dla Polski, co nie znaczy, że Ukraina z naszego punktu widzenia jest kompletnie nieistotna i można ją spisać na straty, bo nas obraziono. Dlatego, że Ukraina jako państwo, które jako jedyne na świecie ma know-how i ma doświadczenie skutecznej obrony przed supermocarstwem jądrowym, państwo, które bardzo intensywnie i bardzo szybko i bardzo kreatywnie rozwija swoją zbrojeniówkę, również te najnowocześniejsze technologie dotyczące dronów, dotyczące integrowania sztucznej inteligencji z różnymi systemami zbrojeniowymi, to jest kraj, który może się podzielić swoim know-how, z którym warto wchodzić również w biznesy zbrojeniowe, no a który też politycznie będzie kalkulować, z kim można wchodzić, a z kim nie. I o tym też warto pamiętać. I generalnie warto też pamiętać, myślę, że i w Kijowie, i w Warszawie warto by było, żebyśmy pamiętali o piramidzie Maslowa. To znaczy o tym, że dyskusje o przeszłości są ważne, natomiast dyskusje o przyszłości również są ważne, zwłaszcza jeżeli ta przyszłość jest pod egzystencjalnym zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej. Zabrakło takiej refleksji w Kijowie, kiedy prezydent Zełenski nadawał jednej z jednostek z sił specjalnych imię bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej, ale z drugiej strony bywały już podobne decyzje podejmowane wcześniej. W ostatnich miesiącach Jewgen Konowalec został, imię Jewgena Konowalca zostało nadane jednej z jednostek imię Wasyla Huka i to nie wywoływało reakcji po stronie polskiej, więc możliwe, że uznano, że skoro wtedy nie było reakcji, to i teraz nie będzie. Czasami łaska pańska na pstrym koniu jedzie, również jeśli chodzi o polityczne reakcje. Przesuwanie granic albo być może, bo też warto pamiętać, że w 22 roku prezydenci, to bardzo ciekawie opisywał Jakub Kumoch, który był u prezydenta Dudy szefem Biura Bezpieczeństwa Międzynarodowego, opisywał to w biuletynie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, historię relacji polsko-ukraińskich właśnie od strony, z punktu widzenia kancelarii prezydenta. Opisywał pewien kompromis, taki półformalny, który Duda z Zełenskim zawarł, na zasadzie takiej, że Ukraińcy powstrzymują się od gloryfikowania tych ludzi, którzy mieli fizycznie krew na rękach, czyli nie Stepana Bandery, który siedział w niemieckim obozie, ale ludzi, którzy wykonywali byli wykonawcami zbrodni wołyńskiej, takich jak Roman Szuchewicz czy Dmytro Kleczkiewski, a ze swojej strony Polska nie stawia maksymalistycznych żądań dotyczących w ogóle wyrugowania pamięci o nacjonalistycznym podziemiu. I to z tego, co Kumoch pisał, ale też no, z tego, co wszyscy obserwowaliśmy, było respektowane do tego stopnia, że Ukraińcy tego typu decyzji nie było bardzo długo. To się zmieniło wraz ze zmianą na stanowisku prezydenta w Polsce, niestety. I brniemy w to.
1: Właśnie pytanie, czy to się też trochę nie zmieniło wcześniej, bo pamiętamy, że to wystąpienie Zełenskiego na forum ONZ, które było jakby też takim... Było wcześniej, jeszcze przed wyborami prezydenckimi.
2: Miałem na myśli wyłącznie te kwestie dotyczące historyczne. Bo relacje polsko-ukraińskie zaczęły się psuć wcześniej od właśnie. Przewodowa, a może jeszcze wcześniej. Przypomnijmy, że w Przewodowie ukraińska antyrakieta, która zboczyła z kursu, zabiła dwóch naszych obywateli i Ukraińcy wyparli się odpowiedzialności, nie udzielili pomocy prawnej, śledztwo nawet zostało w Polsce zawieszone, ponieważ Ukraińcy odmówili pomocy prawnej w tej kwestii i to, wiem to też z kancelarii prezydenta ówczesnej, również prezydenta Dudę bardzo mocno rozczarowało wtedy, w tamtym momencie. Później mieliśmy całą epopeję zbożową, w której moim zdaniem wina leżała po obu stronach. Najpierw problem był ignorowany, chociaż miesiącami logistycy zwłaszcza alarmowali, że to nam wybuchnie w rękach, no i wybuchło. I wybuchło. Obie strony mają długą listę zarzutów i przypominają sobie nawzajem, gdzie zostali oszukani. I rzeczywiście tak było, bo i my oszukiwaliśmy Ukraińców w toku rozmów, i Ukraińcy oszukiwali nas. I było dużo nieczystych zagrań. Ukraińcy ponad naszymi głowami szukali wsparcia w Komisji Europejskiej. Było to słynne, skandaliczne wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego w ONZ-cie, gdzie de facto porównał ówczesne problemy zbożowe czy blokadę granicy z ostrzeliwaniem przez Rosję portów w Odessie. Przy okazji wszystkie historyczne momenty blokady ekshumacji, które udało się dopiero niedawno odblokować.
1: Ciekawe, jak długo teraz po tym wszystkim. Zaraz o tym porozmawiamy. Właśnie, zaraz o tym sobie teraz porozmawiamy, ale jeszcze do Arlety chciałabym skierować to samo pytanie. Czy nie jest trochę tak, że my się zatrzymaliśmy w tym roku 2022 i wydaje nam się, że Ukraińcy też powinni nas traktować tak, jak wtedy sytuacja wyglądała, czyli właśnie, że my jesteśmy tym państwem, które pomogło w tej godzinie próby, w tej najważniejszej godzinie, a jakby dzisiaj nikt o tym nie pamięta.
3: My się zdecydowanie nie zatrzymaliśmy w tym roku 2022, bo wystarczy popatrzeć pewnie na jakiekolwiek badania naszego nastawienia do Ukraińców. My jesteśmy zmęczeni Ukraińcami na terytorium Polski. Narasta w nas frustracja. Przecież ten temat w kampanii prezydenckiej, wyborczej, zabierania przywilejów Ukraińcom, czy niewysyłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy był jakby absolutnie odbiciem tych frustracji społecznych, które w nas narosły. Oprócz tego, że Ukraina okrzepła i że wiele rzeczy przetestowała bardzo pragmatycznie w różnych sytuacjach, wiele też przeszedł sam Wołodymyr Zełenski, przypominając tylko, jak został przeczołgany w gabinecie owalnym przez Donalda Trumpa, że na nich mało co już robi wrażenie. Oni grają bardzo pragmatycznie, jak chociażby teraz zapraszając Światłanę Cichanouską i białoruską opozycję, którą ignorowali do tej pory, a teraz kiedy na horyzoncie majaczy jakiś reset relacji białorusko-amerykańskich, ale wiadomo, że w tle tutaj jest jeszcze Rosja, to nagle Ukraińcy robią wszystko, żeby podnieść cenę tego resetu, tak? Nagle zaczynają uznawać tę białoruską opozycję. Wiele rzeczy robią bardzo pragmatycznie i tutaj ta kwestia zbrodni wołyńskiej, która dla nas jest bardzo emocjonalna, myślę, że oni do tego też podchodzą bardzo pragmatycznie i do tego, czy Polska jest im potrzebna, czy nie. To, że oni jednak uznają, oni się może zatrzymali trochę bardziej w roku 2022, bo w 2022, i sama to słyszałam, oni uznawali, że nie trzeba tam dawać wywiadów polskim dziennikarzom, ani o nich się starać, no bo Polacy i tak sami boją się Rosji, więc i tak rozumieją, że my walczymy za nich, ale już tam dalej na zachód, no to trzeba jednak tych dziennikarzy przekonywać, tłumaczyć im, jakie to jest ważne, a Polaków i tak będziemy mieć po swojej stronie, dlatego że Polska ma taką samą traumę Rosji, jaką oni mają w tej chwili. A to się wydaje, mi się wydaje, że to się zmieniło i oni tego nie docenili, ale oprócz tego to jeszcze mam wrażenie, że wszyscy staliśmy się zakładnikami sytuacji, w której przez ostatnich 30 lat wszyscy starali się spychać ten temat zbrodni wołyńskiej gdzieś na dalszy plan, nikt nie chciał się tym zajmować, a w międzyczasie kult UPA i kult Bandery na Ukrainie tylko rósł, on nie znikał. On cały czas rósł, a jeszcze po 2022 roku, kiedy Ukraińcy potrzebowali jednak odwołać się do jakiejś swojej tradycji walki z Rosją i to nie setki lat wstecz, tylko dziesiątki lat wstecz, no to nikogo lepszego niż Bandery nie znaleźli po prostu, bo by się chyba nie dało znaleźć, no bo jeżeli zaczniemy sięgać dalej, no oczywiście jest, można do Petlury i dalej do Mazepy, no ale to jest taka historia mało namacalna, ta jeszcze wciąż jest rzeczywiście namacalna, no to ten kult, czy rozrost tego kultu po prostu jeszcze przyspieszył i Wołodymyr Zełenski też stał się poniekąd zakładnikiem tego, co urosło w społeczeństwie ukraińskim i ja nie wiem, czy dzisiaj dałoby im się to zabrać. W 2015 roku przecież Ukraina uznała, że UPA to byli bohaterowie Ukrainy, nadając też tej formacji ochronę prawną pod tym względem, że nie można do tej pory jej krytykować. A Polska przecież, każda kolejna polska władza miała nadzieję, że ten temat ją ominie i że nie trzeba się będzie tym zajmować, a teraz ten granat wybuchł po prostu.
1: O tym, czy rzeczywiście kult UPA rósł w ostatnich latach, wrócimy do tego wątku za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Reklama.
4: Od środy nowa oferta.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, Arda Bojkę, Kanał Zero są moimi państwa gośćmi. Rozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich, które znalazły się właśnie na zakręcie, w kryzysie. O tym dzisiaj dyskutujemy po decyzjach i najpierw Wołodymyra Zełenskiego, później Karola Nawrockiego. Oczywiście nie stawiając ich na równi, bo akcja, reakcja. Ale Arleta Bojko mówiła o tym pragmatyzmie też Ukraińców, którzy w ten sposób patrzą dzisiaj na swoją politykę, na swoje decyzje, także na politykę historyczną. Moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście jest tak, że ten pragmatyzm być może polegał na tym, że Ukraińcy przestali się z nami liczyć, czy też przestali myśleć o tym, jaka będzie nasza reakcja i co zrobimy w momencie, kiedy zorientowali się, że już nie mamy właśnie czym pomagać. Bo to jest taka często taka teza, która się pojawia, że jak już oddaliśmy wszystko, co mogliśmy oddać, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, to właściwie strona ukraińska przestała się z nami liczyć.
2: Znaczy, to jest założenie, że Ukraina jest do bólu pragmatyczna, tak, a nie tak. Zawsze jest do bólu pragmatyczna. Okay. Wołodymyr Zełenski nie był zawodowym politykiem. Zawsze był człowiekiem dosyć szorstkim, aroganckim, który była taka słynna, to mi się zawsze to kojarzy, bo to jeszcze z czasów kampanii wyborczej z 19 roku, kiedy został zaczepiony przez dziennikarza z jakimś trudnym pytaniem, chyba o spółki notabene zarejestrowane na terenie Federacji Rosyjskiej, odparł, że ja wam niczego nie jestem winien. I generalnie takie podejście, ja wam niczego nie jestem winien, ono jest bardzo typowe dla Wołodymyra Zełenskiego w relacjach z Polską, ale też przecież w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, wielokrotnie z Niemcami, również z państwami, od których zależy jeszcze więcej niż w tym momencie, od których zależy jeszcze więcej niż od Polski. To jest polityk, który z bezczelności zrobił sobie podstawowy instrument prowadzenia polityki i to bywa skuteczne. W 22 roku to było bardzo skuteczne. Był taki ambasador w Niemczech, Andriy Melnyk, który wprost publicznie obrażał niemieckich polityków, w ten sposób motywując ich do większego wsparcia.
1: Pamiętamy to, tak.
2: I to było wtedy skuteczne. A kiedy przestało być skuteczne, to stracił stanowisko, bo się okazało, że co za dużo, to niezdrowo. No, Wołodymyra Zełenskiego nikt tego stanowiska w ten sposób nie

0: pozbawi, to jest człowiek emocjonalny. W związku z czym z tym pragmatyzmem ja bym nie przesadzał, bo bardzo często Ukraina w warstwie retorycznej, czy ukraińscy politycy w warstwie retorycznej mówią rzeczy, których nie muszą mówić, które nie są im do niczego potrzebne, a czasem bywają szkodliwe. I no, wspomnieliśmy chociażby wcześniej o tym porównaniu Polski i Rosji na forum ONZ-u. To nie było Ukrainie do niczego potrzebne. To nie mogło przynieść żadnych pozytywnych z punktu widzenia ukraińskiego, nawet interesu.
1: Zastanawiać się, po co on to zrobił, dlaczego on to powiedział.
0: Pamiętasz, jaki Duda był zszokowany po tym, że było to pytane i w zasadzie nie wiedział, co powiedzieć, bo to było takie, nie chcę używać brzydkich słów, ale to było, no, to był duży szok również dla niego.
1: Ale bo to się działo równolegle do tych wszystkich opowieści o wielkiej przyjaźni między nim a Zełenskim, kiedy oni jeszcze pozostawali w bardzo dobrych relacjach, dzwonili do siebie i tak dalej.
0: I sam Andrzej Duda wspominał chociażby w swojej książce, wydanej mniej więcej w momencie odejścia ze stanowiska, o tym, że zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach w zasadzie Zełenski traktował Dudę jako takiego psychoanalityka, do którego często dzwonił z jakimiś właśnie odreagować po kolejnym ciężkim dniu, a przecież te dni pierwsze były ciężkie, były dramatyczne i Zełenski w zasadzie w te dni odegrał decydującą rolę w tym, że Ukraina po prostu przetrwała jako państwo i to też, o tym też warto pamiętać. I w zasadzie też warto pamiętać, że tutaj z wygodnego krzesła w studiu w Warszawie łatwo Zełenskiego krytykować za emocjonalność czy za przesadę z pozycji ludzi, którzy nie są od 4 lat codziennie narażeni na śmierć, nie muszą decydować o losach, które decydują wprost o życiu i śmierci tysięcy ludzi. Więc natomiast pytanie było o pragmatyzm ukraiński. On to jest rysa, która jest widoczna, ale ona nie zawsze przeważa.
1: To jeszcze dopytam o ten rosnący kult UPA, o którym mówiła Arleta Bojke, że on rósł w ostatnich latach i że Zełenski stał się trochę zakładnikiem tego, co właśnie mu urosło na Ukrainie, bo ty, jak Arleta to mówiła, to kręciłeś głową, więc...
0: Bo ja nie sądzę, żeby ten kult rósł w ostatnich latach. Okay. Ja mam wrażenie, że jest pewien konstans. Mam wrażenie, że... I to nie jest wrażenie, bo to są twarde liczby, to znaczy mimo wszystko... W tym momencie, gdybyśmy liczyli na przykład pomniki Stepana Bandery, one są zlokalizowane w obwodzie lwowskim, iwano-frankiwskim i tarnopolskim w Galicji. W obwodzie wołyńskim są 2 i po 2016 roku, ostatni powstał w 2016 roku. Jeszcze próbowałem to sprawdzić na szybko teraz. Nie znalazłem żadnego nowego, który by powstał po 2016 roku. To mimo wszystko dla dużej części Ukraińców jest bohater lokalny, galicyjski, zachodnioukraiński, a dla reszty to jest mem. Znaczy Bandera jest memem. Bandera jest gościem, co bił ruskich, kropka. I nie kojarzy się z niczym innym. Został uczyniony memem poprzez politykę historyczną, która często jest taka popkulturowa mocno, a w warunkach ukraińskich też była popkulturowa za czasów najpierw Juszczenki, później Poroszenki, trochę też Zełenskiego. I Zełenski rzeczywiście wszedł mocno w buty Poroszenki, zwłaszcza po 22 roku, w tym sensie, że kiedy przychodził do władzy i kiedy startował w wyborach, to startował na hasłach jednania, żeby wszystkim było dobrze i nikomu nie było źle. To znaczy jednamy się wszyscy, wszyscy walczyli o jakąś tam Ukrainę i UPowcy i żołnierze Armii Czerwonej i były takie słynne sceny właśnie z próbą organizowania spotkań między weteranami ukraińskiej Armii Powstańczej, weteranami Armii Czerwonej i z takim trochę naiwnym podejściem, że gdzieś tam się musimy spotkać po środku. To jest bardzo słynny i wypominany Zełenskiemu cytat dotyczący co prawda relacji z Rosją, ale generalnie on z takim podejściem naiwnym przychodził do władzy. Kiedy w 22 roku Ukraina została najechana przez Rosję, to wszedł bardzo łatwo w te buty, które opuścił Petro Poroszenko, odchodząc od władzy. Petro Poroszenko, który sam przeszedł dosyć podobną drogę, bo zaczynał jako rosyjskojęzyczny deputowany broniący Serbii przed nalotami NATO w latach 90., a kończył na hasłach armia, mowa, armia, język, wiara, język ukraiński, armia i wiara, czyli na takich hasłach patriotyczno-prawicowych, narodowych. I jego partia ostatecznie przybrała właśnie taki chadecko-prawicowy, lekko nacjonalistyczne zabarwienie. Zełenski w te buty wszedł, bo chyba prezydent Ukrainy, dopóki Ukraina będzie w ten czy inny sposób stawiać opór Rosji, to w ten czy inny sposób każdy kolejny prezydent Ukrainy będzie musiał z nacjonalizmem ukraińskim flirtować, bo jest to, tak jak w sumie Arleta powiedziała słusznie, ten nurt, który łatwo się kojarzy ze zwalczaniem Moskwy, czy moskiewskiej opresji w ten czy inny sposób, niezależnie od tego, pod jaką nazwą ta Moskwa przychodziła.
1: Arleta, do ciebie mam pytanie, jeśli chodzi o ten... I z jednej strony pragmatyzm ukraiński, ale z drugiej strony też to, jak my to odbieramy, właśnie to, o czym mówiłam, że to jest to, ta często pojawiająca się teza, że no tak, my byliśmy ważni w tych relacjach polsko-ukraińskich do momentu, do którego mogliśmy coś Ukrainie zaoferować. Czołgi, sprzęt, czy właśnie zaangażowanie i przekonywanie innych stolic europejskich do większego zaangażowania. A kiedy wypstrykaliśmy się, mówiąc kolokwialnie, ze wszystkiego, to przestaliśmy być potrzebni i nagle zaczęły wracać te rzeczy, które wracać nie miały, jak właśnie kwestie UPA, czy kwestie upamiętnienia zbrodni wołyńskiej.
2: Mi się wydaje, że cały czas mamy dużo do zaoferowania Ukrainie, przede wszystkim nasze terytorium i jednak przez Polskę, to mówił Michał wcześniej, cały czas jedzie bardzo dużo pomocy, mm-hmm. przez Polskę podróżują ukraińscy politycy, przez Polskę podróżują też politycy zachodni, którzy jadą na Ukrainę, tylko wydaje mi się, no oczywiście nikt z nas nie siedzi w głowie Wołodymyra Zełenskiego, który bardzo, ale to bardzo świadomie buduje ten swój wizerunek i pokazuje się w taki sposób, w jaki my go chcemy widzieć, jako ten zmęczony, czasem bezczelny, ale wciąż silny. Ja myślę, że to jest dużo tej kreacji aktorskiej. No to nie mówię tego nawet jako coś negatywnego, no siłą rzeczy to jest jego zawód, który wykonywał przez wiele lat, umie to robić i umie kreować ten wizerunek, tylko wydaje mi się właśnie, że Ukraińcy myślą, że nawet jeżeli Polska teraz zaczęłaby się stawiać, pada to hasło, że przecież lotnisko w Jasionce to może remontu potrzebuje. Kijów zakłada moim zdaniem, że gdyby takie pomysły na serio zaczęły padać w Polsce, to że poradzą sobie z nami nasi partnerzy w NATO, nasi partnerzy w Unii Europejskiej, że oni będą w stanie na nas wpłynąć, że nie możemy tak robić, czy że będą w stanie nam czymś zagrozić. Nie wiem, w każdym razie Kijów uważa, że może rozmawiać bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi, bezpośrednio z Niemcami, bezpośrednio z Francją. Nie potrzebuje tutaj tego adwokata swoich interesów, jak kiedyś chętnie się nazywaliśmy jeszcze po pomarańczowej rewolucji w 2004 roku. Więc Ukraińcy uważają, że po prostu nie potrzebują, dlatego że my nie jesteśmy tym pierwszoplanowym graczem w tej wielkiej grze, która się przecież cały czas toczy, nawet jeżeli ona jest gdzieś z boku. Dodatkowo jeszcze są bardzo wzmocnieni po tym, co się działo na Bliskim Wschodzie, jak te irańskie drony nagle zaczęły latać po tych wszystkich bogatych monarchiach Zatoki Perskiej i nagle Wołodymyr Zełenski zrobił wielkie tournée po tych wszystkich bogatych monarchiach. Okazało się, że to ukraińskie know-how jest więcej warte, niż wszyscy do tej pory chcieli przyznać. Ukraińcy po prostu się czują ważniejszym graczem na świecie i w Europie w tej chwili niż Polska. Tak ja to czytam, tak ja to widzę i zakładają, że nawet jeżeli przejdzie teraz kolejna burza wokół UPA, to nie pierwsza, nie ostatnia, nie pierwsza, nie ostatnia z Polską, nie pierwsza, nie ostatnia w ogóle, bo tych burz Wołodymyr Zełenski już przetrwał bardzo dużo i nie sądzę, żeby uważał ją za jakąś kluczową, czy która jemu politycznie w jakikolwiek sposób zagrozi.
1: To idąc za ciosem, dopytam cię, czy w takim razie można powiedzieć, zgadzasz się z taką tezą, że polscy politycy być może wykazali się zbyt dużą naiwnością wobec polityków ukraińskich w prowadzeniu różnych tych rozmów, negocjacji, także dotyczących kwestii historycznych. Odkładając je na później, godząc się na to.
2: Tylko, że ich nie trzeba było odkładać na później, pewnie w jakichś latach 90., wtedy, kiedy się zajmowaliśmy zbrodnią katyńską. Ja rozumiem, że to są dwie różne zbrodnie. W Katyniu są konkretne miejsca, które można było wskazać. Tutaj to jest bardzo rozproszone. Nawet jeżeli te ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej ruszyłyby teraz pełną parą, to i tak skończyłyby się za 20 albo 30 lat. Nie dałoby się tego tak szybko przeprowadzić. Ja po prostu uważam, że my tu przespaliśmy moment, kiedy tą zbrodnią wołyńską rzeczywiście trzeba było się zająć, kiedy to mogło być skuteczne i kiedy można było skutecznie odblokować ten proces i żeby ten temat nie wracał, nawet te ekshumacje by sobie trwały z mniejszym, większym natężeniem, ale można było, na pewno był lepszy moment, żeby z Ukraińcami na ten temat rozmawiać. Mam wrażenie, że tutaj woli po naszej stronie zabrakło, że to jest trochę naszego grzechu zaniechania w tym wszystkim. Pomijając, że Ukraińcom, co oczywiste, nie zależało na tym, żeby ten widok rozkopanych dołów ukraińskich jeszcze ze wskazaniem na winę ukraińskich nacjonalistów, których oni zaczęli gloryfikować, To oczywiście nie leżało w ich interesie, ale z drugiej strony jakby ja gdzieś wewnętrznie trudno mi powiedzieć, że nie powinniśmy być tacy szlachetni w 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja. Wydaje mi się, że wtedy też społecznie wszyscy byliśmy w innym miejscu jako społeczeństwo, nie tylko jako politycy, tylko znowu tutaj nie wyczuliśmy tego momentu, kiedy powinniśmy być znowu bardziej pragmatyczni, bardziej asertywni, bardziej transakcyjni, kiedy być może rzeczywiście trzeba było tą debatę o tym, do kiedy, na jakich warunkach przyjmujemy Ukraińców, że to wszystko za długo było bezwarunkowe.
1: Michał, coś na to?
0: To znaczy tak, rzeczywiście można było załatwiać różne sprawy dużo wcześniej i to właśnie, tak jak Roleta mówi, w latach 90., bo później brakowało dobrego momentu, no bo co, z Janukowyczem mieliśmy się dogadywać, który na pewno chętnie by poszedł na wszystkie nasze warunki dotyczące właśnie podejścia do historii. W 22 roku mieliśmy w marcu, kiedy rosyjskie czołgi stały pod Kijowem, nie wiem, szantażować Kijów.
1: Niektórzy twierdzą dzisiaj, że tak właśnie trzeba było wtedy zrobić, no właśnie, ale to tak jak Agata mówi, że zupełnie inna była emocja społeczna.
0: Okej, zaszantażowalibyśmy Kijów. Powiedzielibyśmy, zamkniemy wam granicę, jeżeli tam nie pozwolicie nam na to i na to. I to byłoby skuteczne, znaczy po tym, jak Ukraińcy by okrzepli, to by uznali, że okej, stało się i już niech tak będzie, czy by wahadło poszło w drugą stronę. To też nie jest tak, że Ukraińcy żadnych gestów nie wykonywali. Po 22 roku udało się załatwić coś, co było blokowane przez lata, to znaczy odsłonięcie Lwów na cmentarzu Orlan we Lwowie. Wołodymyr Zełański, czego nikt, pies z kulawą nogą w Polsce nie zauważył, przeniósł datę dnia żołnierza, to się nazywa Dzień Obrończyni i Obrońcy Ojczyzny, czyli Święta Wojska Ukraińskiego, z dnia, z rocznicy założenia Ukraińskiej Powstańczej Armii na pierwszego, z 16 na 1 października. Udało się, jak po grudzie, ale jednak odblokować ekshumacje. O tym też warto pamiętać, że one trwają. Warto też pamiętać, że kiedy niektórzy politycy, włącznie z Karolem Nawrockim, mówią o tym, że to za mało, bo chcemy masowego i systemowego i szerokiego otwarcia ekshumacji, Polska nie ma zasobów do tego, żeby prowadzić pracę. Różnie to jest oceniane. Ja słyszałem o 4 miejscach w skali roku. No to mniej więcej na tyle właśnie zgodę otrzymaliśmy, bądź jest w trakcie otrzymywania. Późniki, Ugły, Huta Pieniacka i Ostrówki bodajże. Nie chcę nakłamać. Więc to też nie jest tak, że nic się po drodze nie wydarzyło, bo się wydarzyło. Czasami bywa tak, że my lubimy i słusznie mówić o tym, że Ukraińcy czegoś tam nie docenili albo o czymś zapomnieli. Nam też to przychodzi dosyć łatwo, muszę powiedzieć. Nikt już nie pamięta o tym, chociażby o wizycie Petra Poroszenki, jeszcze kiedy był prezydentem przy okazji szczytu NATO w Warszawie, który poszedł pod pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej w Warszawie i złożył tam kwiaty. Przyprowadził tam m.in. Jurija Szuchewycza, syna wykonawcy zbrodni wołyńskiej. Nikt o tym w Polsce nie pamięta. W związku z czym wzajemnie mamy do siebie pretensje o tym, że jesteśmy niewdzięczni, czy nie pamiętamy o pewnych gestach. No, czasem tak niestety bywa. Jesteśmy pod tym względem podobni.
1: Traktujemy wybiórczo naszą pamięć.
0: Natomiast prawda też jest taka rzeczywiście, że jesteśmy w tym momencie na równi pochyłej. To znaczy, jeżeli będziemy eskalować, jeżeli wydarzy się jeszcze parę przykrych rzeczy, to kto wie, czy te sukcesy, o których wcześniej wspomniałem, czy one nie zostaną po prostu udaremnione, czy nagle się nie okaże, że znów są jakieś problemy techniczne na poziomie powiatu gdzieś tam pod Równem, które sprawią, że na przykład uzgodnione już poszukiwania czy ekshumacje nie zostaną odłożone znowu ad acta. Warto też pamiętać o tym, że mamy też nawet na tym polu trochę do stracenia.
1: Tu stawiam kropkę, ale o tej przyszłości w tych relacjach za chwilę porozmawiamy.
3: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o tym, jak się poukładają teraz relacje polsko-ukraińskie, które znalazły się w kryzysie, na zakręcie. Co dalej? Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna ze mną w studiu, Arleta Bojka, Kanał Zero ze mną, z nami na łączeniu. No to co teraz będzie? Generalnie to rzeczywiście, tak jak Michał powiedziałeś, jest równia pochyła i trudno będzie to zatrzymać. No to jest też to, o czym Arleta wspominała, że te nastroje społeczne w Polsce są, jakie są. One są coraz bardziej antyukraińskie. Nie ma już tej emocji, która była w 2022 roku. No teraz tego typu historie nie pomagają w budowaniu.
2: Nie pomagają. Nastroje są coraz bardziej antyukraińskie. One są podgrzewane cynicznie przez polityków. Nie tylko tak zwanej, czy nie tak zwanej skrajnej prawicy, ale też bardzo szeroko, bo pamiętajmy, kto wrzucał antyukraińskie propozycje w kampanii wyborczej. Był to również Rafał Trzaskowski, a nie tylko Karol Nawrocki.
1: Tak, który się ścigał wtedy na prawicowość.
2: Który ścigali się na prawicowość, na to, kto tam bardziej tym Ukraińcom pokaże, kto jest gospodarzem, a kto jest gościem. Szczerze mówiąc, można często słyszeć, że Polacy są zmęczeni wojną. Ja pytam, a czym konkretnie? To znaczy, ja mam wrażenie, że jak ktoś posiedzi sobie raz czy drugi w mieście, w nocy, w piwnicy pod ostrzałem i popatrzy sobie przez parę godzin między 3 a 5 nad ranem, czy rakiety lecą tu, gdzie jestem, czy jednak trafią w inną dzielnicę i będzie wszystko ze mną okej, ale ktoś tam zginie po prostu po drugiej stronie rzeki, że to trochę też zmienia perspektywę.
1: Że wtedy ma prawo mówić, że jest zmęczony wojną.
2: I moim zdaniem tak, o tym, że znaczy wojną to są Ukraińcy zmęczeni przede wszystkim. Wojną może być zmęczony, tak, Wołodymyr Zełenski. I to jasne, że to jest w pewnym sensie poza. Prawdą jest, że i nieprzypadkowo 4 lutego przebrał się w wojskowe ciuchy, takie czy stylizowane na wojskowe, że sobie tam trymeruje brody i tak dalej. To wszystko prawda. Natomiast prawdą jest też to, że on dzisiaj wygląda na człowieka o 15 lat starszego niż w kampanii wyborczej w 2019 roku. Ta zmiana jest szokująca. Myślę, że zapytałaś, co będzie dalej z relacjami polsko-ukraińskimi. Myślę, że film Psy i cytat będzie tak samo albo lepiej to pokazuje. Ja nie jestem wielkim optymistą, bo uważam, że logika wewnątrzpolityczna w Polsce jest taka, że przyszła kampania wyborcza również będzie mocno antyukraińska. I podobne decyzje jak ostatnio Wołodymyra Zełenskiego, jasne, że nie pomagają. Natomiast w tym kontekście ja bym powiedział tak. Gdyby ci ludzie, którzy tak chętnie wyszukują każdego cytatu związanego z Ukraińską Armią Powstańczą i z Banderą, równie ochoczo zajmowali się wszystkimi ofiarami polskimi różnych zbrodni popełnianych na Polakach w tym regionie świata, to ja bym wierzył, że te intencje są do końca czyste. Dzisiaj w Rosji odsłonięto kolejny pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. Ktoś o tym jest burza na Twitterze na ten temat? Nie. W tym roku Rosjanie na podstawie decyzji administracyjnej skuli z polskiego cmentarza w Katyniu płaskorzeźby przedstawiające Virtuti Militari i ustawili wzdłuż wejścia na cmentarz w Katyniu wystawę o 10 wiekach polskiej rusofobii. Czy była o tym na ten temat burza na Twitterze? Nie. Czy zajmujemy się ofiarami operacji polskiej, która jest kompletnie zapomniana, operacji polskiej NKWD, w trakcie której akurat na terenach dzisiejszej Ukrainy, czy też ówczesnej Ukrainy Radzieckiej, zginęła niemal dokładnie identyczna liczba ludzi, liczba Polaków, co w czasie zbrodni wołyńskiej? Nie. I takich pytań jest dużo.
1: Ale czym to tłumaczysz właśnie tym drżeniem? Inni szatani są tu czynni, czyli że te nastroje są podsycane przez jakąś, nie wiem, rosyjską tutaj propagandę no bo to, co się przewaliło przez rzeczywiście media społecznościowe w tym kontekście, jakby było rzeczywiście, wyglądało jak jakaś fala tsunami, czy raczej tym, że to po prostu polscy politycy celowo podkręcają, celowo te nuty, te akcenty stawiają tak, a nie inaczej?
2: No to zależy kto. Obie te odpowiedzi są prawdziwe. Obie te odpowiedzi są komplementarne. Ja w ostatnim czasie, dokładnie kilka tygodni temu przy użyciu takiego narzędzia z wykorzystaniem big data i sztucznej inteligencji, przeanalizowałem liczbę wzmianek o zbrodni wołyńskiej w rosyjskojęzycznych mediach. I Rosjanie, tak się dziwnie składa, na temat zbrodni wołyńskiej piszą najchętniej, no wiadomo, przy okazji rocznic, no ale to tak. Trudno, żeby tak nie było, ale też zawsze wtedy, kiedy pomiędzy Polską a Ukrainą dochodzi do jakichś sporów niekoniecznie historycznych. Na przykład pikiem zainteresowania Rosjan zbrodnią wołyńską był czas kryzysu zbożowego. Mhm. Pikiem kolejnym zainteresowania Rosjan zbrodnią wołyńską była kampania wyborcza prezydencka w Polsce, kiedy tematy ukraińskie były wrzucane na agendę. Pikiem zainteresowania we wcześniejszych latach były tygodnie poprzedzające premierę filmu Smarzowskiego Wołyń, który to film ja uważam za dobry. Na Ukrainie wywołał duże kontrowersje i burze. Ja uważam ten film za dobry, natomiast prawda też jest taka, że podsycił czy zachęcił grupy, które na agendzie mają właśnie nakręcenie hejtu wobec Ukraińców do tego, do aktywizacji i do popularyzacji. Więc oczywiście, że inni szatani są czynni, co nie znaczy, że każdy, kto odwołuje się do pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej z ruskim agentem, bo oczywiście to też jest nieuczciwa, to byłaby nieuczciwa interpretacja i tak nie jest. Polska ma prawo do pamiętania, ma obowiązek pamiętania i upominania się o odnalezienie ciał i o ich godny pochówek. To jest dokładnie to, o czym mówi chociażby Paweł Kowal, o którym wspominaliśmy, tak? Więc właśnie problem polega na tym, że to pewnie też algorytmy w mediach społecznościowych zmuszają nas do manicheizmu takiego, do pokazywania wszystkiego bez jakichkolwiek niuansów, do określania wprost, kto jest zły, a kto jest dobry. A bardzo często jest tak, że nasz świat i nasze życie polityczne i w ogóle regionalne życie polityczne zaludnia masa szarych bohaterów, a nie białych czy czarnych.
1: Arleta, jak ty widzisz przyszłość tych relacji? Rzeczywiście to jest równia pochyła i też raczej w czarnych barwach to widzisz? Czy jest jakaś tutaj szansa, że to jest jakby jedna z kolejnych tego typu awantur i jakoś się rozejdzie po kościach i wrócimy do normalizacji? Czy do deeskalacji, jak to politycy lubią mawiać?
3: Ja jestem przekonana, że jeżeli Wołodymyrowi Zełenskiemu finalnie ten order zostanie odebrany, to na pewno nic dobrego się w związku z tym nie wydarzy. To nie jest tak, że Ukraińcy skruszeją, szczególnie biorąc pod uwagę jakby publiczny charakter tego odbierania orderu i cały ten teatr polityczny, który wokół tego się dzieje. Ukraińcy nie skruszeją, to jest w dużej mierze wciąż ta sama sowiecka szkoła, ani kroku wstecz i na pewno pod presją nie zmienią żadnej polityki, nie wycofają się. Jeżeli z kolei się okaże, że nie będzie kontrasygnaty i nic formalnie tego orderu nie odbierze, to Ukraińcy, myślę, ukraińskie władze, no bo nie ukraińskie społeczeństwo, będą rozgrywać te nasze wewnętrzne podziały. To widać było nawet w komentarzach, też były takie badania nawet internetu ukraińskiego, że jeżeli ktoś w ogóle był pozytywnie przedstawiany w tym kontekście, to premier Donald Tusk jako ten, który docenia Ukrainę, chce rozmawiać w tonie pojednawczym, ale Ukraińcy na pewno, ja myślę, że jednak więcej jest tutaj pragmatyzmu niż emocjonalności Wołodymyra Zełenskiego. To jest cały jednak aparat, też szef, nowy szef administracji prezydenta jest inny niż poprzedni, ale też bardzo pragmatyczny, uważam, czyli generał Kryło Budanow. Myślę, że na ten moment Ukraińcy wiedzą, jak będą postępować przy każdej z opcji, a oczywiście no, w tym momencie jedziemy po tej równi pochyłej, tak z punktu widzenia skuteczności, jeżeli zakładam, że jeżeli chcielibyśmy być skuteczni tu i teraz, to na Ukraińców bardziej by podziałały takie, nie chcę powiedzieć, że zakulisowe rozmowy, ale jakieś działania, które oni by rzeczywiście realnie poczuli poprzez stawianie warunków przy negocjowaniu tej ukraińskiej akcesji do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa człowieka. Tutaj można by tą kartą pograć. Dodajmy do tego właśnie cały ten tranzyt przez Polskę, jakieś utrudnienia, które Ukraińcy dobrze przeczytają, jeżeli byśmy odpowiednio to rozegrali i powiedzieli, że tutaj właśnie remont może już nie zadziała, bo za wiele razy to padło, ale mamy tutaj instrumenty, żeby im trochę poutrudniać takie bieżące życie. To jest coś, co mogliby poczuć, ale niekoniecznie trzeba było z tego robić wielki polityczny teatr. To być może to by zadziałało, żeby tak bardziej transakcyjnie na ten temat porozmawiać, niekoniecznie od razu w świetle kamer. A jeżeli do tego wszystkiego teraz jeszcze, co już teraz mamy, na przykład okaże się, że jednak Rosjanie mają ten rozkaz On prawdopodobnie był ustny, ale jeżeli się okaże, że w rosyjskich archiwach jest rozkaz mordu na Polakach, no bo nie ma cały czas takiego dokumentu, żeby rzeczywiście to był rozkaz z góry wydany czystki etnicznej, nie ma takiego jednego dokumentu, no to gdyby on się w tych rosyjskich archiwach znalazł i nagle Rosjanie by go opublikowali, no to można sobie tylko wyobrazić, jak dużo oliwy do ognia by dolali. Ja jestem przekonana, że gdyby Rosjanie coś takiego mieli, uznaliby, że to jest odpowiedni moment, to mogliby tutaj jeszcze dolać oliwy do ognia, nie tylko poprzez różnego rodzaju trole internetowe i wpływanie na multiplikację tych nastrojów społecznych, które oni zauważają i które uznają za korzystne dla nich.
1: Rzeczywiście tutaj chyba nie pomaga fakt, że niestety wchodzimy w okres takiej prekampanii wyborczej, która za chwilę nam się zacznie rozkręcać, więc coraz więcej środowisk będzie, którym będzie zależało właśnie na podkręceniu tych nastrojów, na uczynieniu z tego tematu przewodniego kampanii wyborczej. To jest rzeczywiście.
2: Gdyby Rosjanie mieli taki rozkaz w archiwach, to już byśmy go znali.
1: Że już były te dobre momenty.
2: Lepsze momenty, chociażby 22 rok. Natomiast moim zdaniem tak, stawianie warunków związanych z szeroko rozumianymi ekshumacjami, czy tematyką historyczną generalnie, ono miało już swoje precedensy w rozmowach akcesyjnych, chociażby z Chorwacją, dotyczące... W zasadzie Chorwacja jest idealnym przykładem takim porównawczym z Ukrainą, ponieważ Chorwacja miała podobny problem z rozliczeniem się z przeszłości dotyczącej ustaszów i tego ruchu czasów niezależnego państwa chorwackiego współpracującego z III Rzeszą. Z jednej strony, do którego odwoływała się chorwacka prawica, również w czasie wojny z Serbią w byłej Jugosławii, a z drugiej strony jednak splamionego i ludobójstwem, i współpracą z III Rzeszą, więc to są bardzo porównywalne. I generalnie Chorwacja, ten temat był poruszany. Tematy dotyczące oceny historii bywają też poruszane, były poruszane w czasie rozmów o akcesji do NATO Macedonii w relacjach macedońsko-greckich i obecnie w relacjach bułgarsko-macedońskich z kolei w drodze Macedonii Północnej do Unii Europejskiej. Natomiast moim zdaniem, więc ja widzę tutaj miejsce na jakieś rozgrywanie tej karty, ale każde działanie, które podważyłoby wysiłek obronny Ukrainy, jest strzałem w kolano i byłoby dowodem na to, że przeszłość okazała się dla nas ważniejsza niż przyszłość, a moim zdaniem no tak być po prostu nie powinno.
1: I tu ustawiamy kropkę. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. Arleta Bojka-Kanozero, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Ja zapraszam jeszcze do Pawła Krzemińskiego na 23 do programu Nocne Światło, a dzisiaj o tym, co jest lekarstwem na nasze lęki, a gościem Nocnych Świateł będzie Jacek Piotrowicz, ewangelizator, lider wspólnoty charyzmatycznej Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego. To u Pawła Krzemińskiego. Środek tygodnia wraca w środę po godzinie 20. Kamila Baranowska, kłaniam się nisko.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Reklama.

0: Państwa.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Jak zawsze spotykamy się o tej porze, między 23 a 1. 2 godziny trwają kolejne wydania Nocnych Świateł. A dzisiaj spotykamy się po raz już 2068. Od blisko 13 lat Nocne Światła właśnie o tej porze, od poniedziałku do czwartku. W tym tygodniu wyjątkowo bez czwartku, bo jutro, a więc już za niespełna godzinę, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Święto Bożego Ciała. To też ramówka świąteczna. Spotkamy się dopiero po niedzieli. Mamy długi weekend, no ja też będę miał. Przypomnę też, że to w gruncie rzeczy oczywiste, na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Natomiast być może, jeżeli ktoś z nami jest po raz pierwszy, to zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam od wielu, wielu już lat jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa komentarze, refleksje, myśli, wątki, pytania, doświadczenia, wątpliwości mile widziane. W ten sposób możecie Państwo współtworzyć program, do czego zapraszam. To się sprawdza przez te 13 lat, tak więc i dzisiaj, jeżeli ktoś chciałby swoje myśli tutaj wyrazić, to mile będzie widziany. A tego wieczora rozmawiać będziemy o sprawach, no, co najmniej istotnych, bo wielu z nas z tym, o czym będziemy rozmawiać, się mierzy. Co jest lekarstwem na nasze lęki? Takie pytanie postawiliśmy dzisiaj w tytule, a Państwa i moim gościem jest Jacek Piotrowicz, ewangelizator, lider wspólnoty charyzmatycznej Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego, wokół treści której będziemy dzisiaj prowadzić rozmowę. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: To od razu zwrócę uwagę na to, co napisała Bogumiła na Facebooku. Dobry temat na obecne czasy. Pytanie, czy tylko obecne czasy generują lęki, bo przecież Jezus wielokrotnie powtarzał, nie lękajcie się, i przecież pontyfikat świętego Jana Pawła II też rozpoczynał się od tych słów, nie lękajcie się, nie lękajcie się, ale w kontekście otwarcia drzwi Chrystusowi, więc może te nasze lęki są zupełnie inne niż nam się wydaje. Od razu tak na początku postawię pewną paradoksalną tezę, że niekoniecznie lęk to jest coś takiego, czego się obawiamy, ale może widzimy jakąś przestrzeń, która jest na tyle nieznana, że obawiamy się po prostu nawet czegoś dobrego, po coś dobrego sięgnąć, no bo Bóg jest dobry, wiemy o tym, Bóg nas zapewnia, chociaż być może najtrudniej właśnie nam w to uwierzyć, że Bóg nas kocha i jest dobry.
2: Tak, dziękuję bardzo panu redaktorowi. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że lęk jest o tyle niebezpieczny, o ile czai się z ukrycia i atakuje nas z ukrycia. Przez tą swoją niewidoczność ma groźną naturę i dlatego jest niebezpieczny. Natomiast od razu na początku myślę, że warto byłoby rozdzielić taki strach, który jest czymś naturalnym i można powiedzieć jest darem każdego z nas, kiedy na przykład znajdziemy się, nie wiem, w jakimś niebezpiecznym miejscu. Na przykład kiedyś wszedłem na krawędź takiej wieży przy ruinach zamku i wychyliłem się poza krawędź. To ogarnął mnie strach i to był sygnał dla całego ciała, odwrót, bo może się to źle skończyć. I tego rodzaju strach jest, no, zbawienny, jest dobry, jest pożądany. Natomiast książkę i tą małą pracę poświęciłem lękowi, który może mieć naturę psychiczną i wtedy wymaga terapii i podejścia tutaj specjalistów, akurat to nie jest moja dziedzina, albo może mieć naturę duchową, albo i psychiczną, i duchową. Ja się bardziej zajmuję tą częścią duchową. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że tym lekarstwem doskonałym na lęk, przynajmniej dla mnie, ale też na tyle, na ile poznaję Słowo Boże, no to właśnie jest to, do czego nas Słowo Boże wzywa, czyli wiara oparta na Słowie Bożym. Wiara w Słowo Boga. Tak, tak w ogólności. Może to brzmi bardzo patetycznie, ale jak później to sobie rozłożymy na jakieś takie detale, to myślę, że będzie to... Biblia jest księgą przeciwko lękowi. To jest księga w całości napisana przeciwko lękowi. I to wszystkie czasy, w jakich przyszło nam żyć, mówię o moim pokoleniu, o Pana pokoleniu, Państwa, to każde te czasy generują jakieś warunki do tego, żeby ulegać lękowi. Tak? Teraz na przykład żyjemy po pandemii, prawda? No dla mnie ta pandemia była czymś przerażającym. Nie wiem jak dla Pana, dla Państwa, ale te 2 lata niepewności, co będzie, czy będziemy w tych maskach już do końca życia funkcjonować, czy te ograniczenia w kontaktach będą postępowały, to było coś przerażającego. I skutkiem pandemii na przykład jest to, że wzrost depresji, lęków, nerwic jest o 25% tak w ogólności, gdzieś przeczytałem, tak ogólnie w społeczeństwie, a jeszcze jak to rozwarstwimy na różne sektory, powiedzmy wiekowe, no to młodzi to w ogóle dostali po głowie tym, można powiedzieć, rykoszetem, zamknięcie szkół i tak dalej. Więc no i skończyła się pandemia, odetchnęliśmy chwilę z ulgą i zaraz wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Przyzwyczailiśmy się już do tej wojny, to teraz wybuchła wojna w Iranie, cena paliwa do góry, wszystkie koszty do góry, więc cały czas są warunki takie tutaj na tej ziemi, które generują, które mogą generować lęk. Jak się z tym zmierzyć, jak sobie z tym poradzić, właśnie to jest tym tematem moim.
1: No rzeczywiście, to jest tak, że nie trzeba się jakoś, mówiąc potocznym językiem, wpakować w ekstremalną sytuację, która będzie jakimś wytworem czy efektem naszego pomysłu. Po prostu życie nam zapewnia mnóstwo, ujmijmy to w cudzysłów, atrakcji, które nieraz powodują u nas skoki napięcia czy wyrzut adrenaliny. To w takim razie zawsze jest takie pytanie, kiedy rozmawia się o książce, że trzeba autora dopytać, skąd się wzięła idea napisania tych treści, zawarcia tych treści. Czyli rozumiem, że to jest takie ustosunkowanie się do rzeczywistości ostatnich lat w kontekście kondycji człowieka, który chce szukać Boga w tym świecie, a jednocześnie potyka się ciągle o rzeczywistość, która mu rzuca kłody pod nogi. Czy dobrze rozumiem?
2: Tak, częściowo tak. Znaczy idea w ogóle zmierzenia się z tym tematem, tak naprawdę ona się zrodziła w trakcie tworzenia kursu Fundament. To jest taki kurs ewangelizacyjny autorski, który prowadzę, czy prowadzimy razem ze wspólnotą Boży Pokój już od prawie 7, no może 5-6 lat. I jeden z tematów, który mamy na kursie Fundament, to jest zwycięstwo. Ten temat jest związany z walką duchową. I gdy odkryłem, że jednym z głównych takich... Znaczy, no bo wiem, że różne osoby słuchają tej audycji, ale jakby w tym profilu tkwiąc chrześcijańskim, to jedną z podstawowych jakby dróg działania złego, działania diabła w naszym życiu jest właśnie lęk. Więc wziąłem to na warsztat, przestudiowałem sobie Biblię pod tym kątem i z tego właśnie zrodził się ten temat. Biblia jest księgą przeciwko lękowi, ale to jest za mało. Biblia jest księgą zwycięstwa. I tym zwycięstwem, którym możemy zwyciężać, i złego, ale też dzieła złego. Zwyciężać właśnie to wszystko, co generuje lęk tutaj na ziemi i niejako zaprasza nas do tego, żebyśmy odwrócili wzrok od Boga, a skierowali go właśnie na tą rzeczywistość nędzną, że tak powiem, marną, ziemską. Biblia zachęca nas w drugą stronę, żebyśmy patrzyli w niebo, patrzyli na Słowo Boga, patrzyli na tą perspektywę, założyli Jego okulary i patrzyli na to, co się wszystko tutaj dzieje na ziemi z Jego perspektywy. Patrzyli też na swoje życie z Jego perspektywy, tak, żebyśmy niczego się nie lękali. Niczego się nie lękali, dlatego że On jest z nami.
1: Od razu przychodzi mi...
2: geneza była tego powstania tematu. Mhm.
1: Od razu przychodzi mi na myśl ten fragment z pierwszego listu świętego Jana. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzono, zwycięża świata. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
2: No tak. Doskonały cytat, który właśnie pokazuje potęgę, jeśli można tak powiedzieć, wiary, tak? Czy moc wiary.
1: Ale o tę wiarę przecież codziennie musimy się bić, od rana do wieczora. No. To nie jest tak, że jak dostaniemy łaskę wiary, to już zawsze będziemy pobożni i rączki złożone i codziennie w kościele i tak dalej, bo nie tylko to jest weryfikatorem naszej wiary, ile razy pójdziemy na mszę świętą w tygodniu, ale to, w jaki sposób odnosimy się do drugiego człowieka. Jakie wybory podejmujemy moralne i czy nie szkodzimy dobru wspólnemu.
2: Tak, zgadzam się, że źródłem wiary nie jest nasza pobożność i religijność. To jest jakby wyraz naszej wiary, czy jakby przedstawienie naszej wiary. Tak? W ten sposób wyrażamy naszą wiarę. Natomiast wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, tak? Jeżeli rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, no to mówiąc takim naszym ludzkim językiem, ona się rodzi ze słuchania Boga, ze słuchania słów Boga. Więc jeżeli chcemy trwać w tej wierze, znaczy ja bym nie do końca zgodziłbym się z tym, że to jest codzienna bitwa, tak? Jeżeli trwamy w tej wierze, jeżeli jesteśmy mocni w wierze i mówiąc kolokwialnie, mamy instrukcję obsługi dla naszego życia w postaci Biblii, jeżeli traktujemy to poważnie i słuchamy się tej instrukcji, to dużo, dużo tych niebezpieczeństw po prostu nie dosięga nas, tak?
1: Oczywiście.
2: A jeżeli dosięga, no to mamy rozwiązanie, jak z tego wyjść, nie?
1: No, ale sam święty Paweł przecież nas ostrzega. Niech ten, komu wydaje się, że stoi, baczy, by nie upadł.
2: Dokładnie. Tak.
1: No więc to nie jest tak, że możemy być spokojni o naszą wiarę. Trzeba o nią walczyć. Po prostu o nasze życie też toczy się walka na wyżynach niebieskich i o tym też Pismo mówi niejednokrotnie. Więc my też niejako jesteśmy zaproszeni do walki. No wystarczy, że wyjdziemy z domu i ktoś nas potrąci albo coś tam nam powie. No i już mamy ochotę, że tak powiem, przegryźć mu tętnicę, a tymczasem Jezus mówi: miłujcie swoich wrogów, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. No właśnie, tutaj chociażby nasze emocje, poskromienie naszych emocji, to już jest pewna walka.
2: Tak, ale możemy do tej walki stanąć. Właśnie to jest pytanie, jak do tej walki stajemy. Zgadzam się, okej, że ta walka jest, ale jak my do niej stajemy? Dla mnie na przykład świetnym obrazem, świetną ilustracją taką biblijną jest to wyzwanie ze strony Filistynów do Izraela, żeby dwóch przedstawicieli, przedstawiciel Filistynów, czyli ten Goliat, staje na środku i wyzywa armię Izraela, żeby oni wystawili swojego przedstawiciela. I stoją naprzeciw siebie, ale Izrael cały drży. Wojskowi uderzają kolanami o siebie ze strachu. Drżą, boją się strasznie. 3-metrowy Goliat stoi zadowolony z tarczą, z włócznią, z oszczepem, z mieczem, cały uzbrojony i sobie robi, kolokwialnie mówiąc, jaja z tego ludu, który zawierzył Bogu. I pojawia się Dawid, który... No dobrze, znamy tą historię, tu nie trzeba tam aż tak szczegółowo opowiadać.
1: No tak, użył procy i załatwił po prostu
2: Goliata. Ale właśnie to, w jaki sposób on staje do tej walki. On staje do walki pełen wiary w zwycięstwo Boga. On to proklamuje, on to ogłasza jeszcze w ogóle zanim bierze do ręki procę.
1: No tak, nie mieczem ani dzidą Pan zwycięża, bo to jest wojna Pana.
2: Super. Właśnie, więc Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy do tej walki stawali przygotowani. Kiedyś na przykład modliliśmy się wstawienniczo za jedną panią, która powiedziała, że miała w nocy taki sen, że mówi tak, bardzo się umęczyłam, bo jakaś postać we mnie rzucała ognistymi kulami, więc umordowałem się strasznie przez całą noc, robiąc te uniki, żeby te kule mnie nie rozwaliły. Nam się od razu to skojarzyło z tym listem do Efezjan, z 6 rozdziałem, że stańcie do walki i po kolei właśnie te elementy zbroi. Prawda? To na wszystkich rekolekcjach ewangelizacyjnych uczymy się tych elementów zbroi, czyli pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, hełm zbawienia. Miecz Słowa Bożego, buty, gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju i tarcza wiary. Ta tarcza wiary, ona jest w ogóle, jak zobaczyłem gdzieś, właśnie, że w tamtych czasach wojska rzymskie używały takiej wielkiej tarczy, za którą się sami kryli, ale też całe legiony się kryły właśnie tymi tarczami. Mogłeś tam strzelać z łuku.
1: Tak, formacja żółwia tak zwana.
2: No właśnie. I to jest niezwykłe, że Biblia mówi, żebyśmy w każdej chwili mieli ten kompletny strój na sobie. W każdej chwili, czyli kładę się spać, mam go na sobie, żeby nic mnie w nocy nie straszyło w ciągu dnia. Jeżeli w każdej chwili mamy, to jesteśmy gotowi jakby odeprzeć ten atak w każdym momencie, nie? I wygrać tą bitwę.
1: No rzeczywiście, no z tego co pamiętam, to tam jest powiedziane, że w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie ugasić wszelkie rozżarzone pociski złego. Ale również w tym liście, chyba dwa, trzy wersy wcześniej, jest jednak mowa o tym, żeby stanąć do walki. A więc ta walka jest jakąś
2: absolutnie
1: naszą rzeczywistością. Tak. To nie jest tak, że ja będę wracał do tego z uporem maniaka, bo no, to jest moja rzeczywistość. Ja muszę nieraz się zatrzymać i ugryźć w język nieraz, żeby czegoś nie powiedzieć, albo żeby za szybko czegoś nie zrobić odruchowo, bo wiem doskonale, że mogę popełnić gruby błąd i jego konsekwencje będą jeszcze grubsze. Będą raniące dla kogoś, dla mnie, no i, i pobłądzę. Więc to
2: tak,
1: jest walka.
2: To jest walka, ale proszę zobaczyć, to jest walka z tym przeciwnikiem, z tym duchowym przeciwnikiem, prawda? Natomiast jeśli chodzi o wiarę, to czy tutaj walka? No, uważam, że tą wiarę

0: No, oczywiście, ja się z tym zgadzam i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Problem w tym, że świat cierpi na bardzo poważny deficyt miłości i jeżeli już o miłości mowa, to najczęściej się nią karmimy, niż komuś jej udzielamy. Więc ci wszyscy, którzy są ochrzczeni, to nie znaczy, że to są ci wszyscy, którzy to ziarenko wiary złożone przez Boga rozwijają, bo dostali akurat taki nawóz, przepraszam za porównanie, nawóz miłości, który pozwala im to ziarenko rozwijać. No, ja sam mam dużo roślin i wiem doskonale, że bardzo łatwo jest zaniedbać roślinkę, jeżeli się wyjedzie na weekend albo zapomni o podlaniu czy nawożeniu, to ona bardzo szybko daje znać o tym, że jest marnie, że gubi liście, że czasami nie da się już jej uratować. Są tak wrażliwe. Więc tutaj wrócę do tego wątku po przerwie, jako że też te lęki, o których mowa jest w książce, te lęki o podłożu duchowym, nie biorą się tylko i wyłącznie, myślę, z dopuszczania złego ducha, ale także z życiowych doświadczeń, które często są absolutnie niezawinione. Dzisiaj wrócimy do tego wątku za chwilę, a rozmawiamy o tym, co jest lekarstwem na nasze lęki. Ale żeby zobaczyć, sięgnąć po to lekarstwo, najpierw trzeba zdefiniować, co nam jest, jakie jest źródło i sięgnąć po odpowiednie medykamenty. Jacek Piotrowicz jest z nami, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój, autor książki Nie bój się niczego. Zapraszamy do lektury. Link za chwilę pojawi się na Facebooku. Tam również Państwa zapraszam. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na komentarze, a my wrócimy do Państwa po piosence.
1: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne światła.
1: Co jest lekarstwem na nasze lęki? Takie pytanie dzisiaj stawiamy w tytule tego wydania Jasnych Świateł. Jacek Piotrowicz jest z nami, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego. Ta książka ukazała się niedawno i stała się przyczynkiem do spotkania naszego dzisiejszego. Wrócę do wątku, który zawiesiłem na krótką przerwę muzyczną. Mianowicie tą kwestię dotyczącą lęków duchowych, które wcale nie mają podłoża stricte, nazwijmy to, takiej proweniencji związanej z kuszeniem, z jakimś nadużyciem natury duchowej, ale często z takimi egzystencjalnymi doświadczeniami zaniedbania życiowego, braku miłości, niewłaściwego jej rozumienia w rodzinie. Mnóstwo osób wchodzi w dorosłe życie z bardzo poważnymi błędami albo deficytami, które potem rzutują w taki sposób, że ich duchowość się chwieje, bo mają co najmniej zakłócony obraz Boży przez trudne relacje rodzinne albo doświadczenia życiowe także poza rodziną, które ich dotknęły, jakieś zranienia, które ich bardzo bolą, które dotknęły właściwie ich najgłębszego serca. Więc ja bym tutaj spojrzał na to, że w takim układzie, w takiej sytuacji, gdy ktoś nosi bardzo duże ciężary życiowe, niejednokrotnie trudno mu uwierzyć Bogu, że On jest tym, który uleczy jego lęki. Są tacy, którym to się udaje z jakiegoś powodu, czy to łaski, którą dostają, czy też dzięki ludzkiej pomocy, to co też jest w gruncie rzeczy łaską. Ale wiele osób, i słyszałem to na własne uszy, odbija się od tego Pana Boga, kiedy mu się go jakoś próbuje pokazać, bo mówi, gdyby Bóg był dobry, to by mi się nie przydarzyło w życiu. Ja się takiego Boga boję. Bóg jest okrutny. Ja nie chcę się zbliżać do Boga, skoro On dał mi w życiu tyle cierpienia. Takie jest rozumienie. Cóż tutaj czasami trudno się przebić z jakąś myślą o tym, że Bóg jest dobry, Bóg kocha człowieka, wobec osoby, która mówi, ja mam inne doświadczenia i nie uwierzę w to.
2: Tak, dlatego właśnie zapraszam na kurs Fundament, bo tutaj odkrywamy na tym kursie ten fundament naszej wiary, podstawę naszej wiary, którym jest Słowo Boże, tak? I te różne przekonania, one faktycznie są trudne do zbicia w 5 minut. Przekonania typu właśnie, że Bóg jest straszny, że Bóg to wszystko zesłał na mnie i tak dalej. Dlatego tu potrzeba wyruszyć w drogę, żeby to Słowo Boże zacząć odkrywać krok po kroku i dzięki temu możemy zobaczyć obraz Boga rzeczywisty, czyli taki, jaki On jest, a Bóg jest tylko dobry. Od Niego nie pochodzą żadne złe rzeczy. W liście Jakuba na przykład w 1 rozdziale czytamy o tym, że On jest Ojcem Światłości, w Nim nie ma żadnej ciemności i wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Niego, są doskonałe. Kiedy stwarza świat, czytamy w Księdze Rodzaju, że wszystko to, co stworzył, że to jest też ciekawe, że on się temu przygląda i sam sobie wystawia ocenę i mówi, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, to jest doskonałe, to wszystko to, co ode mnie pochodzi dla nas, dla ludzi. I teraz tak, jeżeli odkrywamy w ten sposób Boga, nie możemy zaufać komuś, kogo nie znamy. To byłoby ryzykowne i mało ludzi na takie coś się pisze. Żeby zaufać Bogu, trzeba to zrobić z głębi serca, czyli w głębi serca trzeba być przekonanym do tego, że faktycznie On jest godzien tego zaufania, że On jest dobry, że On mnie zabezpieczy, że On mnie wyprowadzi z tego nieszczęścia i znajdzie rozwiązanie, czy razem znajdziemy rozwiązanie, tak? W 2 Tymoteusza 1,7 czytamy, że Bóg nie dał nam ducha lęku, ale mocy miłości i trzeźwego myślenia, nie? Czyli gdyby odwrócić to słowo, to zobaczylibyśmy, z czego nas ograbia lęk. Właśnie z mocy miłości i trzeźwego myślenia, nie? Mamy teraz fajny przykład, taki na bieżąco, Mai Chwalińskiej. Ja się tak cieszę, że ona awansowała do półfinału tego French Open. Dziewczyna, która była na 114 miejscu w rankingach.
1: Tak, teraz już koło 30 jest. 40.
2: Nie, to jest po prostu, to jest kosmos. Ale słuchałem jednego wywiadu, bo tam z Eurosportu od razu rzucili się do niej z mikrofonami reporterzy i ona coś takie, i czy nie boisz się, czy nie boi się pani, no właśnie tych decydujących meczy, nie? Półfinału, ćwierćfinału, teraz już jest w półfinale i tak dalej. Tych trudnych zawodniczek, które ona mówi tak, no to są trudne zawodniczki, rzeczywiście, no mają dużo większe doświadczenie, to jest inny kaliber niż ja, ale dla nich to też jest wyzwanie, bo one mnie nie znają, bo nigdy ze mną nie grały, więc na pewno też się boją. To było genialne. Ona odkryła, po prostu rozszyfrowała, że to nie jest tak, że cały świat jest przeciwko mnie. Wszyscy się mierzymy z tymi rzeczami i możemy, zresztą dziś tam przeczytałem, że Maja też się mierzyła z depresją. Możemy naprawdę krok po kroku zmieniać to myślenie, opanowywać te myśli, nabierać tej mocy ludzkiej, bo tu nie mówimy o jakiejś tam nadprzyrodzonej mocy, o tej ludzkiej mocy, trzeźwego myślenia, żeby w trzeźwy sposób, w mądry sposób oceniać sytuację i napełniać się miłością. Tak? Jeżeli do tego wszystkiego odkryjemy Boga, który jest źródłem miłości, który jest źródłem mocy, który jest źródłem mądrości, no to jesteśmy w kapitalnym miejscu, żeby faktycznie brać na warsztat wiarę, zajmować się wiarą, a te lęki wszystkie po kolei wypstrykiwać dookoła, tak? Tak jak to zrobiła Maja Chwalińska, nie?
1: No to ja jeszcze na moment zatrzymam się przy tenisie. Pamiętam czasy Bjorna Borga, no uznawanego za jednego z najwybitniejszych tenisistów wszechczasów. Gwiazda lat 70. No Borg uważany był za takiego cyborga. Czyli takiego człowieka, którego emocje były absolutnie nieczytelne. Ale on faktycznie bardzo dużo czasu spędzał przed każdym meczem sam w szatni. Wypraszał wszystkich i siedział tam sam ze sobą. Nie wiem, z czym się mierzył, czy się motywował, czy coś innego robił, ale no myślę, że motywacja również polega na tym, żeby mierzyć się ze swoim strachem bądź odwagą, z proporcjami między jednym a drugim. Więc ktoś, kto jest na takim poziomie i wie doskonale, że przeciwnicy, wobec których staje, też są grubego kalibru tenisistami, że to jest wierchuszka cała, szczyt tego sportu, no to musiał się mierzyć ze strachem, ale wygrywał. No faktem jest, że był artystą tenisa i od tamtej pory już drugiego takiego nie ma. Są Iwan Lendl, myślę, przepraszam, że tutaj pokusiłem się o dalszy ciąg. Iwan Lendl moim zdaniem zabił tenis, ponieważ wprowadził tenis siłowy, który zniszczył tą maestrię, którą brylował na korcie Bjorn Borg, no.
2: Okej, okay, ale wracając do naszego tematu, jest jedna taka scena w Biblii, którą chciałbym Państwu zilustrować. Ona jest genialna dla mnie. To jest piąty rozdział Marka, Ewangelii Marka, kiedy Jezus jest otoczony tłumem, podchodzi do niego ojciec córki, która umiera, jest w śmiertelnym...
1: Tak, przełożony synagogi, Jair.
2: Tak. I teraz Jezus się zgadza, okej, dobra, pójdę do domu i ją uzdrowię, ale po drodze zastępuje mu drogę, znaczy nie, dotyka go gdzieś tam od tyłu.
1: Łapie za płaszcz.
2: Tak, kobieta cierpiąca na krwotok. 12 lat, tak? Bo zawsze mi się to myli, 12 czy 18, ale chyba 12.
1: 12, bo, 12, tak.
2: Tak. I teraz tu spędza ten czas, na który czeka Jair, żeby Jezus dotarł jak najszybciej do tej jego córeczki. Ale uzdrawia tą kobietę, jeszcze czeka na to świadectwo, które ona daje wobec innych i dopiero rusza dalej, kiedy jest już koło tego domu Jaira, wychodzą słudzy i mówią, ogłaszają, mówią, nie truć nauczyciela, ponieważ twoja córeczka umarła. I ten moment, gdyby tu można było spowolnić całą tą scenę, to ja sobie wyobrażam to spojrzenie Jaira, to zagubienie i właśnie ten lęk, który w nim zaczyna się rodzić, ale spotyka się ze wzrokiem Jezusa i Jezus bardzo stanowczo, ale z taką potężną miłością mówi do niego, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz.
1: No ale inny ojciec mówi, wierzę, zaraź memu niedowiarstwu. Ojciec epileptyka, który mówi, uzdrów mojego syna.
2: To za chwilę dojdziemy do tego zaradzenia, ale wracając jeszcze tutaj, nie bój się, tylko wierz. W wielu miejscach jest to nie bój się, Maryjo, nie bój się, nie lękaj się, wierz tylko. Jakby i odkryłem coś takiego, że wiara w ogóle nie miesza się, nie łączy się z lękiem. Wiara właśnie w to, że Jezus już tutaj idzie do tej córki mojej i ją za chwilę uzdrowi, ta wiara nie może się spotkać z lękiem. Ten lęk we mnie musi być odrzucony, musi być pełne, musi być ta pewność, że finał będzie zwycięski. Jeżeli chodzi o to wierzę, ale zaraź mojej nie wierzę, dosłownie, to właśnie ciekawe jest to, że Jezus nie odpowiada na tą prośbę tak, jak my sobie byśmy to wyobrażali, że
1: tak, plemisz mi powiedział, ile cierpieć was jeszcze będę.
2: Tak, to w Marku w 9 rozdziale tak nazywa, tak, ale właśnie Jezus nie mówi, to teraz uklęknijcie, a ja wam przymnożę wiary, nie? Bo to dwa razy spotkamy w Biblii, to przymnóż mi wiary. Mówi to ojciec tego syna chorego na epilepsję i mówią też do niego uczniowie. Do uczniów odpowiada Jezus właśnie tą przypowieścią o ziarnku gorczycy i o tym przesadzeniu morwy, że jeżeli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie morwie, przesadź się, prawda, i jeśli nie zwątpicie w swoim sercu, to tak się wam stanie. Natomiast do tego ojca, tego epileptyka, w ogóle tak jakby nie odnosi się do tego przymnażania wiary, tylko odnosi się do innych słów, bo ten ojciec mówi do niego, jeśli możesz, uzdrów go, czy tam uwolnij go, tak? A Jezus mówi, jeśli możesz, i to są słowa, które zapamiętałem sobie, włożyłem do serca i to jest oprawione po prostu złotymi ramami. Marka 9:23. Dla wierzącego wszystko jest możliwe. Dla wierzącego wszystko jest możliwe. I z tego punktu, jeśli zaczniemy odkrywać wiarę jako tą Bożą wiarę, biblijną wiarę, bo jest też ludzka wiara, prawda, ale nie o tym mówimy, to ta Boża wiara naprawdę może odmienić nasze życie.
1: No, oby tak było. To jest rzeczywiście, myślę, pragnienie człowieka, który Boga i relacje z Nim traktuje na serio. To napełnienie Duchem Świętym jest wręcz, powiedziałbym, marzeniem, no bo to jest takie zapewnienie Boga, że On mnie prowadzi w dobrym kierunku, to znaczy do życia wiecznego, bez względu na wszystko. Wrócimy do tych wątków, bo rozmawiamy o czymś, co faktycznie może być dla wielu osób naprawdę dużą i grubą przeszkodą na drodze do wiary albo na drodze w wierze, do Boga, o lęku, o tym, co jest lekarstwem na nasze lęki. Dzisiaj rozmawiam z Jackiem Piotrowiczem, Państwa i moim gościem, ewangelizatorem, liderem wspólnoty Boży Pokój i autorem książki Nie bój się niczego. Wracamy do Państwa za chwilkę. Ciąg dalszy po piosence. Zapraszam też na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Co jest lekarstwem na nasze lęki? O tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Jacek Piotrowicz jest z nami, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego. Do kogo przede wszystkim ta książka jest skierowana? Bo co by nie mówić, jednak wszyscy z jakimiś lękami się mierzymy. Prędzej czy później jakiś lęk nas dopadnie. I jak wiemy doskonale, bez lukrowania rzeczywistości, nie wszyscy mają odniesienie do Słowa Bożego.
1: Tak, nie wszyscy mają odniesienie do Słowa Bożego, ale to, co pan redaktor słusznie zauważył, wszyscy się mierzymy z tym tematem, więc książka jest dla tych wszystkich, którzy są tym tematem zainteresowani. I może właśnie dzięki tej książce ta perspektywa biblijna stanie się nie tylko ciekawa, ale też pomocna. Ja, tak jak wcześniej powiedziałem, wierzę, że Biblia jest tą instrukcją obsługi dla naszego życia. No, i kiedy to mówię, przypomina mi się tutaj akcja, którą mieliśmy po przeprowadzce do nowego domu, kiedy nasza nowa pralka znalazła się na środku pralni i byliśmy po prostu w ciężkim szoku, co się z nią dzieje. Żona w panice, ja w panice. Pralka szóstej generacji, kupę kasy wydaliśmy na nią. Skaczę na środku pralni, tak? I nagle się okazało, jak wziąłem tą grubą instrukcję obsługi, do której nie chciałem...
0: Trzeba nawet... po prostu pod odpowiednio ustawić.
1: Nie, że trzeba było śruby transportowe.
0: A, śruby transportowe wyciągnąć. Tak.
1: Czasami proste rzeczy stają się rozwiązaniem, nie? I no, co na przykład w Biblii możemy znaleźć takiego interesującego? Jeżeli na przykład, nie wiem, mamy życie takie w ruinie jak Hiob, to dla mnie na przykład historia Hioba jest idealnym przykładem właśnie takiej instrukcji obsługi, co zrobić z taką ruiną życiową, której doświadczamy, tak jak Hiob.
0: No tak, wejdę w słowo. Punkt widzenia zależy niejednokrotnie od punktu patrzenia. Znam osoby, które czytają Hioba i mówią, nie, to niemożliwe, żeby Bóg dopuścił na tego człowieka coś takiego. To jest straszne. To jest straszne. Ja nie wiem, co ta księga robi w Piśmie Świętym.
1: Dokładnie. No. Dlatego punkt widzenia, dlatego ja sobie swój punkt widzenia określiłem w książce, którą mogą Państwo wziąć do ręki albo nie. Ta decyzja jest po stronie czytelników. Natomiast mój akurat ten punkt, on się mieści jakby w obszarze tej księgi Hioba, tak? W trzecim rozdziale, w 25 wersecie Hiob mówi, że to, czego się bałem, przyszło na mnie. To, czego się lękałem, wobec czego byłem przerażony, co rysowało mi się przerażające jakby przede mną, to przyszło na mnie. Dla mnie to jest klucz właśnie tego nieszczęścia, który spadł na Hioba. Później czytamy, bo ta księga akurat nie jest długa, więc można ją sobie w jeden wieczór przeczytać. Później czytamy o tych doradcach, którzy mu tam doradzają, że na pewno zgrzeszyłeś, że przez to, że zgrzeszyłeś, to wszystko się stało. On mówi, nie chcę was słuchać, chcę rozmawiać z Bogiem, tak? I około 40 rozdziału Bóg się odzywa do niego i mówi, dobra, to teraz będziesz słuchał. Wstawaj i słuchaj, co ci mam do powiedzenia. I ja byłem naprawdę w szoku. Miałem gęsią skórkę dosłownie, jak ja to czytałem, jak Bóg zaczął mu ukazywać cuda stworzenia, wielkość stworzenia. I zadawał mu pytania takie kontrolne. Czy ty miałeś na to wpływ? Czy ty stworzyłeś zorzę poranną? Czy tego muskularnego... No, on mówił do niego tymi obrazami, które do niego trafiały. Czy tego hipopotama muskularnego byłbyś w stanie sam wyprodukować, albo krokodyla. Kiedy został nakarmiony tą mocą Bożą, czyli tym przekonaniem wewnętrznym w sercu o wielkości, mocy, wszechmocy Boga, wtedy jego perspektywa się zmienia i mówi coś takiego, dotąd znałem cię tylko ze słyszenia, a teraz wreszcie cię spotkałem, wreszcie cię doświadczyłem. i mówi: odwołuję wszystko to, co złego powiedziałem na twój temat. A Bóg mu mówi: okej, skoro wybaczyłeś swoim tym, którzy ci zawinili, to ja ci w dwójnasób wynagradzam wszystko to, co utraciłeś. Więc dostaję tych wielbłądów i tego bogactwa tyle, tam są setki tysięcy tego wszystkiego. Dostaję piękne trzy córki, które nazywa chyba gołąbka, kwiat karminu, szkatułka. Jakieś takie imiona, które świadczą o tym, że one były przecudowne, przepiękne i wyjątkowe. I jest na końcu, że ja tego dokładnie nie pamiętam teraz, ale że dożywa tak jakby wnucząt chyba swoich wnuków, coś, jakiś taki kosmos w ogóle, jeśli chodzi o długość lat. Czyli to błogosławieństwo Boga aktywuje się w jego życiu w momencie, kiedy on wchodzi w przestrzeń wiary we wszechmoc Boga.
0: Nie? I żył Hiob jeszcze lat 140, widział swoich potomków w całości cztery pokolenia, umarł Hiob stary i pełen lat.
1: No tak, to jest niezwykłe i naprawdę mam przykłady, mam dowody tego, że kiedy wierzymy we wszechmoc Boga, rzeczy się zmieniają. Dziewczyna, za którą się modliłem, która nie miała jednego jajnika, a na drugim miała torbiel. I to było niezwykłe, no bo tutaj naprawdę żadne jakieś moje ponadnaturalne moce nie działały, tylko zadałem jej pytanie, czy wierzysz w to, że Bóg jest wszechmogący? Nie, no pewnie, że wierzę, nie? No co niedzielę mówimy, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego i tak dalej, nie? Tylko że kiedy to mówimy, to trochę mi się przynajmniej często włącza taki tryb samolotowy. Gdzieś tam lecą te słowa, a potem nie jestem w stanie ich powtórzyć w ogóle, co ja powiedziałem. No ale jeżeli wierzę w Boga Wszechmogącego, to mówię do tej dziewczyny, i to też wynikało z mojej niewiedzy, bo wtedy wydawało mi się, że żeby kobieta mogła zajść w ciążę, musi mieć dwa jajniki zdrowe. Dlatego zapytałem ją, czy wierzysz w to, że Bóg ci tego jajnika, którego nie masz, po prostu da, a ta torbiel zniknie. No, skoro przed chwilą powiedziała, że wierzy w Boga Wszechmogącego, no to głupio byłoby teraz powiedzieć, że nie wierzę, że coś tak dziwnego może się wydarzyć. I naprawdę to się wydarzyło. Trzy razy wjeżdżała do tuby, trzy razy była skanowana i trzy razy lekarze stwierdzili jednoznacznie, że ma oba jajniki i oba jajniki są zdrowe, nie? To są może takie historie, które, nie wiem, ktoś powie, sobie wymyślił albo coś, nie? Ale tego typu historii, mniejszych, większych, drobniejszych, bardziej spektakularnych, naprawdę możemy zacząć doświadczać, kiedy odkryjemy tą wszechmoc Boga. Ale wraz z tą wszechmocą też dobrze byłoby, żebyśmy przekonali swoje serce do tego, i to dzięki właśnie Słowu Bożemu, dzięki Biblii, że Bóg jest dobry i tylko dobry. To, o czym mówiliśmy wcześniej, tak, nie? Bo no, jeżeli będzie to zachwianie, że jeżeli będzie to przekonanie gdzieś w serduchu, i myślę, że to jest właśnie ta przewrotność diabelska, nie? Że on nie dość, że to pochodzi właśnie od złego, pośrednio bądź bezpośrednio, czy w ogóle przez tą ruinę świata z powodu grzechu, ale na pewno nie Bóg jest sprawcą i autorem tych nieszczęść, które nas spotykają. Bóg jest sprawcą i autorem wyjścia właśnie z tej biedy i z tych katastrof, które nas spotkały. Nie musimy się naprawdę niczego bać, jeżeli podeprzemy się pod tą wielkość Boga, bez względu na to, w jakiej ruinie jesteśmy w tym momencie. Tego nas uczy Księga Hioba.
0: Zerkam na Facebook, gdzie różne głosy się pojawiają, no dosyć przeciwstawne, powiedziałbym nawet. Rafał na przykład napisał: tak, po ludzku chyba nie da się zupełnie rozdzielić wiary od lęku, bo sam Pan Jezus podczas ukrzyżowania wzywał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
1: To jest nie tyle, znaczy ja rozumiem, że on w ogrodzu też przeżywał trwogę. Natomiast to nie jest ten lęk duchowy, nie? To jest ta trwoga wynikająca z tego, że Jezus wie, co go spotka, wie, że ta kara jest nieuchronna, że ta kara będzie naprawdę dla niego po prostu straszna. On będzie zmiażdżony. On o tym wiedział chociażby z proroctwa Izajasza z 53 rozdziału, że będzie zmiażdżony dosłownie cierpieniem, chorobami, grzechami wszystkich ludzi.
0: Pieśń o cierpiącym słudze Jahwe.
1: Z taką perspektywą, no to powiem szczerze, gdybym ja wiedział, że idę na krzyż za chwilę, to pewnie też bym się bał, tak? Natomiast kwestia tego, co Jezus przeżywa na krzyżu, kiedy woła: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? To jest konsekwencja, kiedy też modli się, który to jest psalm? 22,
0: jest to tak? Drugi.
1: Kiedy modli się tym psalmem, on ogłasza tą rzeczywistość, bo Biblia mówi o trzech rodzajach śmierci. Śmierć fizyczna, śmierć duchowa, śmierć wieczna. No to Jezus doświadczył tych dwóch rodzajów, czyli fizycznej i duchowej. Duchowa jako konsekwencja grzechu. Więc wszedł w grzech, w tym sensie, że wziął te wszystkie grzechy na siebie. Nawet słowo mówi, że no, stał się grzechem. Tak? Takie odważne jest słowo. I co? I właśnie doświadczył konsekwencji tego grzechu w postaci tego zerwania łączności z Ojcem. To jest najgorsza konsekwencja grzechu. I to zerwanie tego, tej łączności, nie? Tak, telefon wyłączony, nie ma sieci, nie? To jest największa męka, najgorsza. I on, Jezus, to po to właśnie przeszedł, żebyśmy my tego zerwania łączności nie musieli przeżywać.
0: No a teraz czytam, co napisał Tadeusz. Tutaj z kolei zupełnie inna perspektywa. Moje młode i dorosłe życie, bardzo się bałem opinii ludzi, po prostu bałem się życia. Lekarstwem na lęk i strach był alkohol, doprowadziło mnie to do choroby alkoholowej. Gdy 23 lata temu odnalazłem miłość Pana Boga, uwolnił mnie od strachu i lęku. Panu Bogu dziękuję za ten dar.
1: No a ja dziękuję za to świadectwo.
0: Chwała Panu.
1: Ja też szukałem wielu różnych ucieczek od swoich lęków, od nieśmiałości, od poczucia niższości i tak dalej. Więc trochę też to przeżywałem.
0: Tak, rzeczywiście to jest, myślę, dla młodych ludzi szczególnie jakaś perspektywa, która jest przepełniona wszelkiego rodzaju obawami przed tym, jak życie wygląda, jak ma wyglądać, co przyniesie, jak się zmierzyć z różnymi problemami. Ja też pamiętam swoje na przykład lęki z młodości, kiedy zastanawiałem się, co przyniesie życie, jak właściwie żyć, jak w tym życiu się odnaleźć. I to był mój taki codzienny, powiedziałbym, ambaras poważny, który źle na mnie wpływał, który też jakoś próbowałem leczyć w sposób nie najlepszy, bo źle się to dla mnie skończyło na dłuższą metę, ale na szczęście Pan Bóg mnie jakoś znalazł i nie pozwolił się wyminąć, więc Bogu dziękuję też za to. Natomiast chcę zerknąć teraz na taką przestrzeń właśnie relacji wiary do lęku. Czy wiara może całkowicie usunąć lęk z życia człowieka?
1: Uważam, jakby Biblia mnie do tego przekonuje, takiego myślenia, że wiara nie łączy się z lękiem. Przynajmniej nie z tym duchowym lękiem. Z tym, o którym mówi 2 Tymoteusza 1,7, że Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Wiara będzie się łączyła z mocą, zarówno tą ludzką, jak i Bożą, z miłością ludzką i Bożą i trzeźwym, czyli mądrym, rozsądnym myśleniem, tak? Pamiętam, kiedyś leżałem w szpitalu i wziąłem sobie do szpitala taką książkę o Putinie. To jeszcze zanim jeszcze ta wojna wybuchła na Ukrainie. Strasznie mnie zmęczyła ta książka, nie byłem w stanie jej skończyć, ale to jest ta książka tej redaktorki Kurcza-Predlińskiej, Krystyny.
0: Krystyna Kurcza-Predlich.
1: Tak. O tak, przepraszam, tak. To pamiętam, zwróciłem uwagę na to, że ona właśnie tak opisuje sylwetkę tego człowieka, że to jest człowiek, który jest mega przerażony. I on ten lęk, to przerażenie ma praktycznie od dzieciństwa. Trudne warunki jego dorastania, Później jakaś taka akcja była, kiedy miał tam, nie wiem, 7-8 lat, kiedy w czasie judo doszło do wypadku i ten jego partner po prostu zmarł. On to bardzo przeżył i kumulował w sobie ten lęk, ten strach i ona twierdzi, ta pani Krystyna, że właśnie to jest człowiek lęku. I ja sobie tak myślę, kurczę, to mi pasuje do tego słowa, że lęk zabiera trzeźwe myślenie, nie? I to, co teraz podejmuje cały czas no, ten człowiek, to jest efekt właśnie tego myślenia, tego braku trzeźwości, tak? Pogrąża naród w chaosie, pogrąża świat w chaosie, a źródłem tego jest tak naprawdę ten lęk.
0: No, nie od dzisiaj wiadomo, psychologia mówi, że lęk budzi agresję i właściwie jest to dosyć prosta i znana od wielu, wielu lat zależność. To też nie przypuszczam, żeby rzeczywiście ten lęk, który gdzieś tam w sercu dyktatorów, nie tylko Putina, ma swoje dobre takie miejsce do rozwoju, żeby on nie był przyczyną wielu naprawdę dramatycznych przyczyn. No weźmy chociażby Stalina, który przecież paranoicznie bał się o siebie i wszelkiego rodzaju czystki, które były wielkimi zbrodniami dokonywanymi na narodzie, ale nie tylko, bo nawet na jego najbliższym otoczeniu, no były spowodowane po prostu lękiem o siebie, no ale nie tylko o siebie, ale w ogóle.
1: Tak. Te dziwactwa to też mogą szokować, jeśli się przyjrzymy codzienności jakby życia i funkcjonowania Putina, ale zostawmy ich. Bóg wzywa nas do wiary. Biblia jest księgą przeciwko lękowi. Tam mamy, ktoś liczył 365, ale to chyba nie jest potwierdzone. W każdym razie na pewno jest kilkaset wezwań do tego, żebyśmy się nie lękali, żebyśmy ufali Bogu. Jozue na przykład, który przejmuje no, brzemię prowadzenia narodu wybranego zaraz po Mojżeszu. Bóg wielokrotnie mu mówi w pierwszym rozdziale: nie lękaj się, nie bój się, gdziekolwiek pójdziesz, tam będę z tobą. I faktycznie ten facet jest tak silny tą wiarą w Bożą opatrzność, w jego prowadzenie, że na końcu, kiedy jest wyliczanka królów, których zwyciężył, ja tam chyba się doliczyłem koło 30 królów, czyli 30 potężnych bitew z przerażającymi po prostu tyranami, zwycięża dzięki temu właśnie, że oparł się na Bogu. Czy historia w ogóle tych zwiadowców, prawda, którzy idą sprawdzić, to jest jeszcze wcześniej, prawda, idą sprawdzić, jakie są warunki w Kanaanie, nie? I wracają z tą wiadomością, 12 zwiadowców, 10 widzi realia, które ich przerażają, czyli tak, olbrzymi, uzbrojeni, technologia, nie wygramy, przegramy, nie mamy szans, tak? 2, Kaleb i właśnie Jozue, mówią wręcz przeciwnie. Przecież Bóg jest z nami. Jeżeli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
0: Zostańmy z tą myślą na przerwę. Wrócimy do Państwa za chwilę. Półmetek nocnych świateł minął na mnie postrzeżenie. To też jak zwykle o tej porze chwila na muzykę. Wrócimy do Państwa już za moment, po paru minutach, na dalszy ciąg rozmowy, bo nocne światła nie kończą się o północy, ale potrwają jeszcze do godziny pierwszej. Tego wieczora zastanawiamy się nad tym, co jest lekarstwem na nasze lęki. A pomaga nam w tym Państwa i mój gość Jacek Piotrowicz, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego. Po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne światła.
1: Od 11 minut mamy już czwartek, 4 czerwca. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Dzisiaj dzień świąteczny, więc bądźmy z Bogiem, bądźmy też wspólnie razem. Pamiętajmy też o tym, co wydarzyło się lat temu, 37, kiedy w wyniku pierwszych, częściowo wolnych wyborów pożegnaliśmy się, przynajmniej na początku zaczęliśmy się żegnać z tym, co nas męczyło i było źródłem wielu lęków i obaw, mianowicie z tym ustrojem, który mienił się być najlepszym na świecie i słusznie został za naszymi plecami, oby nigdy nie wrócił. I oby nigdy nie wróciły nasze lęki z nim związane, bo był to system zbrodniczy, wiemy o tym doskonale i każdy, choć bał się to powiedzieć na głos, niejednokrotnie wiedział o tym doskonale, wiedział o tym, że tak jest w istocie. Taka jest nasza rzeczywistość. Natomiast my dzisiaj przyglądamy się temu, co jest lekarstwem na nasze lęki. To te lęki, które są dużo głębsze od tej rzeczywistości, która nas otacza. Te lęki, które mają podłoże duchowe. O tym rozmawiam z Państwem i moim gościem. Przez jeszcze około 50 minut będziemy z Państwem do pierwszej razem z Jackiem Piotrowiczem, ewangelizatorem i liderem wspólnoty charyzmatycznej Boży Pokój, autorem książki Nie bój się niczego. Zapraszamy też Państwa na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest link do książki. Jedno kliknięcie od razu przenosi na stronę tego tytułu wydawnictwa Dobro i Piękno. Natomiast Państwo też mile widziani jesteście i zaproszeni do dzielenia się swoimi komentarzami i myślami właśnie w tym miejscu. No więc tak, wróćmy do lęków, już pod nową datą, tą, która jest pod szczególnym znakiem Chrystusowej obecności w tej uroczystości, w tym uroczystym dniu dzisiejszym. Co powiedzieć o sobie, która jest, no która wierzy, no która wierzy, że jest Bóg, chodzi do kościoła, słucha słowa, a mimo to ciągle czuje przeróżne lęki. Ciągle się czegoś boi, ciągle ma jakieś obawy i to w pełnym spektrum, nie tylko te życiowe, jakieś takie, które dotyczą spraw związanych z przetrwaniem, z życiem codziennym, ale także ciągle boi się o swoje zbawienie, ciągle boi się innych ludzi, ciągle boi się relacji i tak dalej, i tak dalej. I ma ten lęk gdzieś wpisany tak głęboko, że mówi, to Pan Bóg się pomylił. Owszem, mówią, że jest dobry, czytam, że jest dobry, a ja myślę, jestem wielką pomyłką Pana Boga, bo do niczego się nie nadaje, do niczego wszystkiego się boję, a przecież mówią mi ciągle w kościele odwagi, odwagi, nie lękaj się.
2: To jest ciekawe, że chrześcijaństwo niektórym się kojarzy z taką, czy w ogóle Kościół, z taką grupą ludzi właśnie takich zalęknionych, zakompleksionych, którzy szukają sobie odpowiedzi na te lęki w jakichś bajkach. Perspektywa ludzi niewierzących, prawda? Ktoś powiedział, że to opium, tak?
1: Opium dla ludzkości, tak.
2: Tak, to też warto wiedzieć, jak to wygląda z tamtej perspektywy ludzi. Ale to jest ciekawe, dlatego że kompletnie właśnie chrześcijaństwo jakby z założenia, z natury swojej powinno być zupełnie inne. To, że ktoś wierzy w Boga, to jeszcze nie rozwiązuje niczego. Tak? Drugi rozdział Jakuba mówi o tym, że diabeł też wierzy w Boga i drży przed nim, a jednak ta wiedza o Bogu, czy ta wiara w Boga do niczego go dobrego nie prowadzi. Najfajniejsza jest definicja wiary w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Cały rozdział zresztą jest poświęcony bohaterom wiary i w pierwszym wersecie jest ta definicja, że wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy i dowodem rzeczywistości niewidzialnej, ale za chwilę w 6 wersecie jest, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący do Boga musi wierzyć, że On jest, to jest ten punkt pierwszy, i że wynagradza tych, którzy Go szukają. że Bóg aktywnie wynagradza, że Bóg jest Bogiem hojnie obdarzający tych, którzy Go szukają. Nawet nie jest powiedziane, że tych, którzy Go znajdują. Ale już nawet jeśli szukają.
1: No tak, ale w tym samym liście do Hebrajczyków tak. jest też takie zdanie, kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. No ktoś powie, o, to co to za Boża miłość? I co powiedzieć takiej osobie, która takiego argumentu używa?
2: Tam chyba jest, jeśli by zerknąć na to greckie słowo, to bardziej chodzi o właśnie sposób wychowywania, tak?
1: No ale nie posługujemy się greko, czytamy polskie tłumaczenie. A nie,
2: no tak, ale jeśli zrozumiemy właśnie, że to chodzi o to zabarwienie wychowawcze, a nie karania w takim rozumieniu, nie wiem, jakiejś patologicznej rodziny polskiej, jakiegoś znęcania się ojca nad dzieckiem, no to są w ogóle dwie różne rzeczy.
1: Owszem, ale jest potrzebny ktoś, kto to wyjaśni. Jest potrzebna to tego odpowiedniego egzegeza. No, a pytanie, jeżeli ktoś otwiera Pismo Święte od czasu do czasu i chodzi do kościoła i tam właśnie w trybie samolotowym przebywa, to takie zdanie traktuje dosłownie, no, expressis verbis, prawda? No, proszę bardzo, kogo Pan miłuje, tego każe. No to dobra, no to fajny Pan Bóg, nie? Który po prostu gromadzi ludzi i ich po prostu wali jakąś, nie wiem, chłosta biczem po prostu.
2: Tak, w ogóle takie branie fragmentów jakichś pojedynczych bez kontekstu to jest niebezpieczne. Zresztą Jezus był atakowany przez diabła fragmentami z Biblii. I gdyby Jezus w młodości nie uczył się Słowa Bożego, no to byłby bezbronny. Dlatego to jest bardzo ważne w ogóle do walki duchowej, nie? Ale wracając do tej wiary
1: Jezus chyba nie musiał się tego uczyć, to on w sumie jest autorem tego.
2: No strastał w mądrości i łasce, no tyle mamy na ten temat. Ale faktem jest, że znał to słowo. Faktem jest też to, że ogołocił siebie z tych rzeczy takich bożych i w pełni stał się człowiekiem, więc możemy się domyślać, że może też się uczył. Ale jeśli chodzi o właśnie, że wierzyć, to nie tylko jakby wyobrażać sobie Boga i akceptować to, że On gdzieś tam jest, to taka wiara nic nam nie daje. Wierzyć to znaczy brać Słowo Boga, brać tą instrukcję obsługi. Znaczy to nie jest dobre określenie tak naprawdę, bo Słowo Boże, tu jest bardzo dużo rzeczy. Ale myślę, że najważniejsze w ogóle w czytaniu Słowa Bożego jest to odkrywanie tego, kim jest Bóg, jakie jest jego myślenie, jakie są jego emocje, jakie jest jego nastawienie do człowieka, jak reaguje w danych sytuacjach i słuchanie tych wszystkich jego rad, które nam daje do szczęśliwego życia, bo Bóg chce szczęśliwego życia dla każdego z nas. Świetnie o tym ksiądz Marek Dziewiecki opowiada. Zrobił taki audiobook właśnie na temat cierpienia, że Bóg nie jest sprawcą cierpień, że to jest w ogóle wykoślawiony obraz Boga, że Bóg jest sprawcą cierpień, albo że Bóg zaprojektował ludzkość w ten sposób, że my musimy tutaj na tym łez-padole tylko płakać i cierpieć. Bóg absolutnie jest Bogiem radości, jest Bogiem nasycania nas dobrami i duchowymi, i materialnymi. Bóg jest dawcą darów. Bóg jest dobry i tylko dobry. I no, trudno to tak w parę minut to przekonać drugą osobę do tego. Właśnie warto to pogłębiać, warto szukać w kościele, czy to jakiś dróg formacji, czy wspólnot, czy właśnie na ten kurs Fundament zapraszam, żeby się po prostu przyjrzeć temu.
1: No dobrze, to co byśmy powiedzieli na to wezwanie nie lękaj się, które tyle razy pojawia się w Biblii. Dlaczego ten motyw jest taki ważny? Bo przecież jeżeli pada to słowo, no to znaczy, że ono jest jednak odpowiedzią na ludzkie lęki, które są. Bo gdybyśmy się nie bali, no to Bóg słowami Pisma, słowami autorów natchnionych nie zapraszał nas do tego, żeby się z tymi lękami mierzyć, bo patrzę na Facebook i jest kolejny wpis, który odnosi się do tych ludzkich lęków, z którymi się mierzymy na co dzień. I oczywiście mówimy tutaj o lękach natury duchowej, ale żeby zmierzyć się z lękami natury duchowej, to najpierw trzeba przejść nad tymi, które towarzyszą nam na co dzień. No Tomasz pisze, lęki to też czasem inne czynniki. Braki finansowe, braki wsparcia, samotność, brak perspektywy zawodowej, brak dobrego słowa, brak pocieszenia, brak miłości, brak nadziei i wiele innych, poczucie niesprawiedliwości. Tak, zgadzam się z tym wszystkim. Cierpienie, choroba.

0: Ponieważ człowiek jest nie tylko ciałem, ale też jest duchem, prawda? I mamy duszę, ducha i ciało. I te dziedziny, te sfery po prostu na siebie nawzajem oddziałują. I trudno jest tak wykroić jedno od drugiego, więc te rzeczy mają na siebie wzajemnie wpływ. Świat, który stworzył Bóg, był światem idealnym. W raju człowiek przechadzał się w tym ogrodzie, rozmawiał sobie z Panem Bogiem, był szczęśliwy, nie było chorób, nie było żadnych nieszczęść, nie było problemów finansowych, nie było samotności. Człowiek był spełniony i był szczęśliwy, prawda? Tragedia zaczęła się od zwątpienia w prawdziwość Bożego Słowa. Chyba to jest właśnie w trzecim rozdziale, jakoś na początku. Diabeł zwraca się do człowieka, czy na pewno Bóg powiedział. Zasiewa wątpliwość w słowo Boga w sercu człowieka od początku. I teraz cała praca Słowa Bożego polega na tym, żebyśmy odzyskali wiarę w to, że to, co Bóg do nas mówi, to nie jest odklejona jakaś poezja piękna, która dotyczy tylko Hioba, Mojżesza, Abrahama i tak dalej, ale to jest, to słowo jest skierowane do mnie. Ja mogę tym słowem naprawdę zacząć żyć, i Bóg mnie z tych dołków po prostu z wielką chęcią wyprowadzi. Akurat jeżeli chodzi o finanse, to byłem zaskoczony tym, że w Biblii na przykład na temat miłości fragmentów jest około 500, a na temat finansów 2500. Że co jak co, ale Pan Bóg akurat o to zabezpieczenie materialne człowieka naprawdę zabiega. I mamy bardzo dużo fragmentów, pięknych obietnic Boga dotyczących tej dziedziny, ale też instrukcji, tak jak mówię, obsługi. Na przykład od samego początku Bóg uczy człowieka serca hojnego, prawda? I zaprasza go do dziesięciny. Jeszcze zanim w ogóle daje prawo człowiekowi, już uczy człowieka, żeby tą dziesiątą część ze swoich zysków oddawał Bogu. To jest jedno z praw. W Biblii jest wiele Bożych praw dla człowieka ustanowionych. No, przez lekceważenie tych praw, no, pakujemy się w różne nieszczęścia. Więc owszem, ja nie mówię, że to za pstryknięciem palca od razu wszystko nam się rozwiąże, ale jest to droga, która do tego może nas prowadzić, nie?
1: No to zostańmy z tą myślą. Może być ona dla wielu osób dużym pocieszeniem, jeżeli są akurat w takiej sytuacji, która skłania ich do tego, żeby wołać do Boga o pomoc, pomoc w finansach. Wrócimy do Państwa za chwilkę. Dzisiaj zastanawiamy się w Nocnych Światłach nad tym, co jest lekarstwem na nasze lęki. Jacek Piotrowicz nam w tym pomaga, Państwa i mój gość, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój, autor książki Nie bój się niczego, gdzie dużo szersze rozwinięcie tych myśli, które tutaj podejmujemy. Państwo znajdziecie link do książki na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, gdzie też Państwa zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach pytamy i próbujemy zarazem znaleźć odpowiedź na to, co jest lekarstwem na nasze lęki. Pomaga nam w tym Jacek Piotrowicz, Państwa i mój gość, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój, autor książki Nie bój się niczego. Po książkę, jeżeli ktoś chce sięgnąć, to może to ułatwić Państwu link, który zamieściłem na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam wystarczy najechać myszką, kliknąć i już przeniesie to od razu Państwa na stronę wydawnictwa, na stronę tego tytułu. Natomiast też tam zapraszam do dzielenia się swoimi myślami i komentarzami. My zaś wracamy do naszej dyskusji. No skoro Pismo Święte jest tym lekarstwem na lęki, jest tym głosem Boga, to trzeba zapytać, które biblijne sytuacje, fragmenty, postaci szczególnie inspirują w kontekście przezwyciężania tych lęków, strachów, tego wszystkiego, co jest jakoś no, tą przeszkodą taką psychoemocjonalną z jednej strony, ale w gruncie rzeczy także duchową na drodze do Boga.
2: Tak, to właściwie w każdej księdze biblijnej mamy bohaterów, którzy żyją wiarą i przezwyciężają te lęki. Właściwie tutaj można sobie dopasować do tych problemów, które jakby przeżywa się osobiście. Jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, zmaga się z problemem niepłodności, tak, to może sobie wziąć na warsztat historię Abrahama i jego wiary i przeciwstawienia się tym okolicznościom ludzkim, które miał, i właśnie słowo go chwali i mówi w liście chyba do Rzymian, tak, w 4 rozdziale, że uwierzył nadziei wbrew nadziei tej ludzkiej, był świadomy tego, że ma 100 lat, ale nie zachwiał się w wierze. I nie tylko, że się nie zachwiał w wierze, patrząc na te okoliczności ludzkie i te możliwości ludzkie, których właściwie nie było, ale jest napisane, że wzmocnił się w tej wierze, oddając cześć Bogu. Wzmacniamy się w wierze poprzez to, że ufamy Bożemu Słowu i wielbimy Go. Więc tutaj Abraham nie dopuścił do siebie lęku w tej dziedzinie, w tym temacie. Wierzył do końca i został wynagrodzony. W liście do Rzymian, w 10 rozdziale, chyba w 11 wersecie, jest napisane, że nie zawiedzie się ten, kto wierzy. Że Bóg zawsze odpowiada na wiarę człowieka. Mamy Maryję, która jest zaskoczona okolicznościami tego, że nie ma jeszcze tak naprawdę męża, tylko narzeczonego, i ma począć dziecko z Ducha Świętego. No, można by było powiedzieć kolokwialnie Matrix. Ale tu znowu Bóg buduje w niej wiarę w to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. To mówi do niej Gabriel. Na co ona odpowiada: okej, amen, fiat, niech mi się stanie według rema, według tego słowa, które przyjmuję do swojego serducha. Utożsamiam się z tym słowem. Nie tylko, że się zgadzam, ale utożsamiam, to znaczy ono staje się moim silnikiem, moim wewnętrznym drogowskazem. Nawet jeżeli nie rozumiem różnych rzeczy, nie? Przyglądając się dalej Maryi, no to jest ta akcja, kiedy 12-letni ich syn się gubi, prawda? Po 3 dniach oni się orientują, że go nie ma. Swoją drogą zastanawiam się, jak to jest możliwe, żeby przez trzy dni nie zorientować się, że nie ma ze mną 12-latka. Szukają go. On sobie siedzi w świątyni zadowolony, naucza faryzeuszy. Maryja mówi, no że z bólem serca szukaliśmy ciebie. On mówi, no przecież To jest chyba oczywiste, że powinien być w domu mojego ojca. No i jest napisane, że Maryja te słowa po prostu kolekcjonowała w swoim sercu, łączyła je w swoim sercu, żyła z tym słowem i w ten sposób pokazywała wierność Bogu, nawet jeżeli nie do końca rozumiała, o co tutaj chodzi, tak? Mamy Elżbietę, która poczęła dziecko w późnej starości. W ogóle ten motyw poczynania w późnej starości i w sposób cudowny jest jakimś takim motywem wielokrotnie powtarzającym się w Biblii. Mamy tych uczniów zatrwożonych, do których Jezus przychodzi. Chłopaki, nie bójcie się, ja jestem. Nie wiem, no... Właściwie w każdej sytuacji możemy znaleźć tą zachętę do tego, żeby nie ulegać lękowi, tylko patrzeć na Boga. Nie wiem, ten Piotr, który wyskakuje z łodzi w tych emocjach, taki nieokrzesany, i robi ten pierwszy krok. Fajnie to pokazuje ta scena z The Chosen, nie? Ja sobie dzięki temu uświadomiłem, że on musiał zrobić pierwszy krok z tej łodzi, żeby wyjść i stanąć na tej nodze jednej, żeby móc postawić drugą, potem zrobić kolejny krok i kolejny krok. I dopóki patrzy na Jezusa i wierzy w to, co on powiedział, a Jezus powiedział mu tylko jedno słowo, przyjdź. I dopóki on, to jest jego paliwem wiary, no to idzie. Ale kiedy patrzy na okoliczności przyrody, które są straszne, zaczyna wątpić i tonąć. Ale za chwilę znowu jest ta ręka Jezusa, który go podnosi.
1: Ale ten sam Piotr, kiedy Jezusa pojmano w Ogrójcu i zaprowadzono przed Kajfasza, gdy pytają go, słuchaj kolego, chyba widziałem cię z tym Galilejczykiem, bo ja skąd w ogóle, gdzie, coś ty, wydaje ci się, nie? No i co było przyczyną tego, że Piotr w ten sposób się zachował?
2: Myślałem, że pan redaktor będzie to kontynuował, bo fajnie się słucha. Co było przyczyną? No to, że nie był jeszcze wypełniony Duchem Świętym. Bo widzimy zupełnie innego Piotra po napełnieniu Duchem, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wychodzi... Ja przepraszam za to porównanie, ale tak trochę żartobliwie powiem. On wychodzi po prostu jak rewolwerowiec. Staje wraz z jedenastoma, mówi słowo, nie? Że on staje na środku. I to właśnie, jak on staje w tej wierze, w tej pewności z tymi rewolwerami i mówi, mężowie judejscy, posłuchajcie mnie teraz. Muszę wam powiedzieć ważną rzecz. Nie boi się niczego. Nie boi się już nie tylko tej odwiernej, mało znaczącej kobiety, ale nie boi się tych przywódców, którzy ukrzyżowali Chrystusa, że coś mu zrobią. No to zrobią, no Boże kochany, no. Wyciąga te duchowe rewolwery i zaczyna strzelać, nie? To jest działanie Ducha Świętego.
1: Przepraszam, że będę tutaj takim adwokatem z diaboli. Gdyby wszyscy tego ducha mieli, to pewnie nie byłoby tylu wątpliwości. No, skoro Piotr miał i musiał czekać, modlić się po wniebowstąpieniu z apostołami, z Maryją, przez 9 dni jeszcze, by w końcu tego 10 otrzymać ducha, no to dobra, no to każdy powiedział, okej, załatwiam to sprawą nowenny do Ducha Świętego i 10 dnia wychodzę i z domu i nie boję się nikogo. Nie boję się nikogo, jestem człowiekiem wierzącym, ufam Bogu, nic mnie nie położy na łopatki. Ale tak nie jest. Więc owszem, Piotr dostał ducha, ale pytanie, dlaczego my tego ducha nie możemy dostać? Czy dlatego, że popełniamy jakiś błąd? Czy dlatego, że Pan Bóg ma jakiś inny plan na nasze życie?
2: To ja będę adwokatem słowa.
1: Ups, adwokat słowa niestety nam zniknął na moment, ale...
0: Osoba, do której dzwonisz.
1: O, no to dobrze, już mamy tutaj połączenie. Halo, halo.
2: Halo, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się.
2: Dobrze.
1: Przez chwilę nam tutaj technika zawiodła, ale już jesteśmy.
2: Super. To ja będę adwokatem Słowa Bożego, bo tak, Piotr mówi, że ta obietnica z Księgi Joela się wypełniła, tak? Czyli Duch został wylany na wszelkie stworzenie. I teraz tak, kiedy my jęczymy, że nie otrzymaliśmy Ducha Świętego, to tak, jeżeli faktycznie nie byliśmy ochrzczeni, to zapraszam. Teraz we Francji jest jakiś wysyp ludzi, którzy się przygotowywali do chrztu w czasie Wielkanocy i chyba ta tendencja tam dalej rośnie. Więc bardzo fajnie jest być wierzącym chrześcijaninem. Natomiast jeżeli słuchają nas ludzie ochrzczeni, no to dobrze byłoby uświadomić sobie, że właśnie po to był ten chrzest, żebyśmy byli zanurzeni w Chrystusa i obdarzeni Duchem Świętym wraz z całą Jego mocą. Ten sam Duch, który wskrzesił Chrystusa z martwych, dokładnie ten sam Duch został dany do naszego wnętrza. No i teraz jest pytanie o naszą odpowiedź. Właśnie znowu wiary, czy my chcemy w to uwierzyć i zaprosić Go do swojego życia i powiedzieć Mu, okej, dobra, oddaję Ci wszystkie przestrzenie, nie wiem, finanse, relacje, małżeństwo, pracę i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli to zrobimy, to możemy zacząć z Nim współpracować, współdziałać i Duch Święty będzie nas napełniał wtedy.
1: No okej, okay, dobrze, ale myślę, że ten sam Duch Święty również na Watykanum Sekundum tchnął wielu ludzi potrzebę stworzenia wspólnot, jak chociażby wspólnota Boży Pokój, czy wiele innych, które pomagają ludziom nie tylko na drodze do wiary elementarnej po prostu, czyli takiej, która, żeby poznać, czym jest wiara, jeżeli oni są tylko ochrzczeni i tego nie jakby nie rozwijają tego, co w nich zostało złożone, bo po prostu nie wiedzą nic o tym, albo chcą pogłębić wiarę, czyli krótko mówiąc, skorzystać z tego w sposób świadomy,
2: tak,
1: co już super zostało, co już niejako zaistniało. Czyli,
2: dokładnie,
1: czyli to, co, co nazywamy katechumenatem pochrzcielnym.
2: Dokładnie.
1: I to, tak, to jest coś takiego, co, co wskazuje, że problem jednak istnieje, bo gdybyśmy nie mieli lęków, to Kościół nam również nie byłby potrzebny. A więc no, wspólnoty to jest Kościół, prawda? Wspólnoty, mówię o tych małych wspólnotach, w ogóle wszelkiego rodzaju, parafialne, modlitewne, takie, siakie, owakie, no takie, które prowadzą nas do Boga. Gdyby nasza kondycja nie była na tyle słaba, gdyby Pan Bóg, widząc nas takimi, jakimi jesteśmy, właśnie ludźmi słabymi, grzesznymi, upadłymi, którzy się podnoszą albo nie podnoszą, którzy właśnie się boją, albo te lęki rzeczywiście nas opanowują często, no to nie byłoby potrzeby, to Duch nie miałby potrzeby tworzenia i powoływania takich ludzi, którzy tworzą te wspólnoty. No. A więc problem jest. To nie jest tak, że wystarczy powiedzieć, czytaj słowo, idź do kościoła, korzystaj z sakramentów, a wyjdziesz tak jak Piotr i będziesz głosił. No nie. To byłoby w takim razie wszyscy byliśmy wierzący, łącznie z tymi, którzy są w innych religiach, z innych kulturach, i gdyby usłyszeli słowo, to powiedzieli, o hura, Jezus się o mnie upomniał, teraz będę chrześcijaninem.
2: No cóż, to mogę dodać.
1: No jest jednak coś do zrobienia w tym wszystkim. Nie jest tak, że Pismo działa z automatu.
2: Pismo nie działa z automatu, tak, ale Słowo Boże jest tą mocą Boga dla każdego z nas i możemy od tego zacząć. I faktycznie, no to mówiliśmy wcześniej, nie, że jakieś kursy ewangelizacyjne, czy tak jak właśnie w neokatechumenacie mamy tą drogę, która jest właśnie takim stylem deuterokatechumenatu, czyli tego odwróconego, bo kiedyś chrześcijanie przygotowywali się do bycia chrześcijanami przez tam ileś lat, a teraz po prostu możemy wejść na tą drogę tego powtórnego katechumenatu właśnie wtedy, kiedy zaczynamy być świadomi wiary. No i tutaj oferta Kościoła jest bardzo bogata. To tutaj się zgadzam jak najbardziej z tym, że właśnie po to to jest.
1: Wrócimy do Państwa za chwilkę na ostatnie już minuty dzisiejszego spotkania. Tego wieczora towarzyszy nam Państwa i mój gość Jacek Piotrowicz, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego, wokół której toczymy dzisiaj rozmowę o tym, co jest lekarstwem na nasze lęki. Ostatnia okazja, by do nas napisać na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie znajdziecie Państwo również link do książki. I po piosence wrócimy już na ostatnie chwile, by zamknąć naszą rozmowę wnioskami, do których mam nadzieję dojdziemy na tyle, jeszcze pogłębiając to, co już tutaj padło, żebyście Państwo mieli poczucie spełnienia, ale jednocześnie takiej inspiracji do szukania dalej, jeżeli te odpowiedzi, których tutaj próbowaliśmy udzielić, czy znaleźć, albo szukać, nie były na tyle satysfakcjonujące, żeby ich dalej nie pogłębiać. No bo też nocne światła nie liczą sobie, nie roszczą sobie prawa do tego, żeby być przestrzenią, gdzie znajdziemy odpowiedź na wszelkie pytania, a raczej staramy się zapłonnić do własnego myślenia, poszukiwania, czy jakiegoś nieoczywistego korzystania z tych treści, które tutaj próbujemy Państwu przybliżać. To też zachęcam. Po piosence wracamy już na ostatnie, finalne minuty dzisiejszego spotkania.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł tego wieczora postawiliśmy w tytule pytanie: co jest lekarstwem na nasze lęki? Jacek Piotrowicz jest z nami, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój, autor książki Nie bój się niczego. Jeśli chcecie Państwo do nas pisać, to zapraszam. Ostatnie minuty także na to, by dodać swój komentarz na fanpage'u Radia Plus facebookowym pod pierwszym postem od góry. Jest na to miejsce. Link do książki tam również Państwo znajdziecie. Żeby zamknąć naszą dyskusję w ciągu ostatnich 2 godzin, to trzeba postawić pewne pytanie, które z jednej strony może wydawać się oczywiste, ale z drugiej, kiedy się w nie zagłębić, no to może budzić bardzo dużo wątpliwości. Mianowicie, czy można powiedzieć, że odwaga jest owocem wiary?
2: Tak, oczywiście, że tak. Odwaga jest, tak, jest owocem wiary Ducha Świętego, działania Ducha Świętego w nas. No, jeśli przyjrzymy się temu, tej definicji wiary z Hebrajczyków 11:1, to tam są takie dwa słowa, które sobie sprawdziłem. Gwarancja, czyli greckie hypostasis, i dowód, czyli eleghos. I ta gwarancja to jest akt własności. Taki akt własności, to słowo jakby odnosiło się do, no, tak jak możemy mieć akt własności, nie wiem, domu, tak, czy jakiejś działki.
1: Wiara jest poręką tych dóbr, które się spodziewamy, dowodem ta tych poręka, rzeczywistości, czyli, których nie widzimy. Tak.
2: Poręka, czyli gwarancja, czyli właśnie te hypostasis, tak? Czyli możesz na przykład mieszkać w Australii i mieć akt własności działki, nie wiem, na Mazurach 4000 metrów, nie widzieć tej działki, nie słuchać ptaków na tej działce, nie czuć zapachu kwiatów, ale mieć tą pewność, że ją masz, bo masz akt własności. Nie? Jest to drugie słowo, to jest to eleghos, czyli w sądach to był dowód koronny w sprawie. Czyli jeżeli była jakaś rozprawa, no pewnie niektórzy z nas byli na takich rozprawach, sędzia, adwokat, oskarżający, oskarżony, cała masa różnych ludzi z różnymi funkcjami. Niektóre sprawy się przecież wloką i nagle ktoś wyskakuje z takim dowodem koronnym, który, wobec którego nie ma już żadnych wątpliwości, nie ma już żadnych pytań dodatkowych i sędzia może tylko powiedzieć case closed, po prostu więcej już kończymy sprawę, nie? Więc wiara czymś takim jest. I teraz ta pewność, ten dowód koronny, ten akt własności, i teraz jeżeli to połączymy z tym, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, więc my możemy w tej pewności chodzić, w tej odwadze funkcjonować i to się stanie po prostu takim czymś normalnym dla nas, tak? Co nie znaczy, że nie będziemy się mierzyć ze słabościami naszego charakteru i tej naszej grzesznej natury, którą mamy ciągle krzyżować i podporządkowywać ją Duchowi Świętemu i tym wartościom ewangelicznym. No okej, okay, ale...
1: No dobrze,
2: ale jest ta siła, która nas ciągnie do tego, co jest
1: dobrze,
2: w górze.
1: No ja teraz oddaję głos słuchaczom, którzy stawiają tutaj bardzo konkretne pytania. Na przykład Bogumiła zadaje 2 pytania, których nie da się załatwić, myślę, jednym krótkim słowem: uwierz albo otwórz pismo i posłuchaj. Co z lękiem o naszych najbliższych? Na przykład o dzieci, które przeżywają kryzys wiary. Dla rodziców to jest dramat. To jest jedno pytanie, a drugie Bogumiła stawia: czy smutek spowodowany perspektywą śmierci bliskiej osoby jest obrazem braku zaufania i lęku?
2: No, ja tutaj się trzymam Słowa Bożego i absolutnie uważam, że są odpowiedzi w Biblii na te pytania. Jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, no dopóki mamy wpływ na te dzieci, no to nie musimy się martwić, tylko po prostu je wychowywać mądrze. Biblia mówi, o nic się nie martwcie. Martwienie się już ma w sobie coś martwego, już ma ten odcień śmierci i Bóg mówi, nie martw się o nic. I teraz, jeżeli te dzieci już są wypuszczone, są dorosłe i tak dalej, no to możemy modlić się z wiarą za te dzieci, trwać w tej wierze wytrwale, tak jak święta Monika za Augustyna. I na tym właśnie polega wiara. No, niewiara polega na tym, że będę się modlił i martwił, i wątpił, czy na pewno moja modlitwa dociera do Boga, czy Bóg mnie słyszy, czy On odpowie, czy to się stanie, czy się nie stanie. To jest niewiara. Może być dużo modlitw okraszonych właśnie taką niewiarą, a Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy nauczyli się modlitwy wiary. I teraz to drugie pytanie dotyczące smutku po stracie osoby najbliższej, to gdzieś w mądrości Syracha jest napisane o żałobie po zmarłym, że jest to coś naturalnego, co Bóg no, jakby przewidział w kompozycji psychicznej człowieka, duchowej, naszej po prostu takiej egzystencji. To jest naturalne, że tą żałobę przeżywamy i smutek. W ogóle emocje nie są, moralnie są neutralne. Teraz jest pytanie, co my robimy z tym smutkiem, co my robimy z emocjami czy z uczuciami, prawda? Jeżeli ja z tego smutku pójdę i się powieszę, no to nie zrobię niczego dobrego. Ale jeżeli w tym smutku, nie wiem, będę się modlił za tą zmarłą osobę, będę starał się nie wiem, może jak najmniej przebywać samemu w domu, tylko właśnie wtedy skorzystam chociażby z jakichś relacji rodzinnych, tak, żeby się no pocieszyć. Biblia mówi, Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy dali się pocieszyć w okresie żałoby i żeby ta żałoba nie trwała wieczność. Tam jest określony czas tej żałoby, tak? Więc no ja uważam, że naprawdę bogactwo słowa jest potężne i dużo tych rzeczy możemy znaleźć.
1: No, ale jeszcze tutaj dwa wpisy chcę przytoczyć na koniec, które no, są z dwóch różnych biegunów. Rafał napisał, w mojej ocenie nie powinno się wrzucać wszystkich ludzkich przypadłości do problemu z brakiem zaufania do Pana Boga, a co za tym idzie do lęku. Nawiązując do raju, człowiek zgrzeszył i dał się skusić złemu poprzez swoją pychę, a nie brak zaufania do Stwórcy. To jest głos Rafała. Drugi zaś głos to jest, napisał autor, który podpisuje się Misja Tomasza, i ten wpis brzmi tak. Może tak nie jest, że nie możemy dostać Ducha Świętego, może ta niepewność nam w tym przeszkadza, może dopóki nie staniemy się jak dzieci, słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza o wierze wielkości ziarna gorczycy, która przynosi góry, symbolizują przecież ogromną moc żywej wiary. Metafora ta zachęca do pokonywania przeszkód i działania niezależnie od skali wyzwań. No mamy tutaj dwie różne perspektywy, co do których właściwie gdybym chciał zaprząc tutaj moją ludzką naturę, która też ma ten aspekt ducha jakoś włączony w przeżywanie mojej codzienności, to ja i pod jednym, i pod drugim jestem w stanie się podpisać.
2: Okej. Jakby ja szanuję tutaj Państwa różne opinie. Natomiast jeżeli miałbym się odnieść do tej pierwszej perspektywy, oczywiście Pan Bóg, ja mogę jakby poruszać się po tej ziemi i mówić, nie ma nieba. Poruszam się tylko jakby w tych rzeczach ziemskich i oddzielam sobie jedno od drugiego. Ale no tak nie żyję. Dla mnie to się wszystko łączy ze sobą i Bóg Właśnie ta wiara w to, że Bóg jest i że współdziała z nami dla naszego dobra, to mi towarzyszy codziennie i to jest ze mną połączone jakby we wszystkich drobiazgach. Zresztą oddałem swoje życie Jezusowi po to, żeby On właśnie miał wgląd we wszystkie drobiazgi mojego życia i jest mi z tym dobrze. Natomiast ta druga rzecz, jakby Pan był łaskaw przypomnieć.
1: Tak, już czytam ponownie. Teraz proszę o moment cierpliwości, bo mi odjechał ten fragment, muszę go znaleźć.
2: Przepraszam najmocniej, ale już jest taka godzina.
1: Jasna sprawa. Moment. No, niestety to jest wymagająca historia dla mnie w tym momencie, bo przewinąłem ten fragment, a wpisów jest tutaj niemało. I no, te chochliki, zwane czasami krasnalami, zabierają możliwość szybkiego dostępu do wpisów. Już znalazłem, dobrze. Pisze autor podpisujący się Misja Tomasza, może tak nie jest, że nie możemy dostać Ducha Świętego, może ta niepewność nam w tym przeszkadzać. Może póki nie staniemy się jak dzieci. Te słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza o wierze, wielkości ziarna gorczycy, która przenosi góry, symbolizują ogromną moc żywej wiary. Metafora ta zachęca do pokonywania przeszkód i działania niezależnie od skali wyzwań. Mhm. No, brzmi jak instrukcja obsługi, tylko nic tylko zastosować. Tak. No, okej, okay,
2: tak,
1: dobrze.
2: No, ale dostać się jak dzieci, otworzyć się na Ducha Świętego, to jest okej, okay, super, tak.
1: No dobrze, no ale mamy problem, przepraszam, że nawiążę do przykładu, z wyciągnięciem śrub transportowych z pralki, bo tak. Wydaje się, że ich tam nie powinno być, no bo pralka stawiamy i włączamy i powinna chodzić, a jednak ona chodzi, ale w inny sposób, chodzi dosłownie. No i trzeba do tej instrukcji obsługi sięgnąć, tylko ja na przykład ostatnio, kiedy kupowałem nowe auto, to okazało się, że dostałem dwie instrukcje obsługi, które są grubości trylogii mniej więcej, z czego jedna dotyczy obsługi systemu audiowizualnego, znaczy całej elektroniki, całego panelu sterowania samochodem. I w okolicach strony mniej więcej 40 stwierdziłem, że to jest bajka o żelaznym wilku dla mnie i ja po prostu wolę zdać się na intuicję i to się jakoś sprawdza.
2: Tak, to co możemy zrobić, tak, to prawda, Biblia jest gruba i może się wydawać trudna, ale tak, jeżeli połączymy te wszystkie punkciki, które tutaj padły w ciągu tych 2 godzin, jeżeli faktycznie skorzystamy z pomocy tego, co nam oferuje Kościół, tak, i po prostu gdzieś się zaangażujemy, czy w jakąś wspólnotę, czy weźmiemy udział w jakimś kursie ewangelizacyjnym, może to faktycznie pomóc nam, a jeżeli nie mamy czasu, możliwości i tak dalej, mamy Ducha Świętego, mamy sakramenty, mamy modlitwę, mamy Pana Boga na wyciągnięcie ręki, który cały czas jest chętny, żeby pomóc nam we wszystkim. I mamy Biblię, tak? Nawet można sobie aplikację ściągnąć. Policzyłem, że gdybyśmy czytali rozdział dziennie, jeden, to w 3 lata mniej więcej mamy przeczytaną całą Biblię. Jeżeli będziemy czytali Biblię razem z Duchem Świętym, to znaczy będziemy Go prosili, tak jak potrafimy. Duchu Święty, otwórz teraz moje oczy, uszy, serce, umysł, żebym to rozumiał. Będziemy czytać tę Biblię uczciwie, to znaczy nie jak gazetę jakąś, tylko jako słowo Boga skierowane do mnie. Będziemy zainteresowani przypisami, komentarzami, wstępami do ksiąg, tymi wszystkimi objaśnieniami, to jest duża szansa, że po tych 3 latach no, sporo rzeczy, sporo detali z tej instrukcji obsługi po prostu stanie się dla nas czymś fajnym. I teraz, jeżeli będziemy to robili do końca naszego życia, no to proszę sobie wyobrazić po kolejnym kółku i po kolejnym i kolejnym i kolejnym. Jeżeli na przykład ktoś ma czas i chęci, można czytać 3 rozdziały dziennie i wtedy w ciągu roku przeczytać całą Biblię, tak? To jest, uważam, no jeżeli jesteśmy, pewnie dużo nas katolików słucha, jeżeli jesteśmy katolikami związanymi ze swoimi parafiami, możemy sobie znaleźć jakiegoś mądrego, fajnego księdza, z którym sobie pogadamy o tym, co odkryliśmy, zapytamy go o rzeczy, których nie rozumiemy i w ten sposób pomalutku to słowo będzie się zagnieżdżało w nas i pracowało i będzie nas z tych lęków nawet nie tyle wyciągało, co po prostu te lęki zaczną znikać, bo się będzie zapalało światło.
1: No to Państwo, mam nadzieję, słuchali uważnie, szczególnie tych ostatnich minut, chociaż mam nadzieję, że również całej naszej dyskusji, która właśnie dobiegła końca z małym bonusem. Dziękuję za cierpliwość. Już prawie 9 minut po godzinie pierwszej, tak więc no, niestety ostatnio jak zwykle te bonusy nam się trafiają, ale no, proszę o wybaczenie, bo taka to formuła programu, która pozwala na to, a te treści, o których tutaj mówimy, wymagają jednak pewnej puenty, która nie zawsze jest posłuszna zegarowi. To też dziękuję i Państwu, i naszemu gościowi dzisiejszemu. Jacek Piotrowicz był z nami, ewangelizator, lider wspólnoty charyzmatycznej Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego, a rozmawialiśmy przez minione 2 godziny o tym, co jest lekarstwem na nasze lęki, opierając się właśnie o treść i inspiracje dotyczące właśnie tej książki, którą Państwu polecamy. Panie Jacku, dziękuję serdecznie.
2: Ja także dziękuję bardzo panu redaktorowi i Państwu za cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko udało się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Światł od poniedziałku do czwartku, chociaż przypominam, że w tym tygodniu czwartek Nocnych Światł nie będzie. Rozpoczęła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ramówka świąteczna. Wracamy z Nocnymi Światłami dopiero w poniedziałek 8 czerwca. Bez względu na to zapraszam do słuchania nas na częstotliwościach lokalnych Radia Plus przez radio w całym kraju, na całym świecie, przez internet ze strony radioplus.pl. A o czym w poniedziałek? Randka w ciemno. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie będą po raz kolejny gośćmi Nocnych Świateł, wydawcy, ewangelizatorzy wydawnictwa psalm18.pl i autorzy książki pod tytułem 10 romantycznych randek. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, pięknego świętowania życzę. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.